Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale. A

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Thank you.

0: Polskie Radio.
1: Ha, ha. Siemanko, z tej strony Książulo Nieporządek. Wróciłem sobie właśnie z czasów. Pójdź, pójdź na...
2: Zwykle.

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Dobrzy ludzie 4-7.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

0: Tyle chyba, nie?
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!
2: Gramy w czwórce.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy! Gramy! Lej to beat, to jest to kręcą się w kręcim krążek. Student Jackie Madion, piątek komponuje coś na krąż.

Bitch. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce.

temat. I tak bliscy cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem. Gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test. A i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki. Niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni. Żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić. Przez przypadki szczęście oddać wam życia resztę. Ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie. Gdzie dusza więdnie przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po grząskim gruncie dekady biegłem. Dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie

przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę proste. Dawno spierdoliło, co nazywają komfortem. Ja goniłem tą utopię, jakbym psiknął na szyję szarą lakostę i myślał, czemu ten zapach już nie jest jasny, a kiedyś był nim. Kiedyś inne miałem zmysły niby. Dobra, kit z tym, od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy. Bo nie prosiliby mnie tu o pizzy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy. Prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki z bloków i artyści. Wiem nie wszystko, tam jestem gdzie bliscy. Rodzina jest wszystkim. Poparte w czynach, skutek przyczyna. Uraza zabija mnie, głód znów mnie.

0: Podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Nie wiem, czy wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12, zalewam grzybisz i tak.

Mic check, BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich jak

Nie dla mnie rola idola. Uwaga panowie, panie, please, nie zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie. Schodów mnie aż nosi, Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątałem.

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko. Wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny

ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie

0: być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
1: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt? Bo ja dziś.
0: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki.

0: Fúrka, rádio i podcast. Czwórka, polskie radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych, czyli starannie wybrane fragmenty wywiadów, najciekawsi goście i rozmowy, które poruszyły, zainspirowały, ale też i dały do myślenia. Jeżeli coś wam umknęło, teraz jest moment, żeby to nadrobić. A jeśli słuchaliście, to przeżyjmy to jeszcze raz.

Marzyłam się, że będziemy mieć córkę. Ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię od nowa.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce. Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jeżeli jesteście ciekawi, kto pojawił się w porannym studiu, zostańcie z nami. Gwarantuję, że to spotkanie Was zaintryguje, a może nawet zaskoczy.
0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
3: Naprzeciwko mnie Michał Brennek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Będę wymieniał. Geograf.
4: Tak.
3: Zgadza się, tak? Bo jesteś... Możemy przejść na ty?
4: Tak,
3: jesteś magistrem czy nawet doktorem?
4: No jest, nie. No, nad doktoratem pracuję. Geografia fizyczna to pierwsza miłość, ale nauka o atmosferze to druga wielka miłość i w tej chwili doktorat z fizyki atmosfery w Zakładzie Fizyki Atmosfery IGF PAN.
3: Już mi się gorąco zrobiło. Oprócz tego meteorolog, żeglarz,
4: też.
3: Instruktor żeglarstwa. Czego jeszcze nie wymieniłem? Ojciec, mąż.
4: Tak. Geek Dad, eksperymentator psujak. Tak. Bawię się zacnie.
3: Dobrze, to wystarczy na razie tych dodatków do imienia i nazwiska. Chciałem poruszyć kilka tematów. Na pewno będziemy gdzieś żeglować, czyli robić coś, czego ja chyba nigdy oficjalnie nie zrobiłem. Czyli nikt mnie nigdy na żaglówkę, nawet taką małą, nie zaprosił.
4: Jak to?
3: Nie mam no nie wiem, tak się
4: to
3: poukładało życie. Mnóstwo znajomych, którzy żeglują. Duża chęć po mojej stronie, ale nigdy się nie udało. No to jest rzecz, tak jak mówisz, do nadrobienia. Ale zaczniemy pewnie od tej pogody i od meteorologii. Nie miałem nigdy przyjemności, a teraz mam wielką rozmawiać z meteorologiem, chociaż była w moim życiu taka krótka historia radiowa, że prowadziłem audycję o klimacie, ale generalnie o zmianach klimatu i o tym, jak źle traktujemy, w moim przekonaniu, i mam nadzieję, że w twoim też, źle traktujemy planetę i mierzymy się z tym, z czym mierzyliśmy się chociażby kilka dni temu, czyli ekstremalne wartości temperatur w dużej części Europy. Ja byłem w Berlinie w sobotę, były 43 stopnie w mieście. No, to jest zielone miasto, ale mimo wszystko jednak z przewagą betonu. Jest to właściwie temperatura nie do wytrzymania. W Warszawie było 41, piekliśmy się. Czy my się będziemy tak, wiem, że to są takie, wiesz, nagłówki tabloidowe, ale czy my się teraz będziemy już tak piec naturalnie, niestety?
4: No, więc to jest pytanie o atrybucję, czyli o taką naukę, która pozwoli nam rozpakować, ile w tym jest naturalnej zmienności, a ile w tym jest działalności człowieka. I jak tak sobie najprościej byśmy chcieli spojrzeć, ile tego jest, no to możemy powiedzieć, że startujemy z zupełnie innej bazy.
3: Mhm.
4: Tak? To znaczy, czy upalne dni się zdarzały wcześniej?
3: Zdarzały.
4: Tak.

0: Bo w czerwcu wyżowa pogoda, czyli bezchmurna, z prawie żadnym albo z brakiem wiatru, w trakcie, kiedy dni są najdłuższe w roku, a kąt padania promieni słonecznych jest największy, no to siłą rzeczy musi spowodować wysoką temperaturę. Tylko jak poczytamy sobie na przykład nagłówki gdzieś tam z dwudziestolecia międzywojennego, to się okazuje, że upał w Warszawie to jest 25 stopni. I wtedy narzekamy w tych nagłówkach na upał, na trudne warunki, że trzeba uważać. I możemy to oczywiście pokiwać głową i obsłużyć. No tak, no nie mieli takiej techniki klimatyzacyjnej. Wiadomo, że w przechowywanie żywności inne było.
1: Ubrania były inne.
0: Ubrania były inne. Oczywiście, to wszystko możemy tak pokiwać głową i tak to obsłużyć. Ale dzisiaj musimy powiedzieć, że startujemy z tego poziomu plus 2, plus 4 wyżej niż wtedy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jak popatrzymy na statystykę, ile tych dni upalnych jest w ciągu roku, to ich jest coraz więcej. I to, co my odczuwamy jako upał, to jest oczywiście bardzo dotkliwe i też bardzo niebezpieczne, szczególnie wtedy, kiedy w nocy temperatura nie spadnie, bo wtedy my nie mamy szansy jako organizmy odpocząć, nie mamy szansy się schłodzić.
1: I ta temperatura powinna w nocy spadać poniżej 20 stopni, tak? Żeby organizm mógł jakkolwiek odetchnąć.
0: Tak, zdecydowanie tak. I wtedy jesteśmy w stanie odpocząć i się zregenerować, a jeżeli tego nie ma, to ten stres cieplny się nam kumuluje i cierpią no najbardziej wrażliwe grupy, tak? Czyli osoby najstarsze, osoby najmłodsze i osoby, które mają przewlekłe choroby, szczególnie układu krążenia i układu oddechowego.
1: I to nie jest taka sytuacja, że po prostu jest nam w nocy gorąco, tylko my się po prostu też męczymy.
0: My się po prostu męczymy, znaczy nie odpoczywamy i to nam się kumuluje, tak? Ten stres cieplny nam się kumuluje i on może doprowadzić do bardzo niekorzystnych rzeczy. Tak? Te niekorzystne rzeczy to mogą być takie, że na początku spada nam koncentracja, gorzej nam się myśli, ale w skrajnych przypadkach to jest udar cieplny. To są też zaostrzenia wszystkich naszych problemów, które być może wiedzieliśmy o nich, a być może nie wiedzieliśmy, tak? Więc to są naprawdę już poważne rzeczy i na te statystyki finalne to trzeba będzie poczekać, ale no one nie są optymistyczne, tak? Czyli ileś tych śmierci i to nie są pojedyncze przypadki, będziemy mogli atrybuować dokładnie do tych gorących warunków, do tych trudnych dni.
1: Nie będę tutaj stosował specjalistycznej terminologii, bo to ty jesteś meteorologiem, ty jesteś geografem, ale wydaje mi się, żyję już trochę na tym świecie, że nawet kiedy mieliśmy w latach 90. czy na początku lat 2000 do czynienia z takimi falami upału, to jednak one się wypłaszczały w taki w miarę naturalny sposób, czyli było 30 i 35 stopni, potem ta temperatura spadała do 25, ale było to takie w miarę wyrównane, a dzisiaj mamy tak, 35 stopni, 40 następnego dnia, potem 37 i potem nagle przychodzi jakiś taki front z burzą, który zamiata wszystko. Widzieliśmy też obrazki, nie wiem, przerażające z Zurichu sprzed kilku dni, ale i na Śląsku dwa dni temu nie było,
0: no więc właśnie,
1: nie było za wesoło.
0: To nie trzeba tak daleko patrzeć.
1: Tak, nie trzeba tak daleko patrzeć i że kiedyś to po prostu wracało do normy w miarę naturalnie, a dzisiaj, żeby wróciło do normy, to właściwie musimy być przygotowani na to, że będziemy mieli jeden dzień, gdzie jesteśmy pewni, że rano albo wieczorem będzie oberwanie chmury, że połamią się drzewa, że straż pożarna będzie wyjeżdżała do akcji, nie wiem, 1000 czy 2000 razy, to też już będzie nasza normalność.
0: To musimy powiedzieć, że w obserwacjach widzimy taki proces, który mówi, że ten taki wir polarny, ten taki silny wiatr termiczny, który wieje w górze atmosfery, na pewno go wszyscy kojarzą, jak tam media w zimie mówią, że ze Stanów do Europy się lata szybciej, tak? Mm-hmm. A to jest właśnie to. To on wieje wtedy, kiedy jest duża różnica temperatur, wieje silnie i przewidywalnie wtedy, kiedy jest duża różnica temperatur między biegunem a zwrotnikiem, czy kiedy mamy dużo lodu w Arktyce. Teraz mamy takie lata, kiedy tego lodu jest zdecydowanie mniej i w obserwacjach widzimy w ostatnim 20, w ostatnim 50-leciu, że ten prąd powietrza jest coraz bardziej pofalowany. A co to znaczy? To znaczy, że w górnej atmosferze będziemy mieć ruch powietrza nie tak jak u nas, to wszyscy się tam na geografii uczyliśmy, że strefa wiatrów zachodnich i większość typów pogód tam z zachodu napływa, z jakiegoś tam sektora zachodniego, tak? Czasami trochę bardziej na północ, czasami trochę bardziej na południe, ale generalnie z sektora zachodniego. To teraz to się zmienia i w związku z czym możemy powiedzieć, że ten strumień powietrza zaczyna się wyginać, jakby meandrować i wtedy mamy ruch powietrza z północy na południe i z południa na północ. No i siłą rzeczy robią nam się takie właśnie to, co też pewnie wszyscy słyszeli w ostatnich dniach, omega blok, tak? Czyli blokada typu omega, no to właśnie ten wir polarny, ten wiatr w górnej atmosferze układa się w taką omegę, czyli po zachodniej stronie będzie powietrze gorące z południa transportu.

0: transportowane daleko na północ, a po wschodniej stronie powietrze być może chłodniejsze. Zaraz powiem dlaczego, bo mieliśmy w weekend bardzo ciekawą sytuację, ale generalnie spodziewałem się chłodniejszego powietrza z północy spływającego na południe. I teraz zawsze jak mamy takie gwałtowne zmiany temperatury, no to się pojawiają też efekty termiczne, czyli będziemy mieć burze, też katastrofalne zjawiska wiatrowe, w związku z czym będziemy mieć za gorąco, a potem będzie lało, czyli będziemy mieć też za sucho, a potem za wilgotno. A oprócz tego jeszcze było tak gorąco...
1: I to że, jest ta ciekawostka, tak?
0: Tak, że wiatr północno-zachodni, mhm, czy już spodziewamy się, że tego powietrza tam polarnego, gdzieś tam z północy, chłodniejszego,
1: tak,
0: a się okazało, że ten transport ciepła po Europie tak się ułożył, że bardzo gorące powietrze
1: wybiło,
0: docierało do Skandynawii, zakręcało nad Skandynawią i wciąż ten gorący strumień powietrza, mimo że północno-zachodni, to docierał do Polski i w weekend nam coraz bardziej się robiło zachodnio.
1: I
0: gdzieś
1: nas,
0: tam ta
1: i
0: niedziela, poniedziałek, to właśnie już z tego południowego zachodu docierały masy powietrza i to nas po prostu gotowało.
1: Powiedziałeś o Omedze i o żaglówkach, jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, ale na razie zostaniemy jeszcze w temacie pogody i tego, czy w ogóle można ją przewidywać nie wiem, więcej niż 24 czy 48 godzin. Michał Brenek, meteorolog, żeglarz, geograf i także wiele innych jeszcze funkcji pełnionych przez mojego gościa jest cały czas w Studiu Czwórki. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w Czwórce.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce. Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
2: Michał Brennek z Instytutu Geofizyki PAN, geograf, meteorolog, żeglarz, jest gościem poranka w czwórce. Zwierzyłem się Michałowi, że za kilkanaście minut, czy też właściwie chwilę po audycji ruszam do Gdyni na jeden dzień festiwalu Open Air i że szykując się, w sumie nie wiedziałem, jak powinienem się ubrać i co powinienem mieć w plecaku na te 24 godziny w Gdyni, a ty jeszcze zapytałeś, czy Open Air jest organizowany na lotnisku Babie Doły, ja potwierdziłem i uważasz, że to jest jeszcze zupełnie inne miejsce niż w ogóle całe Trójmiasto, więc żadnego modelu

0: Tego do babich dołów nie da się przyłożyć.
1: Nie, tego to nie powiedziałem.
0: No to ja już tak
1: nadinterpretowałem
0: twoje słowa.
1: To tu jest dużo do rozpakowania, tak? Bo pierwsza rzecz jest, to jest pytanie o to, czy my jesteśmy w stanie dobrze wyprognozować pogodę. I odpowiedź
0: jesteśmy,
1: brzmi tak, absolutnie. I tu powiedziałbym tak.

0: plus minus temperaturowe, czy
1: mniej więcej
0: wiedzieć,
1: jakiś
0: czy będzie
1: scenariusz
0: padało,
1: będzie.
0: Czy będzie upał?
1: Tak, tak. Czy przyjdą na przykład upały, czy przyjdą burze, to taki rozwój, ale w charakterze scenariusza. Na te 4 do 7 dni bardzo dobrze, a na te 1 do 4 to naprawdę doskonale.
0: Na 48 godzin doskonale.
1: Na tak? 48 godzin to już w ogóle
0: perfekcyjnie.
1: Tak. I teraz jest pytanie, co to jest dla nas prognoza pogody?
0: No to jest to, że wiesz, że w poniedziałek będzie taka temperatura, jaka wynika. No nie oszukujmy się, Michał, teraz najwięcej osób sprawdza prognozę telefonów aplikacji.
1: No właśnie.
0: A nie ogląda, nie wiem, o 20 TVP1.
1: No dobra, dobra. To ja bym powiedział, że wiele osób ogląda. I teraz jest pytanie... do czego dana prognoza pogody i teraz co my od tej prognozy pogody chcemy. Bo teraz jeżeli ja biorę telefon...
0: Chcemy wiedzieć, czy będzie ciepło, albo zaplanować na tyle swój czas, że będziemy wiedzieli, czy musimy mieć kurtkę, czy warto wyjeżdżać gdzieś w góry, bo będzie padało, czy może nie. I tak dalej. No myślę, że do tego nam służy prognoza pogody.
1: Teraz popatrzymy na twoje plany i powiemy tak. Co innego, jak weźmiesz sobie tą komórkę i się zastanawiasz, czy wziąć parasol, czy długie spodnie, jak idziesz do roboty i wiesz, że w zasadzie to przemkniesz z metra i cześć, tak? I zawsze się gdzieś schronisz. A co innego, jak planujesz wyjazd na weekend, gdzie spędzisz cały dzień na zewnątrz. Tak, to są już dwa różne spojrzenia na tą samą pogodę. I teraz większość z nas bierze nasz przenośny komputer w formie smartfona i tam jest jakaś prognoza. I teraz to jest pytanie, jaka?
0: No i czy ona jest dobra, czy zła?
1: No pierwsze pytanie to jest, jaka to jest prognoza? I odpowiedź na to jest prognoza numeryczna. Tak? Czyli mamy jakiś numeryczny model atmosfery, który nam napisze, jak jest. Tak?
0: Ale
1: i jak za chwilę
0: poczekaj, żeby to wytłumaczyć albo zrozumieć dokładnie. Ta prognoza, która jest w aplikacjach telefonach, to jest prognoza, którą przygotowuje jakiś meteorolog, czy to jest prognoza, która jest wzięta z modeli cyfrowych, nie wiem, sztuczna inteligencja?
1: Te modele cyfrowe to też się przygotowuje meteorolog, tylko podejście jest zupełnie inne. Tak? Znaczy, żeby zrobić taką prognozę numeryczną, to jest największy obliczeniowy eksperyment na planecie, który taki ciągle trwa. Tak?
0: Codzienny.
1: Co godzinny tak naprawdę. Teraz zasilamy model obserwacjami. Model ma równania.
0: Czyli dużo matematyki.
1: Dużo matematyki. I model liczy. I wyliczy nam coś. Pewne rzeczy jest w stanie wyliczyć bardzo precyzyjnie, a pewnych rzeczy nie jest w stanie wyliczyć. Na przykład jednym z takich przykładów, te modele, które mamy w komórce, one nie rozwiązują chmur. Co to znaczy? To znaczy, że jak dostaniemy w Warszawie prognozę, że jest jakaś tam szansa na burzę, na przykład, nie wiem, 90% szansy, że będzie burza. Tak? I teraz... siedzę sobie w tej Warszawie cały dzień i burzy nie było. Ale może była na drugim końcu tego miasta.
0: I tak,
1: bo my mamy
0: parametr.
1: Tak się często zdarza
0: w Warszawie.
1: Tak, dokładnie tak. Ale to jest dlaczego? Bo ta prognoza mówi, słuchaj, jest szansa, musisz być na to gotowy. I teraz musisz ty patrzeć, gdzie ta chmura się pojawi. Bo model tego nie widzi, więc te modele też mają ograniczenia. I teraz... mając taki model matematyczny, on nam daje takie trochę złudne poczucie bezpieczeństwa, no bo mamy konkretną cyferkę, tak? Mamy konkretną cyferkę i oczekujemy, że ta konkretna cyferka, ona się jakoś tam sprawdzi. Ale teraz to jest wynik modelowania i prognoza, która została sprawdzona, przygotowana i jest najlepsza, jaka może być, ale ważna jest też druga strona medalu. Czy ja rozumiem, co ta prognoza mi mówi, co to znaczy to 90% szansy, co to znaczy, że współczynnik energii potencjalnej, dostępnej konwekcyjnie ma ileś tam dżuli na kilogram, tak? To już być może jest zaawansowany parametr, tak? Ale on nam mówi, jakie jest prawdopodobieństwo, jaka jest szansa na to, że te chmury konwekcyjne się rozwiną i że będzie burza. I teraz to jest jedna rzecz. A druga rzecz, ja jeszcze muszę przeciąć to, co ja widzę w tym moim telefonie, z tym, co ja chcę rzeczywiście robić. I to jest prognoza numeryczna, czyli mam cyferkę, ale ja muszę z nią zrobić dużo wysiłku. Natomiast drugi rodzaj prognozy to jest prognoza synoptyczna, czyli to, gdzie wchodzimy do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i tam nam meteorolog synoptyk.
0: No i to jest super prognoza.

0: To jest super
1: prognoza. I to jest prognoza, która się sprawdza, no ale mało kto z nas wchodzi w prognozy synoptyczne, tylko...
0: A dlaczego?
1: To bo wydaje mi się, że większość z nas idzie po tak zwanej najmniejszej linii oporu.
0: No dobra, to ja teraz zadaję jeszcze dalsze pytanie. A jaki tam jest model?
1: No to ja, ale nikt z nas nie wie, jaki tam jest
0: model.
1: Prawda?
0: No nie, no to można sprawdzić. Tylko teraz, to jest teraz tak.
1: No ale dla nas już jakimś ruchem jest sprawdzenie tej prognozy, a jeszcze
0: prawda?
1: Wchodzić w jej bebechy. No więc właśnie, wchodzić w jej bebechy. To poczekaj, ja ci zadam to pytanie, bo chcę też z innymi wątkami polecieć.
0: No.
1: Czy my mamy wierzyć tym prognozom w telefonie, czy powinniśmy raczej traktować je z taką dużą dozą wątpliwości i okej, no sprawdzi się temperatura, ale z tym deszczem to już nie powinniśmy przesadzać i musimy być zabezpieczeni, że nawet jak go nie pokazuje telefon, to i tak musimy mieć przynajmniej, nie wiem, kurtkę przeciwdeszczową, czy poczucie, że może spaść nam trochę deszczu na głowę.
0: Wierzyć, ale wierzyć w mądry sposób. To znaczy rozumieć ograniczenia tego, z czego korzystamy. To się pojawiło za łatwo i my przez to no, mamy jakiś parametr, coś widzimy i traktujemy, że to będzie święta prawda, ale to może być też prawda. I to na koniec dnia, jak już trzymając się tego deszczu, jak już dostajesz to ryzyko deszczu, na dzisiaj, to jest taka piłeczka do ciebie. To teraz weźmiesz sobie inne narzędzia, na przykład radar pokazujący opady, gdzie ta chmura i wtedy zaczniesz grać z tą chmurą w statki.
1: To tak, to ja mogę tylko w górach, jak się szykuję na wyjście w Tatry.
0: No ale to wbrew pozorom to niczym się nie różni, bo to, czy ty wychodzisz do roboty, czy będziesz musiał jechać samochodem 100 km, czy wsiadasz w pociąg i ten pociąg ma ryzyko opóźnienia, bo jest jakaś pogoda, to się niczym nie różni. My z tą pogodą po prostu zerwaliśmy taki kontakt. Jak pogadasz z rolnikami, to oni ci powiedzą na przykład, jaki zapach towarzyszy fali upałów, albo jaki zapach jest przed deszczem, albo jaki kolor nieba zapowiada falę upałów. Ale skąd oni to wiedzą? No bo oni spędzają większość czasu na zewnątrz, jeszcze mają żywy inwentarz, o który muszą zadbać. I tam po prostu są bliżej tego, tak? Pewnie, a my mamy tylko to, co w tym telefonie.
1: I pewnie w Polskim Radiu słuchają prognozy dla rolników. Michał Brennek, geograf, meteorolog, żeglarz z Instytutu Geofizyki PAN, był gościem w Poranku Czwórki. Obiecujemy sobie, że wrócisz do nas.
0: Koniecznie, z przyjemnością.
1: I że będą dalsze wątki rozwijane. A za dzisiejszą wizytę bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Ale temat. Zostań z Czwórką.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Słuchasz czwórki.
1: Słuchasz czwórki.
2: Nie samą pracą człowiek żyje, dlatego czas na chwilę oddechu przy przerwie kawowej. Weronika Puszkar zaprasza na wybór najciekawszych rozmów, inspirujących tematów i pomysłów na spędzanie czasu wolnego. Jeśli szukacie dobrej

0: energii na koniec tygodnia, to właśnie tutaj znajdziecie najlepsze fragmenty tej audycji.
1: Nie wiem jak wam, ale mi wakacje kojarzą się z jednym smakiem i jest to smak jego dzianek.
2: Przerwa kawowa.
1: W naszym studiu Agata Gwiazdowska, szefowa kuchni. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
1: I oczywiście o jagodziankach będziemy rozmawiać. Zastanawiam się, jakie ty masz pierwsze wspomnienia z tym deserem. Chyba tak dzisiaj można mówić o jagodziankach. Dlatego, że ja wspominam swoje wakacje nad morzem z rodzicami, kiedy jeszcze byłam nastolatką. I pamiętam, że no, wakacje nad polskim morzem, no to zazwyczaj słaba temperatura, zimno, woda też zimna, więc ta jagodzianka trochę poprawiała humor, bo no owszem, ona nie wyglądała tak jak te dzisiejsze jagodzianki, to raczej była zwykła bułka i tutaj nie pamiętam, czy z jagodami prawdziwymi, takimi świeżymi, czy z dżemem, ale była bardzo dobra.
3: No właśnie, i tu jest pytanie, czy ten pierwszy smak jagodzianki, jaki sobie wspominamy z dzieciństwa, czy to jest ta prawdziwa jagodzianka, która dzisiaj jest wyhajpowana w internecie, czy może jest to jagobułka, taka bułka drożdżowa, no może dobrej jakości, ale wypełniona takim dżemorem jagodowym. Muszę przyznać, że ze swojego dzieciństwa, jak próbuję wyłapać pierwszy moment jagodowego wspomnienia, to jednak jagodzianka nie jest na podium. Ach, u mnie były jagody, mój ojciec kocha jagody i ten fioletowy jęzor, więc jagody u nas królowały faktycznie w okresie letnio-wakacyjnym, ale jak mama robiła to pierogi z jagodami i mój dziadek robił makaron z sosem jagodowym i posypany na przykład kruszonym serem.
1: No to muszę powiedzieć, że u mnie było podobnie, z tym, że już tam na talerzu lądowały absolutnie wszystkie owoce poza jagodami, czyli i były truskawki, i wiśnie, i też w różnych kombinacjach z pierogami, z makaronem także.
3: Myślę, że pierwsze jagodzianki, takie świadome, jako duży człowiek, to zjadłam od mojej koleżanki Justynki Dragan, która hasło ma takie jagodzianki draganki i Justynka robi swoje jagodzianki naprawdę przepysznie i pamiętam, że robiła takie legwany jagodzianki, one wybuchały, były pyszne i taką chyba pierwszą z taką świadomością zjadłam tę jagodziankę, brudząc się cała i wtedy pomyślałam, kurczę, no to może czas zacząć po swojemu robić tę jagodziankę, bo każda ta jagodzianka jedzona na mieście, jak i wspomnieniach z dzieciństwa, no smakuje zgoła inaczej.
1: To ja jeszcze cię zapytam jednak o te jagodzianki, które jemy na mieście, no bo po nie sięgamy najczęściej. Jak rozpoznać jednak lepszą, bo my wychodzimy z pracy, z jakiegoś tam miejsca, no z uczelni to już raczej nie, ale wchodzimy właściwie do pierwszej, lepszej piekarni, no i zazwyczaj latem pojawiają się takie tablice, które informują, że u nas wspaniałe jagodzianki ze świeżymi jagodami, z tym, że jeżeli zaglądamy tam koło godziny 16, 17, no to nie wiem, czy ta bułka jest jeszcze świeża.
3: No dobra, tylko zastanówmy się, czego szukamy. Czy bułki drożdżowej z dodatkiem jagód, czy może tej jagodzianki z internetowego Reelsa? Bo jeżeli poszukujemy tej takiej jagodzianki, co jagody, wielkie kule wylatują nam przez palce, no to jednak skłaniałabym się ku takim rzemieślniczym piekarniom, cukierniom, które często tworzą je na miejscu, albo dowożą ze swoich kuchni centralnych do swoich cukierni. No tylko tutaj musimy się liczyć z nieco wyższą ceną, niż byśmy chcieli sobie pozwolić na coś słodkiego po pracy.
1: Razem z nami jest Agata Gwiazdowska, szefowa kuchni. I Agata przed chwilą włączyła sobie kalkulator i zaczęła liczyć, czy bardziej opłaca nam się kupić taką jagodziankę w piekarni, no jeszcze zależy w jakiej piekarni, czy może zrobić samemu w domu. I co wyszło?
3: Odbijmy się od takiej ceny, żebyśmy wiedzieli wszyscy razem, o czym rozmawiamy.
1: Tak, no to właśnie, ustalmy to. Ile średnio moglibyśmy, powinniśmy zapłacić za jagodziankę?
3: W moich social mediach ukazał się teraz ranking jagodziankowy, ale obiecuję, że zrobię jeszcze drugi, dlatego że na warszawskim rynku i podwarszawskim tych jagodzianek naprawdę dobrych, no nie jest jedna. Jest ich zdecydowanie więcej niż 10 nawet. Jest ich naprawdę mnóstwo. Mhm. One się nie zmieszczą w jednym filmiku.
1: No ja w ogóle sobie myślę, że takich jagodzianek, jeżeli chodzi o rozstrzał cenowy, jest bardzo dużo.
3: Dlatego weźmy jakąś średnią. Tak uśredniając te jagodzianki, które udało mi się ostatnio zjeść, wydałam na nie mnóstwo pieniędzy. Więc moi drodzy, gdzieś plus minus to jest 25 zł, uśredniając dla prostego liczenia. No 25 zł, usłyszeliście to, za jagodziankę, czyli za takie
1: ciastko. I jeszcze
3: ciastko.
1: Powiedziałeś, że to jest taka średnia cena, tak? To czyli są jeszcze droższe.
3: O zdecydowanie,
1: bo
3: o tym
1: nawet
3: za chwilę.
1: Tak, to zatem
3: tak, o tym
1: wrócimy.
3: Za chwilę. No i teraz zacznijmy od początku, ta domowa jagodzianka.

0: Jeżeli na mieście średnio kosztuje 25 zł. 25 zł, no to byśmy powiedzieli, ale moment, jak za jagodziankę możesz zapłacić 25 zł, skoro tyle kosztuje lunch mnie w barze na dole w swojej korporacji? To chyba jest lekka przeginka. No i teraz uwaga, co to znaczy jagodzianka? Przede wszystkim jagoda leśna sama w sobie jest droga. No po prostu kosztuje dużo, więc jeżeli mielibyśmy to robić w domowych warunkach, no to musimy pojechać po litrowy słoik tych jagód. Na mieście one kosztują gdzieś około 35-30 zł. Jestem słaba z matematyki, ponieważ, moi drodzy, jestem w ciąży. Jeżeli ktoś chce mnie poprawić, to niech dzwoni do nas.
1: Ja sobie notuję.
0: Dobrze, dziękuję.
1: 30 zł, tak 30, mniej więcej,
0: 35
1: tak?
0: zł za litr jagód samego towaru w sobie. Mhm. No, zakładam, że w litrze jest około... No, z 550-650 gramów tych jagód, do jednej jagodzianki dołożymy 100 gramów naszych domowych jagód, więc no mamy ile? No 6 jagodzianek maksymalnie. Dodatkowo masło, jak złapiemy w promocji za złotówkę, to lepsza dla nas, ale jak nie, no to gdzieś piątaka musimy dołożyć ze 2 łyżki śmietany, no to już mamy 35 plus 5 zł, plus jakieś dodatkowe rzeczy 5, ale jajek potrzebujemy dużo, bo to ciasto drożdżowe.
1: Trochę się już tego robi.
0: No to jest 10 i potem mąka. No plus minus, tak naprawdę najdroższe w tym wszystkim są te jagody. No ale jeszcze pytanie, jak dużo czasu na to poświęcimy? Dlatego, że jagodzianka to jest ręczna robota, która potrzebuje czasu, odpoczynku i zrozumienia.
1: Ale to ile ci wychodzi za jedną jagodziankę taką zrobioną w domu?
0: No około 6-7 zł. No
1: czyli
0: to taki maks.
1: Dużo bardziej opłaca się zrobić to samemu. No i jesteśmy pewni, co w tej bułce się znajduje.
0: Dokładnie tak. No tylko jeszcze raz pytanie. Czy mamy na to czas, przestrzeń w domowych warunkach? No bawić się w małego cukiernika. No i teraz bawić się i podjąć to ryzyko, że nam ewentualnie może nie wyjść. Z jednej strony fantastyczna zabawa, bo możemy zaangażować w to i przyjaciół, i rodzinę, i zrobić sobie wieczór jagodziankowy. No i ten... To czekanie.
1: To już jest pomysł.
0: Dokładnie
1: to już
0: tak.
1: Wygląda inaczej, niż gdybyśmy mieli od rana babrać się w tym całym cieście, w tych jagodach i to wszystko składać samemu.
0: Dobry dzień, sobota. Zapraszamy przyjaciół i wszyscy razem czekamy, jemy śniadanie i czekamy sobie na wypiek tych jagodzianek. No, no dobre spędzanie czasu.
1: Rozmawiamy sobie o jagodziankach, ale nie sposób ominąć innych wypieków, bo wydaje mi się, że tak, jagodzianki były od zawsze, można tak powiedzieć, przynajmniej od kilkunastu, kilkudziesięciu lat ja je pamiętam. Później wydaje mi się, że pojawiły się u nas cynamonki.
0: No niech tak będzie, cynamonki.
1: Tak mi się wydaje, że jeszcze kiedyś tego nie było, chyba że pod inną nazwą.
0: Nie, no cynamonka była, tylko...
1: Albo bułka z cynamonem.
0: Bułka z cynamonem i to była taka znowu buła drożdżowa z dodatkiem cynamonu, takim masłem cynamonowym.
1: A nie masz wrażenia, że ta nazwa trochę odpowiada za cenę, bo inaczej brzmi bułka z cynamonem, inaczej cynamonka, inaczej brzmi bułka z jagodami, czy nawet bułka... z poziomkami, a inaczej...
0: Poziomianka. Poziomianka brzmi nieźle, albo morelanka. Bardzo podobają mi się te zamienniki i nadawanie nazw takich konkretnych sprawia, że jest to określone, co oznacza, jak coś jest określone, no to ma swoją wartość.
1: Tak.
0: Wydaje mi się, że jagodzianka to jest takim polskim odpowiednikiem na, powiem po polsku, bo w Polsce jesteśmy, na croissanta z pistacjami, takiego wypełnionego kremem. Fantastyczne jest w tych trendach kulinarnych fakt, że jest on sezonowy. Mhm. Dlatego ta jagodzianka dzisiaj jest tak bardzo wyhajpowana i niezwykle modna, bo mamy ją przez jakiś czas. A później w grudniu już nie będzie na to przestrzeni, ponieważ nie mamy jagód. A potem przyjdą pączki i znowu będziemy cały miesiąc jeść pączek. Jeden wielki pączek. No to na jesieni potrzebujemy cynamonki.
1: Zdecydowanie, ale ja jeszcze myślę sobie, że ta jagodzianka, czy te inne wypieki, traktowane są dzisiaj jako taki pełnowymiarowy deser.
0: Oj tak.
1: Jako osobne danie w karcie, a nie bułka, którą kupujesz w supermarkecie. I dlatego może też ta cena.
0: Mam nadzieję, że tak jest i dlatego cukiernictwo dzisiaj stało się nie takim dodatkiem do naszego codziennego lifestyle'u, ale... odrębną kategorią żywieniową. Tak jak płacimy za dobre śniadanie, tak jak płacimy za dobrą zupę, za dobry obiad, to tak cukiernictwo dzisiaj jest tak samo istotne jak każdy pozostały element. Tak samo jak kolacja. To nie jest dodatek do naszej kolacji, to jest po prostu oddzielny element naszej kolacji, czyli deser albo
1: obiad. Chociaż może jeszcze trochę tańsza powinna być niż taki deser, niż na przykład tiramisu.
0: No dobrze, tylko
1: albo
0: że dobrej jakości tiramisu z odpowiednich składników To ma swoją cenę. Dodatkowo człowiek. Ten człowiek jest tak samo ważny, jak kucharz na stanowisku, który... Mhm.

0: jest odpowiedzialny za sekcję mięsną czy za dodatki, więc dlaczego miałyby te desery być tańsze? Ja też nie jestem zwolenniczką wydawania w restauracjach codziennych dużych pieniędzy za posiłki, dlatego że uważam, że dalej brakuje na rynku polskim, jak i warszawskim, takich restauracji typu Comfort Food, Daily Food, które nie są barami mlecznymi, tylko po prostu są restauracjami do codziennego użytku, gdzie możemy zjeść swobodnie i nie czuć się, że wychodzimy z totalnie pustym portfelem.
1: To poza jagodzienkami jeszcze cię dopytam. Poziomianki, tak. Jeszcze coś się pojawia?
0: Och, poziomianki to na pewno, ale pamiętacie, może był taki totalny hype na takie ciasto francuskie, taki croissant, ale odwrócony, i on był taki okrągły jak nasze nakrycia do mikrofonów, takie okrągłe, zawijane rollsy.
1: Były rollsy.
0: Gdzie tak przepaławiała
1: ale
0: się.
1: Ale to chyba też czasami wytrawne.
0: Zdecydowanie.
1: Było.
0: Teraz zauważyłam też taka moda na takie amerykańskie cookiesy. To jest połączenie dużej ilości masła, jajek, cukru zwykłego i brązowego. One wyglądają w strukturze pierwszej jakby były trochę niedopieczone, ale są pysznie klejące.
1: Jest w czym wybierać.
0: Zdecydowanie.
1: Agata Gwiazdowska, szefowa kuchni, była razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.

0: iść sobie. W pokoleniu zniewolenia chcemy poznać fikcję. Dlaczego wszystkim dookoła tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę?
1: Sagrada Familia obserwuje nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach, z lektorem, w smartfonie, samotnie. Sagrada, Sagrada, gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz foteczki na Instagram.

sznupa. Lat 55, wąs jak sumzok, jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu, czy do

wygląda, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziora, szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo suma z mistyczną formą o sumach, jak cię łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Hey Bruno!
1: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

Zachody i zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
3: Twój menadżer kogoś od was czeka zna?
4: Czy mógłbyś wysłać nam przy szkary do pewnego?
5: Bo chcę mnie uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
6: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam?

0: Se już dom,
1: czy mógłbyś mi zadać?
2: Nie!
0: Czy z dwóch menadżer kogoś mam czaka? Zwał.
3: Czwórka, radio i podcast.
4: Najlepsze z najlepszych.
5: Najlepsze z najlepszych.
6: Najlepsze z najlepszych, czyli starannie wybrane fragmenty wywiadów, najciekawsi goście i rozmowy, które poruszyły, zainspirowały, ale też i dały do myślenia. Jeżeli coś wam umknęło, teraz jest moment, żeby to nadrobić. A jeśli słuchaliście, to przeżyjmy to jeszcze raz.
4: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
2: Popołudniowa to prawdziwe królestwo Kamila Jasińskiego. Miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist. Kto wpadł dzisiaj w jego progi?
0: Popołudniowa w czwórce.
3: Bartosz Kopica jest dzisiaj razem z nami. Spotykamy się przy okazji premiery jego książki Zróbcie se, bo petarda, no i rzeczywiście petarda. Same ciekawe przepisy w tej książce można znaleźć. Bartoszu, ty przez pewien czas byłeś na diecie keto. Ale to był też taki wyrywek twojego życia. Cały content, który można znaleźć na twoich profilach, to absolutnie nie jest tylko keto, ale gotowałeś wcześniej dosyć bogato. Pozwalałeś sobie na wiele rzeczy. Wszystko pojawiało się w twoich przepisach, mówiąc tak dosyć ogólnie. Jak wyglądało to przejście? Czy nie myślałeś sobie, a tyle rzeczy będę musiał ograniczyć? Czy to było takie łatwe wejście na dietę keto, czy problematyczne?
4: Co, dla mnie było tyle łatwe, że ja byłem po raz drugi w moim życiu na keto. Bo na keto byłem w zeszłym roku. Wtedy zrzuciłem 10 kilo i postanowiłem, że no bo te 10 kilo odzyskałem w 9 miesięcy, postanowiłem zrobić drugie podejście do keto. Tym razem zrzuciłem 17 kilo w dokładnie 98 dni, bo ja relacjonowałem całe moje keto przede wszystkim na Facebooku. I dla mnie nie było to trudne, bo już wiedziałem, czego się spodziewać. Natomiast dla kogoś, kto przychodzi na keto po raz pierwszy, to początki mogą być bardzo trudne, bo nasz organizm może w przeróżny sposób zareagować. Natomiast gdyby ktoś teraz po tym, co ja powiedziałem, uznał, idę na keto, to chciałem, żeby to wybrzmiało. Zanim pójdzie ktokolwiek na keto, polecam wizytę u lekarza, komplet badań, a potem dietetyk. To nie jest lekka dieta i nie jest to dieta dla każdego. Można sobie z nią zrobić trochę kłopotu, więc warto przejść na keto, będąc świadomym, jakie są ryzyka.
3: Jeżeli ktoś ma problemy z sercem, to chyba keto odpada, bo tam jest dosyć dużo tłuszczów, prawda?
4: Ja ci nie odpowiem na to pytanie, dlatego mówię, że trzeba zasięgnąć porady lekarza, bo lekarze są od radzenia zdrowotnego, a nie gość z internetu.
3: A jak ty się czułeś na keto? Na samym początku?
4: No na początku bywają problemy jakieś takie gastryczne, tak to nazwijmy. Natomiast po tym okresie adaptacja trwa różnie, od kilku tygodni do nawet dwóch miesięcy, no ja byłem raptem trzy miesiące na keto, ale bardzo restrykcyjnie podszedłem na keto i dbałem o to, żeby nie przekroczyć nigdy 10 gramów węgli, co jest...
3: To jest 10 gramów węglowodanów przez cały dzień?
4: Tak.
3: O, to jest bardzo mało.
4: To jest właściwie nic, nie? To jest właściwie nic. Natomiast po tej adaptacji ja się czułem przerewelacyjnie. To jest najlepszy moment w moim życiu. Jak jestem na keto, przejdę adaptację i to, ile ja mam wtedy takiej energii w sobie, to jest coś niebywałego. Zacząłem sypiać najlepiej w swoim życiu. Dla mnie keto działa bardzo dobrze, ale czytając komentarze moich followersów, są ludzie, dla których jest to bardzo trudne.
3: Ale te 10 gramów to jest bardzo mało. To mnóstwo rzeczy trzeba wyeliminować, bo nawet jak sobie pomyślimy o kawie z mlekiem rano, tam też jest przecież cukier w tym.
4: To wtedy pijesz kawę z masłem albo z olejem MCT. Jak nie piłeś, Kamil, spróbuj. Naprawdę.
3: Wiem, próbowałem kiedyś kawy z masłem.

0: Próbowałem, wiem co to jest. Nie przypadło mi to do gustu. Okay. Niektórzy się śmieją, że ja piję mleko z kawą. Okay. Ja bardzo, albo mleczny napój o smaku kawowym, ale no, inne rzeczy też trzeba wyeliminować. I pieczywo ci odpada, i odpadają makarony, i ziemniaki. Za czymś bardzo tęskniłeś w trakcie tej ketozy, czy jak już wejdziesz w to, co się nie tęskni?
1: Dla mnie zawsze jest jedna rzecz, za którą tęsknię, to jest pieczywo. I jak postanowiłem, że kończę keto, miałem plan przejść na low carb, ale jakoś ten low carb mi tak średnio szedł. Jak już podjąłem decyzję, dobra, to wychodzę w ogóle z diety, pojechałem do piekarni, kupiłem mały bochenek chleba i zjadłem 80% z masłem.
0: Na raz, od razu, raz. Tak. Dobrze, można i tak wychodzić z ketozy. A jak ze słodyczami sobie radziłeś? Czy ty w ogóle lubisz łakocie? Bo raczej u ciebie
1: Wyglądam na takiego, że lubi.
0: Tak, ale na twoich profilach przede wszystkim są takie treściwe posiłki.
1: Wiesz co, nie ma słodyczy na moich profilach z tego względu, że albo jest ich bardzo mało, że to jest praca odtwórcza. Trudno jest, przynajmniej ja nie potrafię wymyślić przepisu na ciasto, więc jak miałbym je pokazać, to muszę wziąć czyjś przepis. A to już jest odtwórcza praca, której ja nie chcę pokazywać na moich socialach. I to jest ciekawe, że na keto, jak pakujesz w siebie te niezliczone ilości tłuszczu, u mnie ustało jakiekolwiek łaknienie na słodkie. Kompletnie nie musiałem jeść słodyczy.
0: A słodkie napoje?
1: Ja nie pijam nigdy takich, więc to nie kłopot. Zrobiłem też tak, że wyeliminowałem podczas keto alkoholu zupełnie. To też pomaga w każdej diecie.
0: To chyba nawet jest wskazane przy keto.
1: Tak. Znaczy wskazane. Są alkohole, które mają dużo węglowodanów. Nie będę mówił, jakie nie mam, żeby nie reklamować.
0: Nie będziemy teraz o tym rozprawiać, no ale tak. Jeżeli ktoś chce schudnąć, no to są pewne ograniczenia, o których trzeba pamiętać. No, ale używałeś na przykład jakichś słodzików? Czy w ogóle ten smak słodki nie był ci potrzebny?
1: Wiesz co, używałem erytrytolu tam w jakichś rzeczach, ale generalnie nie potrzebowałem go. Nie ciągnęło mnie do słodkiego i to jest taki, moim zdaniem, jeden z fajniejszych elementów diety keto, że nie ciągnie do słodkiego.
0: Bartoszu, ty przede wszystkim tworzysz własne przepisy. Oczywiście są podstawy, czy kuchni polskiej, czy kuchni europejskiej, które stanowią jakąś bazę, ale ty coś do tego dodajesz. Ja jestem od lat wielkim fanem Jamie'ego Olivera, ale on ma sztab ludzi, który z nim pracuje i oni opracowują mu te wszystkie przepisy. Mhm. I tam jest mnóstwo osób za jakimś jednym filmem, a ty wszystko robisz sam. Jak ty siedzisz i wymyślasz? Jak u ciebie to wygląda?
1: Co, u mnie proces wygląda bardzo często tak, że wchodzę do sklepu, kupuję mniej lub bardziej przypadkowe produkty.
0: Co ci się spodoba, tak? Co ma fajną etykietę.
1: Po czym staram się w domu coś z tego zrobić. Ale też jest tak, jak mówisz, no, są pewne dania, które lubimy. No, ja na przykład jesteśmy wielkimi fanami łazanek. Mhm. No to te łazanki możesz zrobić na 17 różnych sposobów i tylko twoja głowa ogranicza, co możesz do nich dodać. Nie? I tak też powstają moje przepisy, że to są jakieś kolejne wersje już w miarę znanych, popularnych dań.
0: Tak, ale to się też bardzo dobrze klika, bo ja mam wrażenie, ja też z tym niestety się mierzę, może nie z samym brakiem pomysłu na obiad, ale chciałbym spróbować coś nowego, a taka kreatywność w kuchni to wcale nie jest takie łatwe, żeby coś połączyć. Oczywiście są kombinacje smaków, o których wiemy. No, jeżeli ktoś interesuje się kuchnią, to można coś odtworzyć, ale żeby stworzyć coś nowego, to jest najbardziej skomplikowane. Ale tak jak powiedziałeś na samym początku, że ludzie szukają szybkich przepisów, no i rzeczywiście jest chyba ten taki problem. A co dzisiaj ugotować? Nie chcę mi się o tym myśleć. Fajnie, jakbym coś znalazł gotowego.
1: Wiesz, to jest w ogóle moja misja moich social mediów, czyli to, że prawie 2 miliony ludzi, którzy mnie obserwują na wszystkich moich socialach, mogą wejść codziennie do kopicy. I myślę, że znajdzie się kilka tysięcy ludzi, którzy dzień po tym, jak ja wrzuciłem przepis, następnego dnia mają na swoim stole mój obiad wczoraj. I ja chcę dostarczać ludziom takich przepisów, czasami prostych, czasami trochę trudniejszych, ale ludzie moim zdaniem tego potrzebują, nie? Że mamy swój ulubiony profil, tamten gość w miarę składnie i dobrze tłumaczy to, co ja mam zrobić, to ja też sobie zrobię i wiesz, ściągam ludziom z głowy konieczność wymyślania obiadu.
0: No dobrze, a czy na twojej drodze internetowej kariery zdarzyły się jakieś wpadki, że zrobiłeś coś, co było niejadalne, albo może takie, no dobra, że to już będzie ostatni raz, nie będę tego wrzucał nawet.
1: Nie znajdziesz na moim profilu żadnego dania, które uznaliśmy w domu, że było niedobre.
0: Czyli były takie, że coś ugotowałeś i było niedobre.
1: Ja nagrywam wszystko, co gotuję.

0: Ale nie wszystko publikuję, bo jeżeli uznaliśmy, że tak jak to moja córka czasami mówi, dobre, ale więcej nie rób, no, czyli niedobre, to po prostu nie wrzucam takiego.
1: I co to na przykład było? Co ci nie wyszło? Tak, masz jakąś taką porażkę spektakularną na swoim koncie?
0: Jedną rzecz kiedyś w życiu wyrzuciłem do kosza. No, ja w sensie, że ugotowałem coś, czego się po prostu nie dało zjeść. To była wina jakiegoś, kupiłem jakiś taki bardzo wymyślny ser. I on miał tak...
1: Woniący był
0: tak,
1: bardzo.
0: Miał tak intensywny zapach, że po prostu nie dało się tego zjeść, no i po prostu wylądowało w koszu. To przez te 6 czy 7 lat, kiedy gotuję, raz się zdarzyło, że poszło w kosz.
1: No tak, ale to była wina sera, nie twoja, że coś nie wyszło.
0: Wiesz co, no tak, ale mogłem go też spróbować, zanim go wrzuciłem do dania.
1: No tak. Mądry Polak po szkodzie.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online. Czwarte piętro, lubisz tu stać. Trzecie piętro, słychać sam bas. Drugie piętro, odpocząć czas. Pierwsze piętro. Czwarte piętro, lubisz tu stać. Trzecie piętro, słychać sam bas. Drugie piętro, odpocząć czas. Pierwsze piętro.

0: To audycja Najlepsze z Najlepszych. Tutaj robimy przegląd najciekawszych rozmów minionego dnia.
1: Na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zet Kacper.
2: Kacper Zembrzucki, kłaniam się nisko raz jeszcze. No i jak można jechać na weekend czy na wakacje, nie wiedząc do końca, gdzie jedziemy i nie czytając różnych ciekawostek na temat miejsca, które odwiedzamy. No i właśnie o tym wszystkim porozmawiamy właściwie z Piotrem Osińskim, który w internecie figuruje pod pseudonimem Wolter Żyćko. Cześć.
3: Cześć, kłaniam się i tobie, i wszystkim.
2: Mój drogi, bo zacznijmy od tego. Wolter Żyćko w internecie, dlaczego tak?
3: To jest bardzo ciekawa historia. Ona bierze się z mojej pracy. Kiedyś pracowałem jako dziennikarz, napisałem artykuł, w którym nazwałem Francję krajem Woltera. No i to wszystkich bardzo rozbawiło.
2: I poszło.
3: Poszło. No i tak zostałem Wolterem, no i przyjęło się. Uważam, że to jest całkiem klawa ksywka.
2: O, dobre klawe słowo. Dobre, naprawdę dobre. Słuchaj, ty oprowadzasz nas po różnych dziwnych, ale też zachwycających miejscach. No i przykładowo pomyślałem tak sobie, no bo wszyscy kojarzą Warszawę z Pałacem Kultury, ze Starówką, a ty potrafisz zrobić fascynujący materiał o studzience czy o chodniku. Jak to się wszystko zaczęło u ciebie?
3: To jest, wiesz co, taka, o Jezu, to tak patetycznie zabrzmi, ale to jest taka pasja wyssana z mlekiem matki, w zasadzie z mlekiem dziadka. Mój dziadek był fascynatem Warszawy i on gdzieś mi zaszczepił tę pasję i ja nie jestem w stanie ci tak odpowiedzieć na pytanie, wiesz, że tego i tego dnia to się zaczęło i tak dalej. Na przykład dziadek miał obsesję na punkcie Zamku Królewskiego. Bardzo dużo o nim opowiadał. No i ja też kocham Zamek Królewski, pisałem o nim magistra. I ja mam tak, że mam słoniową pamięć. Jak przeczytam coś albo usłyszę nawet 20 lat temu i mnie to zaciekawi, to ja tak to będę do końca życia najprawdopodobniej pamiętał. No i często jest tak, że jestem gdzieś na spacerze. Właśnie ty pijesz do mojego filmu o śladach na Marszałkowskiej w chodniku.
2: Tak.
3: I to było zupełnie spontaniczne. W sensie ja mówię, o, nagram o tym, a potem okazało się, że właśnie to jest bardzo nietypowe miejsce, bo nikt o tym nie słyszał. A ja się dowiedziałem o tym 20 lat wcześniej, będąc na otwarciu Marszałkowskiej po remoncie i po prostu to zapamiętałem.
2: I chłopak wszystko pamięta całe życie po prostu. I stąd zastanawiam się, czy jak na przykład idziesz na spacer ze znajomymi czy z rodziną, to czy taki spacer trwa 2 godziny dłużej? 2 razy dłużej?
3: Wiesz co? Niektórzy mówią, że jak się ze mną rozmawia, to tak jak zapytaj nudziarza o godzinę, to ci wyjaśni budowę zegarka.
2: Ale to, co robisz, to nie jest nudziarstwo.
3: Nie, nie, nie. Teraz trochę sobie żartuję. Wiesz co? Zależy, na kogo trafię. Bo są ludzie, którzy nie interesują się na przykład specjalnie ciekawostkami czy historią, ale widzę, że ich jest coraz mniej, nawet patrząc na popularność mojego profilu. I rzeczywiście zdarza się, że na przykład przemycam jakieś ciekawostki i widzę, jak ludzie reagują. Jak się tym nie ciekawią, no to ich nie męczę. Ale zdecydowanie tak idę z kimś i na przykład mówię, a wiesz, że tutaj i tak to wygląda.
2: Czyli jednak te ciekawostki podczas spaceru się pojawiają. No dobrze, to i ciekawe miejsca na ten weekend czy na wakacyjny wyjazd trzeba znaleźć, a w sumie nie trzeba szukać dalej. Bo dzisiaj Piotr Osiński opowiada mi o tym, że wystarczy wyjść w sumie na miasto, swoje miasto i odnaleźć bardzo inspirujące historie. Słuchaj, no właśnie, jaka jest taka historia, która najbardziej cię zaskoczyła gdzieś, jak przygotowywałeś się do zrobienia jakichś materiałów?
3: Wiesz co? Nawet teraz sobie przypominałem jedną rzecz, bo nam na przykład tłuką w szkołach do głów, że Warszawa stała się stolicą Polski, jak Zygmunt III przeniósł ją tutaj w 1596 roku. No więc jest to nieprawda. Ogólnie Zygmunt...
2: O nie, mój pogląd na świat właśnie zostanie zmieniony. Zamieniam się w słuch.
3: Zygmunt rzeczywiście przeniósł coś do Warszawy, ale to był dwór królewski. Absolutnie nie było mowy o stolicy. I teraz dużo osób mówi, że w 1918 roku dopiero stała się Warszawa stolicą Polski, ale to znowu jest nieprawda, bo oficjalnie było to 22 lipca 1952 roku.
2: Słucham?
3: Aha. Więc de facto, jak to się ładnie mówi...
2: Przepraszam, pytanie. Jakie miasto było stolicą Polski między 1918 a 1953?
3: Jest przepiękne sformułowanie. De facto była to Warszawa, ale de jure pozostawał nią Kraków. Więc konflikt pomiędzy Warszawą a Krakowem jest całkiem świeżutki. Wcale nie jest XVII-wieczny.
2: Absolutnie mnie zaskoczyłem. No. Bo na przykład z tą informacją, że przez jakiś czas w historii stolicą Polski był Płock na przykład, wiedziałem. Ale tutaj mnie zagiełaś.

0: Tak samo na przykład kiedyś Mazowsze było oddzielnym krajem. Ono nie miało nic wspólnego z Polską. Warszawa była jedną, powiedzmy, z takich może stolic, bo to w ogóle pojęcie stolicy jest bardzo współczesne. Mówiono na przykład Rex Ambulans, czyli król podróżujący, albo Princeps Ambulans, czyli książę podróżujący. Tam, gdzie król, książę, tam stolica. A więc i Płock był stolicą, i Piotrków Trybunalski był stolicą, i Warszawa była stolicą. Ale tego się właśnie nie mówi w szkole. I jak zaczynasz sobie szukać tych informacji, a jest to bardzo łatwe do znalezienia w internecie, bo ja wcale nie przesiaduję, wiesz, godzinami w bibliotece.
1: Czyli ty właśnie szukasz informacji w internecie.
0: Tak, tylko absolutnie zero sztucznej inteligencji, bo to jest kłamczuszek.
1: Lubi pokłamać sobie.
0: Oj, lubi. Natomiast są różne portale typu historycy i tak dalej. I jak już trochę w tym siedzisz, ja też jestem po historii sztuki, więc mam taki warsztat, powiedzmy, że mniej więcej jestem w stanie ocenić prawdziwość źródeł. I na przykład, jeżeli kilka różnych źródeł mówi podobną rzecz, albo w kilku wersjach, to gdzieś też można wyciągnąć własną wersję tej historii, po prostu bazując na doświadczeniu. Więc nie bierzesz pierwszej, lepszej rzeczy, ale jak najbardziej internet jest spoko źródłem.
1: Powiem tak, właśnie ta stolica. Nie no, zostałem zaskoczona absolutnie. Piotrek przeniósł mi stolicę z powrotem do Krakowa na jakiś czas. Dobra, nie mam więcej pytań co do tego, bo myślę, że zaraz opowiesz nam jeszcze jedną taką historię.
0: Tak, no, może myślę. Nie jedną
1: i nie dwie, więc myślę, że warto zostać z nami, bo ta jazda na weekend, widzicie, i nagle jedziecie do Warszawy na przykład na weekend w wakacje i okazuje się, że to nie jest stolica od ponad 100 lat, a dopiero od 1953. Fascynujące.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Na audycję Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: Ja już wiem, że dzisiaj wyjdę z tego studia wzbogacony wiedzą historyczną, bo nawet teraz prowadziliśmy sobie dyskusję o tym, jak historia potrafi być zaskakująca. Urzekłeś mnie, mówiąc, że bitwa pod Cedynią nie istniała.
2: No, nie istniała, ale dużo rzeczy nie istniało, o których myślimy, że istniało.
1: Co na przykład?
2: O, dobra, nie, bo to nie może być taka kontrowersyjna audycja. Chciałem pójść w wątki religijne, ale chyba nie możemy.
1: No, może jakiś inny.
2: Dobra, na przykład, okej, dobra, może... Wiem, Zamek Królewski, o którym wspomniałem.
1: W Warszawie.
2: W Warszawie, tak. Dokładnie.

0: Nie tak. Mamy fasadę, którą widać z Placu Zamkowego, tylko że tą z główną wieżą zygmuntowską, ale Plac Zamkowy też nie istniał. To jest twór XIX-wieczny. On był gęsto zabudowany.
1: Tam były normalnie kamienice.
0: Tak, dokładnie. Nawet w bruku dzisiaj, bo w ogóle co ciekawe, tak do lat 80., powiedzmy końca 70., tam była pętla autobusowa. Potem zrobiono badania archeologiczne, odtworzono tak zwaną bramę gotycką, która tak naprawdę jest z 1980 roku. I to kiedyś była właśnie brama krakowska. W bruku są czerwoną cegłą oznaczone miejsca, gdzie do Zamku Królewskiego dochodziły zabudowania. I tak naprawdę w XIX wieku za zaboru rosyjskiego te zabudowania zniesiono, czyli zburzono. I to jest do dzisiaj zagadka, bo budowniczym zamku był Zygmunt III i nie wiadomo, co on chciał. Jakby dlaczego zrobił taką reprezentacyjną fasadę, której nie było widać, bo była zabudowana. Czy chciał zburzyć te zabudowania, czy może właśnie nigdy Zamek Królewski miał nie być oglądany tak, jak jest do dzisiaj.
1: To jest niesamowite w historii, że my w sumie nigdy nie dowiemy się, jakie były tam przemyślenia. A słuchaj, ponieważ to jest audycja Jazda na Weekend i może ktoś z naszych słuchaczy, który nie jest z Warszawy, ale stwierdzi, a przyjadę na szybki weekend do Warszawy. Wyobraź sobie, że musisz pokazać Warszawę komuś przyjezdnemu tutaj, który przyjechał na weekend. Na jakie miejsca zwróciłbyś uwagę?
0: No najbardziej sztampowe, jakie może być, czyli Trakt Królewski. Ja oprowadzam też po Trakcie Królewskim i zawsze jak oprowadzam moich gości, a zaczynamy na Rynku Starego Miasta, kończymy przy Pomniku Złotej Kaczki, to ludzie są w szoku i to nie tylko ludzie, którzy przyjechali pierwszy raz albo bardzo rzadko bywają w Warszawie, ale też tacy warszawiacy od pokoleń. Ile jest rzeczy, o których nie mieli pojęcia?
1: Co to jest Pomnik Złotej Kaczki?
0: O, Pomnik Złotej Kaczki to jest pomnik, który stoi przy Zamku Ostrogowskim przy ulicy Tamka w Warszawie.
1: Dobra.
0: Ja piszę o legendzie o Złotej Kaczce w mojej powieści. Właśnie to jest pierwsza część, tak się nazywa Złota Kaczka. I on w ogóle, co ciekawe, chociaż jest to przyjemny pomnik, został wyrzeźbiony przez tego samego artystę, który stworzył pomnik Chwała Saperom, który stoi przy Wisłostradzie, takiego wielgachnego sapera, który tak rozbraja minę. I bardzo polecam pójść zobaczyć sobie Złotą Kaczkę. Ona teraz już ma włączoną fontannę, pływa po fontannie, tak jak oryginalna Złota Kaczka z legendy po jeziorze pływała, więc właśnie też się okazuje, że nie wszyscy kojarzą tę legendę, a jest to legenda stricte warszawska i nawet zdarzyło mi się rozmawiać z ludźmi z Lubina, którzy pytali mnie, czy ja ją wymyśliłem, bo właśnie widzieli, że one
1: słuchaj, jest zaraz będziesz autorem legend, legend po prostu. Mam przygotowaną dla ciebie krótką zabawę na skojarzenia, no bo ja ci powiem jakieś miejsce, a ty mi powiedz, z czym ci się kojarzy, bo mam wrażenie, że to będą w ogóle inne rzeczy niż takie popularne. Dobrze.
0: Dobra.
1: Pałac Kultury.
0: Nauka.
1: O, dobre, dobre. Praga.
0: Aha, wypraszanie lasu.
1: No ty nie stresuj, tutaj wiesz.
0: Ja, widzisz, teraz ten, właśnie się spiąłem.
1: No to niepotrzebnie, bo tutaj rzucaj po prostu, co ci przyjdzie.
0: Wypraszanie lasu.
1: Dobrze, Syrenka Warszawska.
0: Woda.
1: Woda, może być. Metro.
0: Podziemie.
1: Mhm. Wisła.
0: Piękno.
1: No i mamy to, to naprawdę z tym ci się kojarzy Warszawa, czyli ogólnie w Warszawie jest co robić i jest o czym opowiadać.
0: Tak, zdecydowanie. Generalnie wiesz, ja na przykład też mam fascynację blokowiskami. Jeżeli sobie pójdziesz na Ursynów, które nie wydaje się zupełnie turystycznym miejscem, ale sobie tak pochodzisz między blokami, nawet popatrzysz na ogródeczki, które mnie to w ogóle bardzo rozczula, jak właśnie mieszkańcy mają takie przyblokowe ogródki i potrafią o nie niesamowicie dbać i szczególnie teraz, jak mamy lipiec, to one już przeważnie są w takiej szczytowej formie rozkwitu i naprawdę jest na co popatrzeć. Bardzo, bardzo lubię chodzić właśnie po blokowiskach.
1: A powiedz mi, czy Warszawa jest dziwnym miastem, bo piję oczywiście do twojej książki, którą dzierżę w dłoni i widzę tutaj Pałac Kultury i Nauki i zastanawiam się, czy Warszawa jest dziwnym miastem i co w tej książce znajdziemy?
0: Moim zdaniem tak, przede wszystkim ze względu na II wojnę światową, dlatego że nawet dzisiaj po kilkudziesięciu latach widać cały czas ślady zniszczeń wojennych. Tak. Warszawa ma specyficzną urbanistykę, czyli układ budynków, układ ulic, to wszystko, no widać, że tutaj coś wydarzyło się złego. Ale mamy też dzięki temu mnóstwo zieleni, którą chyba wszyscy kochamy, mam przynajmniej taką nadzieję, bo wiem, że też są osoby, które nie lubią zieleni w mieście. Trudno tak, uwierzyć, ale są tacy ludzie. Dlaczego dziwne miasto? Dlatego, że jest to stolica, ale

0: jest tutaj dosyć właśnie sielsko. Ona nie jest takim bardzo wielkomiejskim miastem, mimo że ma wieżowce, mimo że też ma jednak zabudowę kamieniczną. Jest na pewno bardzo inspirująca. Myślę, że tutaj wiele osób to podkreśla, że jest ten taki duch miejsca, że jest fajna atmosfera.
1: Znaczy, ja mam tak, że Warszawa, mieszkam tu 6 czy 7 rok, nadal potrafi mnie zaskoczyć, że chyba 3 lata temu dowiedziałem się, że jest coś takiego jak Nowe Miasto.
0: Tak, i w ogóle dużo osób
1: jest,
0: mówi...
1: Jest, kompletnie inaczej wygląda niż Stare Miasto.
0: Tak, zdecydowanie, a dużo osób też właśnie mówi, że to starówka, ale ja zawsze mówię, że to nowówka, jeżeli już. A dlaczego, o czym jest książka Dziwne Miasto? To jest powieść, to nie jest przewodnik, bo ja ją pisałem jeszcze dużo przed tym, zanim mój profil stawał się popularny, więc Warszawa jest tu oczywiście istotną bohaterką, nawet można powiedzieć, taką bohaterką tytułową, no bo to Dziwne Miasto, ale jest to taka powieść z gatunku urban fantasy, ale też tutaj mamy trochę satyry politycznej, trochę o polskim rynku pracy. Ja zawsze mówię, że to jest takie pisarstwo ADHD, więc jest tutaj dla każdego coś miłego, ale na razie mam głównie fajne recenzje, więc mam nadzieję, że mogę ją bez wstydu polecić.
1: Jak czytamy na tylnej okładce, w Warszawie może zdarzyć się dosłownie wszystko. To ja na koniec już, bo mamy ostatnie sekundy rozmowy. Powiedz mi, czy to prawda, że angielska nazwa Warszawy Warsaw chodzi o to, że widziała wojnę?
0: Nie.
1: Okej, okay. I tym akcentem pięknym. Bardzo dziękuję. Piotr Osiński był moim gościem, który opowie wam na swoim Instagramie i w książce jeszcze więcej o tych niesamowitych miejscach. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online.

0: brand new Cadillac for you, baby.
1: Dziękuję. To klasyka, taki utwór, ciemna strona, na zegarze 8.
2: Pogoda.
1: No po tej gorącej i słonecznej pogodzie w większości kraju nie pozostał już ślad, a dzisiaj miejscami ta pogoda będzie wyglądała bardziej na jesienną niż letnią. Przez Polskę wędrują fronty atmosferyczne, które przynoszą takie zjawiska jak deszcz, burze i silniejszy wiatr. No i do tego dojdzie spadek temperatury, i to znaczny, bo w niektórych miejscach nawet nie będzie 20 stopni Celsjusza. Więc z tego co było tydzień temu, w poprzedni weekend, 37-38, to dzisiaj 20. No i niby fajnie, bo trochę oddech od tych upałów, ale trzeba uważać na to, jak się ubrać, bo jak macie w pamięci te gorące dni i klapki, gołe nogi, to dzisiaj nie tędy droga i dzisiaj nie goła noga, jednak te 20 stopni to trochę za chłodno, można się przeziębić, a taka różnica temperatur, skoki w górę i w dół na pewno sprzyjają takim rzeczom jak katar. W związku z tym, no dzisiaj dobrze założyć zakryte buty i jakąś bluzę ze sobą zabrać, jeśli wybieracie się w plener. No i parasolkę też, bo może popadać.
2: Autopromocja.
3: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
4: Dzieci Neo.
3: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Bosch.

jestem w tym punkcie. Skończyłem nagrywać tę płytę i zamiast tu poczuć tę ulgę, ja nagle znów nie mam pomysłu na życie. Odwracam się przez ramię, tak jak kiedyś, ściska w krtani konfetti podeptane, mieni się na pustej sali.

0: Hej, hej, tu Zielona Żaba. Wskakujcie na zieloną falę, bo właśnie rozpoczynamy naszą eko-audycję.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: A dzisiaj będzie trzeba uważać, trzeba będzie być ostrożnym, trzeba będzie myśleć, dlatego że przyjrzymy się roślinom, które mogą nas truć. Takie trujące rośliny, jak się okazuje, są wszędzie wokół nas. Czasami rosną w ogrodzie, czasami spotykamy je w lesie, a czasami mogą lądować na naszym talerzu. Jeżeli nieodpowiednio je przygotujemy, to te nawet bardzo popularne i lubiane mogą nam zaszkodzić. Które to rośliny, jakie być może rozpoznać i przede wszystkim, co może się stać, jeżeli będziemy mieć taki bliski kontakt z trującymi roślinami. O tym powiemy po godzinie 9, a w tej godzinie trochę zwierzęce klimaty i tematy, bo podobno w pewnym miejscu, w pewnym parku pojawiły się szopy pracze. Ja mam cały czas zepsutą pralkę, to jakby chciały uprać, to ja zapraszam do siebie na Ursynów. A jeżeli nie, no to poszukamy, gdzie one tak naprawdę są. Poszukamy też bobrów, bo podobno pojawiły się znowu, tym razem w mieście. Bobry, a nie dziki, pojawiły się w Olsztynie. No i też małe pisklaki, które wypadają z gniazda, trafiły na dobrego człowieka. Ktoś postanowił je uratować. Więcej ekociekawostek w tej godzinie. Zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń. Zapraszam Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: O tym, że zwierzęta zbliżają się do ludzi, do miast, słyszymy dosyć często. Przede wszystkim i przeważnie są to dziki, ale można też spotkać łosia, który gdzieś tam podchodzi do domostw. A w Arkadii, czyli takim pięknym, romantycznym ogrodzie, pojawiły się i zadomowiły zupełnie inne zwierzęta. Szopy pracze postanowiły pojawić się w Arkadii, niedaleko Łowicza. I tym nietypowym gościom na tyle spodobał się park z końca XVII wieku, że no, postanowiły zostać na dłużej. A szop pracz to gatunek inwazyjny. Liczba tych zwierząt w

0: w Polsce stale rośnie. No i chociaż wyglądają dosyć sympatycznie, to jednak są to dzikie zwierzęta, na które trzeba uważać. Ci, którzy odwiedzili ogród romantyczny Arkadia, byli zaskoczeni obecnością szopów.
1: Dla mnie najpierw bezpieczeństwo ludzi, a dopiero zwierzęta, aczkolwiek nic im tam złego nie robić, bo wiadomo, że nie o to chodzi.
2: To jest taki inwazyjny gatunek, nie? Może zagrażać innym. Wiewiórkom może zagrażają, nie wiem.
3: Dla mnie jest po prostu zaskoczenie, że tutaj są szopy pracze. Bobry bardziej, ale nie szopy pracze. Pierwsze słyszę, naprawdę.
0: No taka niespodzianka dla tych, którzy odwiedzali park Ogród Romantyczny w Arkadii, a władze Muzeum w Nieborowie i Arkadii zajęły się już problemem tych szkodników. Ich usuwanie odbywa się pod okiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, więc być może zostaną przepłoszone, ale dyskretnie, delikatnie, bez uszczerbku na zdrowiu.

0: słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: I mówiłam wam już o szopach, praczach, które nie piorą, ale dobrze się bawią i spędzają czas w ogrodzie romantycznym w Arkadii. A teraz o innych zwierzętach, które też no, jakoś tam z ludźmi współpracują i chyba gdyby je zostawić i gdyby im nie przeszkadzać, to radziłyby sobie jeszcze lepiej. Szczególnie ekolodzy są takiego zdania, że bobry mogłyby nam bardzo pomóc, jeśli chodzi o zatrzymanie wody w przyrodzie, a tymczasem no my trochę z nimi próbujemy konkurować i sprawiać, że to, co one zrobiły, burzymy. Wody Polskie i ekolodzy spierają się o olsztyńskie bobry z rozlewiska rzeki Kortówki. No i Wody Polskie złożyły wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o możliwość zniszczenia bobrowej tamy. Przeciwko temu są ekolodzy zrzeszeni w stowarzyszeniu, między innymi w stowarzyszeniu Nasz Bóbr, a wiceprezes Jolanta Zadrożna mówi, że zniszczenie takiej tamy zakłóci cały ekosystem i pozbawi dachu nad głową bobry.
3: Na tym rozlewisku jest po prostu pełnia życia. Bobry też mają teraz swój okres dodatkowej ochrony na wychów młodych. I w momencie na przykład niszczenia tej tamy doprowadzimy do zejścia całej wody, również z tego żeremia. I w tym momencie ono traci swoją funkcję mieszkalną, czyli jakby również dochodzi tutaj do jego niszczenia.
2: No i okazuje się, że Maciej Ostrowski, wicedyrektor zarządu zlewni w Olsztynie, zaprzecza, jakoby ta tama miała być zniszczona. Nie wyklucza też umieszczenia w niej specjalnej rury przepustowej.
4: Faktycznie złożyliśmy wniosek o obniżenie tej tamy, bo to tak wygląda procedura. Nasi pracownicy całkowicie nie likwidują tej tamy ze względu na to po prostu, że ten gatunek bobra europejskiego jest objęty ochroną. Mamy doświadczenie z tymi rurami, ponieważ no, ich zastosowanie nie zawsze się sprawdza, ponieważ bobry szybko zatykają.
2: No to bobry muszą teraz kombinować i czekać na decyzję, co będzie w ich sprawie, ale gdyby je tak zostawić, to nie wiem, jak one to robią, ale wiedzą, gdzie taką tamę zbudować, żeby zatrzymać wodę w terenie. To są bardzo inteligentne zwierzęta i może warto byłoby oddać im głos, a w zasadzie oddać im trochę wody do tego, żeby mogły ją zatrzymać i tamy budować tam, gdzie czują, że jest to potrzebne.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
2: Ci, którzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

15. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w plutnopis, kreślę taki od 2B. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam ze śmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: A teraz będzie historia, w której moglibyśmy przyznać nagrodę Fafika za Make Life Harder, którzy przyznają taką nagrodę tym, którzy pomagają zwierzętom. No i taką historię właśnie mamy od leśników, którzy uratowali piskle rybołowa, a to piskle po ataku jastrzębia wypadło z gniazda i z wysokości 40 metrów runęło na ziemię. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Lipka na granicy województw wielkopolskiego i pomorskiego. Leśników zaalarmowali internauci, śledząc transmisję rybołowy online, czyli tak jak widzimy nieraz film z kamery samochodowej o wypadku, tak dzięki temu, że jest transmisja rybołowy online, można zobaczyć, co tam się dzieje. Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych mówi, że piskle rzadkiego drapieżnego ptaka udało się uratować dzięki natychmiastowej reakcji.
3: Tysiące internautów oglądających transmisję na żywo zobaczyły dramatyczny atak jastrzębia. Piskle spadło z gniazda znajdującego się ponad 40 metrów nad ziemią. Wydawało się, że nie ma szans. Na szczęście błyskawicznie zareagowali zarówno internauci, jak i leśnicy. W ciągu kilku minut byliśmy na miejscu. Młodego rybołowa udało się odnaleźć żywego. Jego upadek zamortyzowały młode sosny.
2: No, piskle trafiło już do nowego gniazda.
3: Dzięki współpracy leśników z trzech nadleśnictw, specjalistów, lekarza weterynarii i Komitetu Ochrony Orłów, już następnego dnia młody ptak trafił do nowego gniazda, gdzie został przyjęty przez dorosłe rybołowy i nowego przyrodniego brata. Tam będzie miał szansę dorosnąć na wolności.
2: Historia z happy endem. Rybołowy to jedne z najrzadszych dużych ptaków drapieżnych w Polsce. No i objęte są ścisłą ochroną gatunkową, a to dlatego, że naprawdę jest ich niewiele. W naszym kraju gniazduje tylko 40 par lęgowych. Dobrze, że tego jednego udało się uratować, więc nagroda Fafika jak nic.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A przy mikrofonie cały czas żaba i taki dzisiaj ten temat i ta godzina trochę zwierzęca nam się zrobiła. Sprawdzamy, jak zwierzęta wokół nas żyją, co robią i gdzie rozrabiają. No i takie właśnie gąsienice pojawiły się, takie rozrabiające, pojawiły się w okolicach Sieradza. Plaga gąsienic niszczy jedną z najpiękniejszych alej lipowych właśnie w okolicy tego miasta.

0: Owady zjadły liście z dziesiątek drzew, no i podobno problem wraca co roku mimo działań. Więcej o tym Adam Łużycki z Radia Łódź.
1: Gąsienice żerują na drzewach położonych przy drodze powiatowej, biegnącej przez miejscowość Kościerzyn. Mamy lato, a rosnące tu lipy wyglądają tak, jakby zrzuciły liście na jesień. Z daleka zamiast liściastych koron widać tylko gołe konary i gałęzie. Mieszkańcy wskazują, że problem utrzymuje się od dawna.
2: To już kilka lat do tyłu te drzewa jakieś gąsienice zjadały.
3: Jak pan myśli, jest sens ratować takie stare drzewa?
4: Tak, cień dawają.
2: Co wiosna to jest ten sam problem.
1: Najwięcej lip zaatakowanych przez gąsienice znajduje się przy skrzyżowaniu drogi z Kościerzyna z Krajową 83, biegnącą z Sieradza w stronę Warty i Turku.
0: Widocznie tym gąsienicom tam dobrze, bo wracają co roku pomimo oprysków. Aleja lip przy drodze prowadzącej przez miejscowość Kościerzyn jest zarejestrowana jako zabytkowa, więc myślę, że wygląda niezwykle, pod warunkiem, że właśnie te gąsienice nie podskubią jej zbyt dużej ilości liści. No ale tak to w przyrodzie jest. No, kołem się toczy ta historia przyrodnicza. Jedni potrzebują jeść, żeby żyć, a inni potrzebują rosnąć, żeby mieć siłę i ładnie wyglądać. No, może by się wyprowadziły gdzieś indziej, jakieś mniej wartościowe drzewa by sobie skubały, a nie aleja lip, która jest zabytkową aleją.

0: 7 minut pozostało do godziny 9, zatem czas na nowość, a tym razem będzie to utwór o tytule Coming Home, emocjonalny singiel łączący holenderską formację hip-hopową Soul Drippin z amerykańskim raperem Enelie Choppą. Utwór, który opowiada o sławie, tożsamości i powrotach do korzeni, a jego podkład łączy wpływy soulu i rapu. No taka nowość od nas w tym tygodniu. Zapraszam.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
1: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
0: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
1: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Daytona. I już jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: A lato o nas zapomniało. W zeszłym tygodniu dało się we znaki, a w tym tygodniu o nas zapomina. To znaczy tydzień się kończy, ale w ten weekend o nas zapomina, bo temperatury zdecydowanie poniżej tych, które mieliśmy w ostatnich dniach. Od rana mamy w Polsce przeplatankę słońca z chmurami, no ale przede wszystkim jest rześko. Temperatura aktualnie oscyluje między 10 a 15 stopniami na wschodzie oraz na północy. Od czasu do czasu pojawiają się przelotne opady. Dlatego dzisiaj warto zrewidować i przejrzeć swoją szafę. To, co ciepłe, pochowane, trochę wyjąć z przodu, bo jakbyśmy dzisiaj wyszli lekko ubrani, to może być naprawdę chłodno. Gołe nogi, gołe ręce, może być za zimno. Zatem jakaś bluza na pewno się dzisiaj przyda i parasolka, bo gdzieniegdzie mogą przechodzić burze, nawet dosyć intensywne opady deszczu będą, no i silny wiatr. Temperatura podskoczy do 20 stopni, ale to będzie właśnie tak około 20 stopni. W Kielcach, w Krakowie 22, za to w Kołobrzegu 19. Najcieplej w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim, tam 23. No takie chłodne lato, ale odpoczynek przed upałami, które podobno znów się do nas zbliżają. No, żeby to było tak równo. 25 i wtedy byśmy byli wszyscy zadowoleni. No ale w pogodzie tak nie ma. Bywa zmiennie. Dzisiaj chłodniej.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja.
7: Słuchasz czwórki.

0: szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Nie każda zieleń jest bezpieczna. Jest taka zieleń i są takie rośliny, które mogą być trujące. A tytuł Trującej Rośliny Roku, przyznawany przez Ogród Botaniczny w Hamburgu, ma właśnie na celu zwrócenie uwagi na toksyczne właściwości roślin. Za nami wybór tegoroczny. W 2026 roku niechlubny tytuł zdobyła fasola ogrodowa. Jej surowe strąki i nasiona zawierają trującą lektynę, ale jeżeli je odpowiednio ugotujemy, no to już nie jest taka niebezpieczna. W poprzednich latach zwycięzcami plebiscytu były m.in. drzewo nerkowca, a także ziemniak. Jak to możliwe, że my zjadamy te trujące rośliny? Czy w jakiś sposób właśnie to przygotowanie ich do spożycia poprawia i niweluje te trucizny? O tym m.in. porozmawiamy. Jakie gatunki rosną dziko w polskich lasach i parkach? Już za moment rozmowa o tym prosto z Ogrodu Botanicznego, ale nie w Hamburgu, a w Warszawie.
3: Na audycję Szanuj Zieleń,
4: Szanuj Zieleń.
3: Zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Od 2004 roku ogród botaniczny w Hamburgu popularyzuje wiedzę o roślinach trujących. W związku z tym my jesteśmy dzisiaj w innym ogrodzie botanicznym, tym w Warszawie, Warszawski Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pod dębem siedzimy i patrzymy, czy rośliny trujące też tutaj gdzieś rosną. A ze mną Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska, kierowniczka działu edukacji. Cześć, miło pod tym dębem. Dziękuję, że mnie tu przyjęłaś.
2: Cześć, tak, bardzo miło, bez słońca.
1: Chwilowo bez słońca, tak, bo trochę upał zelżał, a jak sobie rośliny poradziły?

0: w tym upale?
1: No mieliśmy, ciężko trzeba przyznać, trzeba było je troszkę osłaniać, podlewać. No ale jakoś, można powiedzieć, jest pięknie dookoła, więc chyba sobie poradziły. No, ciężko to ocenić tak z dnia na dzień.
0: To prawda, ale jakoś się przetrwaliśmy, aby następne upały już nie były takie srogie. Słuchaj, no siedzimy pod dębem, jest nam miło i przyjemnie wokół rośliny. Coś nas tu truje w okolicy? Bo za nami jest rododendron i mam wrażenie, że niekoniecznie jest to roślina bezpieczna.
1: A owszem, jest rośliną trującą. Nawet kwiaty rododendronu mogą być trujące, więc tak, jak najbardziej. Rododendron jest trujący. Tu dookoła jakbyśmy się rozejrzeli, mamy jakieś cisy, mamy dział roślin, który się nazywa biologia roślin i tam mamy rośliny trujące, nawet całe takie poletko z różnymi trucicielkami, więc wszędzie dookoła otaczają nas rośliny trujące, bo tak naprawdę czy trujące, czy lecznicze, to nawet tak naprawdę jadalne rośliny mogą być trujące. Musimy po prostu wnikliwie analizować to, co tam się w nich znajduje, no i być ostrożnymi.
0: Ale dlaczego tak jest, że roślina jest trująca? Przecież po co nas truci? Dlaczego tak jest niewdzięczna?
1: No ja bym powiedziała, że to nasze subiektywne zdanie, bo to tak naprawdę dla rośliny ważne jest to, żeby przetrwać. Więc na przykład roślina może mieć jakieś substancje trujące, ażeby nie być zjadana. Albo parzące, żeby właśnie nie być zjadana. No jakby to są różne strategie roślinne po to, żeby przetrwać po prostu.
0: A co może truć w roślinie? No bo mamy tu różne. Jedne kwitną, drugie po prostu są zielone, a trzecie pewnie jeszcze mają jakąś inną ciekawą budowę. Czy wszystko może być trujące? I kwiat, i łodyga, i liście? Czy są poszczególne elementy i części takiej rośliny, które właśnie mogą być niebezpieczne, a te drugie są zupełnie niegroźne?
1: Bywa bardzo różnie. Są takie rośliny, które są trujące od korzenia, przez pęd, liście, kwiatostany, aż do nasion. Ale są takie, które mają tylko pojedyncze fragmenty trujące. I tutaj przykładem może być na przykład cis. A on jest takim trochę odwrotnym przykładem, ponieważ on właściwie jest cały trujący poza osnówką okrywającą nasionko. Więc tak naprawdę jest bardzo ciekawym przykładem.
0: To lepiej nie ryzykować cisem, po prostu jak nie znamy, to nie dotykamy, no bo to właśnie o dotyk chodzi takiej rośliny, czy o spożycie takiej rośliny, czy o wąchanie takiej rośliny, co nam może, nam ludziom zaszkodzić?
1: Wszystko. No niestety wszystko. Są takie rośliny, gdzie wystarczy zjeść 2-3 malutkie jagódki, na przykład Atropa belladonna, czyli pokrzyku wilcza jagoda, i jeśli dziecko zje 3 jagódki, może umrzeć. Jeśli człowiek zje 10, może umrzeć. Jakby ilość tych substancji trujących jest bardzo różna też w różnych częściach rośliny. Różna o różnej porze roku. Więc jeśli wiemy, że jakaś roślina jest trująca, no to po prostu najlepiej jej nie dotykać, a jak już dotykamy, to nie oblizywać palców, nie wcierać w oko. No w takie miejsca, gdzie jakby ta wchłanialność jest większa, no nie.
0: A tak to ładnie, miło, przyjemnie, zielono. Okazuje się, że kryją się sekrety i te trucicielki są wśród nas. Dzisiaj w Ogrodzie Botanicznym audycja Szanuj Zieleń.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Lubię czasem wyjść ze studia i pójść w takie miejsce niecodzienne po to, żeby porozmawiać o roślinach zwłaszcza. No bo najlepiej rozmawia się o roślinach, siedząc wśród nich, pod dębem, wśród rododendronów, kaliny albo innych, nie wszystkie je znam. Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska na pewno zna każdą jedną w tym ogrodzie botanicznym. To najbardziej trująca tutaj u was w okolicy, to która?
3: No to cis, o którym mówiłam już wcześniej, bo jest to generalnie jedna z najbardziej trujących roślin w Polsce, ale też tu rzut beretem, tuż obok działu ozdobnego, przy którym siedzimy, znajduje się dział roślin, który się nazywa Biologia Roślin i mamy tam rącznika Ricinus communis, to jego łacińska nazwa, i rącznik zawiera w sobie rycynę, która jest 6000 razy bardziej trująca od cyjanku. Więc jest naprawdę potwornie trująca. I jest to ciekawa roślina także z jakby innego punktu widzenia, bo jest to roślina, której używamy. Olej rycynowy zna każdy. On pomaga w różnych sytuacjach. No tylko, że przy produkcji oleju rycynowego pozbawiamy go tej rycyny, która jest trująca. Natomiast sama rycyna jest bardzo, bardzo, bardzo trująca. Nie można zjadać nasion tej rośliny, ani używać właśnie jej jako paszy na przykład.
2: I mówiłaś o tym, że roślina może truć poprzez to, że ją zjemy, ale tak naprawdę dotykanie też jest groźne. Myślę, że teraz akurat wieje nam dosyć mocno. Czy nam tu nic nie przywieje? Żadnych jakichś niebezpiecznych składników? Nic tutaj akurat nie doleci z okolicy?
3: Nie, aż tak to nie. Ale na przykład złotokapy, które są w alei, która prowadzi tu do nas, do wejścia do ogrodu, mimo tego, że przywabiają dużo owadów, dla owadów na przykład nie są trujące, ale już jeśli byłyby obok ule, to te owady mogłyby przetransportować pyłek, który już jest trujący, właśnie do ula, i ten miód, który by tam był wyprodukowany, już nie byłby dla nas zdrowy. Więc no, są takie zależności i może być różnie, więc planując na przykład założenie pasieki, no nie przy złotokapach, nie przy rododendronach, właśnie ze względu na to, że pszczoły, które latają, mogą coś tam trującego przenieść.
2: No i nie każdy z nas zna się tak dobrze na roślinach jak ty. Możemy czasami zrobić sobie krzywdę niechcący, bo mówi się też o tym, że sporo ziół, sporo roślin tak naprawdę można zjeść, no tylko trzeba mieć wiedzę, a jak nie mamy tej wiedzy, to z czym warto uważać i na co zwrócić uwagę i nie ryzykować?
3: No tak naprawdę ryzykujemy nawet jedząc ziemniaki. Ja wiem, że są ludzie, którzy myślą sobie, a trochę zzieleniał ten ziemniak, o tam kiełki wypuścił, dawaj go do garnka. A tymczasem okazuje się, że właśnie na przykład ziemniaki, które zaczynają kiełkować albo są zielone, no mają w sobie solaninę, która jeśli zjemy dużo takich ziemniaków, może spowodować bóle brzucha i jakieś rozstroje żołądka. To jest też trucizna, alkaloid. Tak samo zielone pomidory, które niektórzy lubią, robią z nich różne przetwory. Okej, przetwory są w porządku, bo obróbka cieplna nastąpiła, ale jakbyśmy zjedli surowe, możemy się zatruć.

0: Więc różne rośliny, które mamy dookoła siebie i używamy ich, mogą nam zaszkodzić.
1: No to mówisz o czymś, co tak naprawdę na co dzień nam towarzyszy, czyli ziemniaki, pomidory, szczególnie o tej porze roku, bogaty wybór i wysyp właśnie tych warzyw, a tymczasem i one są groźne, ale myślę bardziej o takich właśnie eksperymentach, czyli o zrywach.

0: żyjących roślin, takich jak szczwół plamisty na przykład, który zabił Sokratesa najprawdopodobniej właśnie. Czy trybula leśna też jest podobna, czy do szczwołu, czy do szaleju jadowitego? Warto przyjrzeć się tym roślinom nie tylko tak op, na pierwszy rzut oka i biorę, tylko jednak popatrzeć na to, w jaki sposób zbudowane są kwiatostany. Jeśli mamy wątpliwości, to po prostu nie korzystać z tych darów lasu, czy pola, czy przydroży, tak? No bo musimy jeść świadomie, jeśli nie chcemy wyrządzić sobie krzywdy.
1: Podobnie jak z grzybami. Nie znasz go, to nie zbieraj, zostaw, bo może być trujący. Lepiej skupić się na tych, co do których mamy pewność. Z roślinami tak jest, ale wiedzę swoją można poszerzać. No i właśnie dzisiaj z Marianną tak próbujemy trochę oswoić te rośliny, to znaczy znaleźć te trujące i oddzielić je od tych nietrujących.

0: Arizonas.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
2: Mamy lato, w pełni już w zasadzie, wszystko się zieleni, wszystko kwitnie, chociaż jak to z roślinami, jedne już przekwitły, drugie zakwitną dopiero za jakiś czas. W ogrodzie botanicznym teraz czas na róże. No i róże to są chyba takie bezpieczne rośliny, jeśli chodzi o to właśnie trucie i nietrucie, bo róże można zjeść. Róża jest bezpieczna, poza tym, że ma kolce i możemy się pokuć?
3: No raczej bezpieczna. Możemy jeść i płatki, możemy jeść owoce. No, musimy uważać, na przykład skąd bierzemy róże, prawda? Jeśli piękne róże rosną tuż koło ulicy, no to jednak może nie, bo jakieś metale ciężkie z ulicy mogłyby po prostu nam zaszkodzić. No i warto też przyjrzeć się temu, w jaki sposób na przykład ten owoc jest zbudowany, bo on co prawda nie jest trujący, nie zawiera żadnych trucizn, ale ma w środku takie tkujące włoski i one mogą być nieprzyjemne do zjadania, więc tu musimy na przykład uważać. Z kolei płatki róży mają tak zwany paznokieć, taki biały fragment, który jest gorzki. Więc jeśli robimy coś z płatków róży, to się owszem nie otrujemy, ale możemy zepsuć swoją na przykład konfiturę, że będzie gorzka, jeśli nie usuniemy tych fragmentów. Więc róże bezpieczne są, ale ostrożnie, jak zawsze.
2: Tak jak mówiłyśmy, niektóre rośliny są trujące dla jednych, inne dla drugich. Bo trochę tak jest, że może być coś trujące dla nas, ale nie jest trujące dla pszczoły, a znowu będzie trujące dla innego zapylacza czy dla innego małego zwierza. Też tak jest, że właśnie jednym może zaszkodzić zwierzętom, robakom, owadom,

0: a inny mnie?
1: Może tak być, jak najbardziej.
0: No to skąd te owady wiedzą na przykład, że ta roślina jest trująca i że może na niej nie siadać? Czy to jest jakiś zapach, czy to jest coś, co ona wytwarza i jednych wabia, a drugich odstrasza?
1: Co do owadów, nie mam pewności, jak to się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o na przykład owoce, no często jest tak, że jakieś zapachy albo kolory jedne owady przywabiają, a inne odstraszają. I mogą powodować takie, nie jedz mnie, nie, jestem niesmaczny, bo na przykład mam jakieś włoski, które zawierają jakąś substancję, która może mnie podrażnić, tak?
0: Trujące rośliny mogą być wszędzie wokół nas. Nie zawsze wiemy, że ona jest taka trująca. Czy z nią się trzeba jakoś inaczej obchodzić? Tak jak wy w ogrodzie botanicznym wiecie, która może być bardziej niebezpieczna, a która nie. Czy w takim razie się inaczej nimi opiekuje, inaczej się je pielęgnuje?
1: Tak, bywa tak, że faktycznie przy niektórych roślinach wkładamy dodatkowo na przykład okulary albo dłuższe rękawice, albo jeśli są to rośliny może nie trujące, ale na przykład parzące, a mamy słońce i zachodzi jakaś reakcja, no to po prostu długie rękawy, długie spodnie, zabezpieczamy skórę przed dotknięciem takiej rośliny, żeby się nie poparzyć. No i na przykład jeśli obcujemy z roślinami trującymi, to bardzo uważamy, żeby jednocześnie nie podrapać się tą samą ręką, którą pracujemy z rośliną, nie podrapać się po nosie, po oku, żeby sobie po prostu nie zrobić krzywdy. Bo zdarzało się tak, że nieuważny ogrodnik lądował na sorze, więc uważamy.
0: To tak jak przy krojeniu ostrej papryki. Też uważamy, żeby potem nie dotknąć tą ręką do oka, do nosa, tam gdzie może to rzeczywiście wywołać reakcję. A jaką reakcję mogą wywołać trujące rośliny? To jest naprawdę śmierć czasami zagląda w oczy?
1: Tak, może być także śmierć. Rącznik, czyli ricinus, o którym nie dzisiaj wspominałam, to jest na przykład taka roślina, której wystarczy jakby dosłownie kuleczka, mikro ilość tej trucizny z rącznika wystarczy, żeby zabić człowieka. Była nawet taka sytuacja w historii, kiedy jeden szpieg został w tłumie uderzony prawdopodobnie parasolem, na którego końcu była właśnie igła. Wprowadzono mu do organizmu taką mikroilość rycyny i on po prostu umarł. I nie mogli się doszukać, dlaczego zmarł nagle. Okazało się, że znaleziono taki mikro ślad po igle i właśnie ślady rycyny.
0: A inne dolegliwości? Po prostu ból brzucha, wymioty, takie klasyczne objawy zatrucia?
1: Bardzo różne. W zależności od tego, jaka roślina trująca nas dopadnie albo po prostu, którą my nieostrożnie zjemy, czy też sobie zaaplikujemy w inny sposób, może być paraliż, mogą być mdłości, mogą być zawroty głowy. Jedne objawy zaczynają się od stóp, inne od tego, że dostajemy palpitacji serca. Zestaw działań trucizn jest bardzo, bardzo szeroki i wiem, że specjaliści na przykład z Kew Gardens właśnie są często do takich nieodkrytych zgonów angażowani, a nuż widelec odkryć, może to jakąś rośliną zostało właśnie popełnione morderstwo, tak?
0: No to my dzisiaj nie zachęcamy do tego, żeby truć nieprzyjaciół takimi roślinami, ale trzeba być ostrożnym, żeby samemu sobie nie zaszkodzić. Dzisiaj w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy, ale miło, przyjemnie. I tylko te trujące rośliny gdzieś się czają. Okay.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie szukamy roślin i rozmawiamy z Marianną o tych roślinach, które mogą nam zaszkodzić, które mogą wyglądać pięknie, ale mieć ukryte jakieś trucizny. No i żeby taką truciznę wydobyć, to czasami wystarczy po prostu zjeść owoc, czasami wystarczy dotknąć takiej rośliny, ale czasami może trzeba wycisnąć soki, gdybyśmy chcieli przygotować jakąś trującą miksturę. To pewnie czasami trzeba popracować nad taką rośliną, żeby oddała to, co najbardziej niebezpieczne.
3: No myślę, że tak, jak najbardziej. Tu na przykład przychodzi mi na myśl maść czarownic tak zwana, która właśnie była z różnych trujących roślin produkowana. I ze szczwołu, i z wilczej jagody. No i właśnie to były ucierane różne fragmenty tych roślin, wyciskane i potem czarownice się smarowały, latały na miotłach. Wiemy, jak to się skończyło w bajkach i nie tylko.
2: To by taka czarownica nie przyleciała, ale może do nas przylecieć, a w zasadzie możemy przynieść ze sklepu bób, fasolkę i teraz nawiązuję do takich roślin, których może niekoniecznie szukać możemy w ogrodzie botanicznym, ale w sklepie i w warzywniaku i w naszej kuchni. I okazuje się, że jak te strączkowe rośliny, warzywa potraktujemy nieodpowiednio, to też mogą wywołać nieodpowiednie i niechciane reakcje.
3: Tak, jak najbardziej. One tak naprawdę znajdują się w ogrodzie botanicznym na dziale roślin użytkowych, więc zapraszam do odwiedzenia i pooglądania na przykład bobu. Ale zarówno bób, jak i fasola, fasolka szparagowa zawierają lektyny. To są takie toksyczne substancje, które dopiero pod wpływem moczenia i gotowania się neutralizują. Jeśli będziemy jeść dużo nieugotowanych właśnie strączkowych roślin, no po prostu możemy ciężko się pochorować albo nawet umrzeć. Jedyną rośliną, która spośród strączkowych jest tak po prostu do zjadania ze strączka, z grządki, to jest zielony groszek i groszek cukrowy. Pozostałe musimy poddać obróbce termicznej.
2: Czyli bób nie taki groźny, jak go ugotujemy, na surowo lepiej nie próbować, a są jakieś takie rośliny jeszcze, które można właśnie tak spreparować, tak przerobić, tak pozbyć się jakoś tej trucizny, która się w nich znajduje.
3: No to właśnie na przykład ziemniaki czy pomidory, tak? Jeśli je ugotujemy, jeśli je w jakiś sposób zamarynujemy, no to jak najbardziej możemy je wtedy zjeść. Na surowo zielone pomidory albo surowe ziemniaki, to nie jest dobry pomysł.
2: To skoro jesteśmy w ogrodzie botanicznym, który jest sporą przestrzenią, można tu znaleźć różne ciekawe zakątki, miejsca tajemnicze. Która część najbardziej niebezpieczna i z tymi roślinami, na które trzeba uważać? Tak są rozsiane po całym ogrodzie, czy jest jednak jakiś taki tajny zakątek?

0: dość obfity w rośliny trujące.
1: One są rozsiane po całym ogrodzie, ale jeśli przyjdziecie na dział roślin leczniczych, no to wiadomo, że każda dawka tak naprawdę, jeśli będzie za duża, może zabić, a jeśli jest niewielka, może wyleczyć. Dział roślin leczniczych jest właśnie takim miejscem, gdzie tak naprawdę chyba najwięcej takich roślin potencjalnie groźnych możemy znaleźć.
0: Czyli tutaj ostrożnie, ale do ogrodu botanicznego można spokojnie przyjść. Tak jak nie będziemy tutaj nic zrywać, to nic nam nie grozi, zwłaszcza że z ogrodu nic nie można wynosić.
1: Nie, nie można. Chyba że przyjedziecie Państwo na zajęcia edukacyjne i wtedy możemy coś tam urwać, spróbować, ale na samemu, na własną rękę nie.
0: Zwłaszcza że tu są rośliny, których na co dzień nie spotykamy, więc tym bardziej możemy ich nie znać. Marianna Darzynkiewicz-Wojcieska, kierowniczka działu edukacji, dzisiaj ze mną o tych trujących roślinach. Mam nadzieję, że wyjdziemy całe i zdrowe i nikt się nie potruje. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Będzie dobrze, gwarantuję.
2: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
3: To jest festiwal interdyscyplinarny i łączymy zarówno elementy kultury, jak i elementy właśnie przyrodnicze, czyli natury. I nazywamy to festiwalem naturokultury. Więc możecie liczyć na zarówno koncerty, jak i spacery przyrodnicze. Nie wykluczamy ani nikogo z odbiorców, czyli nie mówimy na przykład, o to jest tylko dla fanów muzyki elektronicznej. Nie, nasz festiwal jest naprawdę dla wszystkich. Wiele osób mi mówi, nie może być dla wszystkich, a my właśnie nie wykluczamy. I może przyjść mama z dzieckiem, bo będą rzeczy dla dzieci i będzie set DJ-ski, będą koncerty i będą poważne debaty, więc jak takie hasło nasze From Ego to Eco mówi, jakby od takich indywidualnych, takich bardzo też antropocentrycznych perspektyw przechodzimy na szersze, systemowe, wspólnotowe, więc wszelkie gatunki i wszyscy mile widziani, także pozaludzkie istoty, zwierzęta towarzyszące jak najbardziej. Ja miałam taki pomysł, jak zaczynałam myślenie o tym festiwalu tam jakiś rok, dwa temu, żeby to była taka ośmiornica, której głowa jest w Białymstoku, a te odnóża w różnych rejonach Podlasia, które jest bardzo różnorodne też przyrodniczo i kulturowo. Więc zachęcam osoby właśnie spoza regionu, które zawsze chciały poznać ten region. To jest sobota, niedziela. Początek wakacji, taki krótki wypad, przy okazji bytności na tym festiwalu można po prostu zobaczyć dużo więcej. Więc też tak myślałam zawsze, żeby to było początek wakacji, żeby ludzie sobie zarezerwowali czas i sobie poeksplorowali to Podlasie.
0: I tak oto zarezerwowałam sobie czas i będę eksplorować Podlasie podczas festiwalu Zielonomi. Festiwal Naturokultury rusza dzisiaj w Białymstoku i Tykocinie. O tych atrakcjach, które pojawią się podczas wydarzenia, opowiadała Marta Sawicka-Danielak, która wymyśliła sobie taki festiwal, no i udało jej się to zorganizować, doprowadzić do skutku. A z jakim skutkiem ten festiwal się odbędzie, na pewno wam o tym opowiem jutro w audycji po godzinie 8, bo zaraz jadę do Białegostoku i wszystko, co tam się dzieje, będę podglądać, podsłuchiwać jutro w audycji Szanuj Zieleń prosto z właśnie tego festiwalu Zielonomi. Kto mógł tam jechać, jak nie ja? Wiadomo. A podczas festiwalu nie tylko spacery przyrodnicze, ale też trochę muzyki, między innymi duet Swada i Nichos, Niedospane noce. Pewnie ten utwór też zagrają, a teraz u nas w Czwórce.

10 minut pozostało do godziny 10, a to znak, że audycja Szanuj Zieleń dobiega końca, ale spokojnie, zielono mi dzisiaj będzie na pewno na Festiwalu Naturokultury. Zielono mi w Białymstoku, do którego już za moment się wybieram. Białystok, Tykocin, tam mnóstwo atrakcji muzycznych, ale przede wszystkim rozmowy o tym, co ekologicznego jest na Podlasiu, projekcje filmów. Dużo będzie się działo, wpadajcie, można wejść za free na to wydarzenie.

0: że nie, a Weronika Puszkar, która już w studiu nie pojedzie, bo ma inne obowiązki. Cześć.
1: Nie, ale byłam kiedyś w Tykocinie na takim szkoleniu z robienia reportaży, także bardzo mi się podobało, bo rzeczywiście tam czas płynie trochę wolniej i jest bardzo zielono.
0: Jak to na Podlasiu? Czas płynie tam trochę wolniej i spokojniej. My dzisiaj rozmawialiśmy o trujących roślinach w audycji. Czy ty znasz jakąś trującą roślinę, która może być dla ciebie niebezpieczna?
1: Nie, pokrzywa to nie jest trująca.
0: Nie jest trująca, ale niebezpieczna, bo można się nią oparzyć. To prawda, ale na przykład bób albo fasola to są rośliny, które mogą być dla nas trujące, jeśli byśmy próbowali je zjeść na surowo, więc taka rada, ugotuj bób.
1: O,
0: lubisz?
1: To nie miałam pojęcia, no bardzo lubię, ale w tym roku jadłam dopiero raz, no bo jak już się tak mieszka w mieście, no to jak się pamięta, to się kupi, a jak nie, to właściwie jak pojadę do rodziców.
0: Zwłaszcza, że bób w te upały akurat nie był sprzedawany na straganach, bo mógłby tego nie przeżyć. To znaczy tych temperatur, tak jak się dopytywałam, no to właśnie trzeba było polować w jakichś marketach. Kto pierwszy, ten lepszy, bo jak się pojawia bób, to wszyscy wcinamy.
1: Ale moja siostra wczoraj gotowała, bo wysyłała mi zdjęcie, ale nie pytałam, gdzie kupiła.
0: Ja też wczoraj gotowałam i przedwczoraj, i 3 dni temu, i tak codziennie. Ale teraz nie będziemy gotować, chociaż podobno będzie jakiś kucharz u ciebie w audycji, bo już za moment nowa audycja, przerwa weekendowa, mamy wakacje, mamy nową ramówkę i mamy Weronikę o tej porze.
1: Tak, mamy przerwę weekendową. Będziemy gotować, dlatego że ostatnio do sieci trafiły najnowsze odcinki, najnowszy sezon serialu The Bear. I to jest taki serial, który opowiada o młodym szefie kuchni, który próbuje swój lokal doprowadzić do porządku i próbuje znowu, ponieważ to jest interes rodzinny, sprawić, że tam przychodzić będą klienci. I my dzisiaj będziemy trochę o tym serialu rozmawiać, ale w kontekście różnych trendów
0: kulinarnych,
1: bo te przepisy, jakie pojawiły się w tym serialu, pojawiły się również na TikToku, ludzie od razu podłapali, zaczęli odtwarzać, robić to wszystko u siebie, więc będziemy z prawdziwym szefem kuchni rozmawiać, czy rzeczywiście to ma sens, czy można jeden do jednego te dania odtworzyć w domowej kuchni.
0: A przyniesie coś do jedzenia, jak myślisz, bo nie wiem, czy zostać, czy już uciekać?
1: Nie mam
0: pojęcia. Trzeba było się tak umówić,
1: żeby sprawdzić na dole, bo już podobno czeka na mnie.
0: Dobrze, to jak będę wychodzić, to sprawdzę, czy jest z jedzeniem.
1: Jest
0: będzie miał jedzenie, to tu wrócę. A jak nie, to pojadę do Białegostoku. Weronika Puszkar w takim razie już za moment z wami, a ja dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro o godzinie 8. Marta Hoppe, cześć papa, miłego dnia.

0: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
1: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
0: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
1: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Po upałach pierwszy wakacyjny weekend chłodny. Dzisiaj na północy od 18 do 22 stopni Celsjusza. W centrum 21, na zachodzie ciut cieplej, bo 23 stopnie i na południu 21-22. Parasolki przydadzą się właściwie w całej Polsce, bo padać nie powinno jedynie na południowym zachodzie i na południu. Tam też dzisiaj najwięcej słońca.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa!
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: Puszkar.
1: 5 minut po godzinie 10 rozpoczynamy pierwszy wakacyjny weekend w tym roku i tak sobie myślę, że skoro w Polsce dzisiaj pada w bardzo wielu miejscach, to przychodzę do Was z propozycją serialowo-kulinarną. Ostatnio w sieci pojawiły się nowe odcinki serialu The Bear, serialu, który jest niezwykle popularny, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to naprawdę warto. W skrócie, bardzo dużym skrócie, on opowiada o młodym szefie kuchni, który próbuje postawić na nogi swój lokal. To jest taki rodzinny biznes. TikTok również oszalał na punkcie przepisów, jakie znalazły się w tym serialu. Między innymi przepisów, bo na punkcie mody również. Ale dzisiaj głównie o tych przepisach będziemy rozmawiać, dlatego że odwiedzi nas prawdziwy szef kuchni. No i sprawdzimy, czy te wszystkie przepisy, te dania, które pojawiają się w serialu, możemy odtworzyć u nas w domu. Zapraszam do godziny 13. Jesteśmy razem. Molesta Evenement na początek 16 liter.

Ostatni sezon serialu The Bear pojawił się w sieci, no i znowu wszyscy odtwarzamy te dania, które gotują bohaterowie tego serialu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to powiem w skrócie, że chodzi o to, że młody szef kuchni powraca do Chicago, żeby prowadzić rodzinny biznes, czyli bar z kanapkami. Przynajmniej tak to się wszystko zaczyna, bo teraz już pojawił się w sieci piąty sezon, więc jeżeli nie widzieliście, to macie co nadrabiać. Z nami dzisiaj kucharz Bartosz Sneczy-Dębski.

0: cześć.
1: Dzień dobry, witam, cześć.
0: Bartku, i na początek cię zapytam, czy ty też chodzisz w takim białym t-shircie, kiedy gotujesz, bo dzisiaj masz na sobie czarny t-shirt, tak jak główny bohater serialu?
1: Tak, lubię ten strój, biały t-shirt i fartuch, taki bardziej na luzie, nie bluza kucharska, więc tak, jak najbardziej biały t-shirt. Czasami jest to zła decyzja, jak się coś wyleje na ciebie, natomiast tak, biały t-shirt wygląda też świeżo, wygląda tak, wiesz, widać, że to strój, który jest przygotowany na dzień, więc lubię w białym t-shircie.
0: Nic specjalnego właściwie, ale czytałam, że fani serialu nawet stopują serial, żeby zobaczyć dokładnie, co to jest za t-shirt, z jakiego sklepu. Sprawdzają, wiesz, jak on jest wykończony, jak to jest wszystko uszyte, żeby kupić sobie dokładnie taki sam.
1: Wbrew pozorom, dobry biały t-shirt, czy w ogóle dobry t-shirt bez nadruku jest dość ciężko znaleźć, także się nie dziwię.
0: Ale w ogóle, jeżeli chodzi o te trendy modowe, to też jakoś zwracasz uwagę na to, co pojawiło się w sieci, co wyłapali fani serialu The Bear?
1: Wiesz co, tam producentem w ogóle tego serialu jest Matty Matheson, którego mam nawet koszulkę dzisiejsze w kuchni. I on tam ma, wydaje się mi, mocny wpływ na jedzenie i na to, jak ci kucharze też wyglądają. On lubi się w takich workwearach, właśnie w takim stylu, też trochę klimat deskorolkowy, wiesz, taki amerykański, więc tak, no widać, że ubierają się w specyficzny sposób ci bohaterowie, może nie wszyscy szefowie
0: kuchni. No właśnie
1: tak,
0: nie do końca specyficzne, bo oni tam są bardzo tak ubrani klasycznie, bym powiedziała.
1: Tak,
0: często
1: tak,
0: to
1: no,
0: są surowe jeansy,
1: dokładnie.
0: Koszula biała, więc no właśnie właściwie coś, co znajdziemy w każdym sklepie.
1: Te proste spodnie, czyli no tak, to gdzieś tam wraca. Ja taki styl bardzo lubię, więc fajnie, że w The Bear to też się pojawia, także tak. No widać, że wyglądają tak workwearowo, jak to się
0: tak,
1: mówi.
0: Ale ciekawe, że można coś takiego wrzucić do serialu i tak to sprzedać.
1: Tak. To też, wiesz, no pokazuje nawet, tak jak rozmawialiśmy o tym jedzeniu, o tym przepisach, jaki to ma duży wpływ, jak ludzie szukają takich inspiracji w ogóle w sumie wszędzie. Tak. No, miło, że takie dla nas, zwłaszcza dla mnie. Ja to lubię bardzo.
0: Jeżeli chodzi już o to, co się dzieje na kuchni w serialu, czy uważasz, że tam jest dużo prawdy? Bo my, kiedy oglądamy różne seriale czy filmy kulinarne, mamy trochę wrażenie, że to jest romantyzowane, że no nie dostajemy wszystkiego.
1: Hollywood,
0: tak, że nie wiemy dokładnie, jak wygląda ten świat ludzi pracujących w gastronomii, dopóki się tam nie zatrudnimy. W tym serialu ja mam wrażenie, że jest trochę prawdy pokazanej. To znaczy, ja nie jestem w tym świecie, ale widzę, że to jest ciężka praca, że ci kucharze mierzą się z ogromną presją.
1: Tak. Wydaje mi się, że w The Bear jest najlepiej pokazane, najlepiej odwzorowane to, jak wygląda praca na kuchni, w takich i w restauracjach, powiedzmy takich fast casual, czyli tak jak na początku oni zaczynają te kanapki robić, a potem już w bardziej takich prestiżowych, powiedzmy fine diningowych miejscach. Świetnie to pokazują i to wydaje mi się, że nie jest tylko moje zdanie, bo gdzieś tam jak się słucha podcastów czy opinii innych kucharzy, szefów kuchni, no to wszyscy to podkreślają, że super to obrazują. Ta presja czasu, która jest tak istotna i przy serwisie, i w ogóle cały dzień jest wokół tego, no to jest non-stop walka z czasem. To było dla mnie coś takiego, że ja uwierzyłem w to, że kupiłem ten serial właśnie przez to, że pierwszy raz spotkałem się gdzieś w jakiejś produkcji, że tak świetnie to pokazali.
0: Presja czasu, ale też presja perfekcjonizmu.
1: Tak.
0: To też widzimy w tym serialu. Za chwilę o tym wątku porozmawiamy. Razem z nami jest Bartosz Snecz-Dębski, kucharz.

0: Razem ze mną w studiu Bartosz Snecz-Dębski, kucharz. Rozmawiamy sobie o serialu The Bear i o presji, między innymi z jaką mierzą się, no chyba szczególnie młodzi szefowie kuchni, młodzi kucharze, ale to może zaraz to sprostujesz, bo tutaj mamy przypadek takiego perfekcjonizmu i wydaje mi się, że w ogóle to jest taki serial, który może się spodobać ludziom niezależnie od tego, w jakiej branży pracują, jeżeli właśnie byli albo są tymi perfekcjonistami i nagle okazuje się, że nie zawsze tak się da wszystko zrobić idealnie.
1: Tak, no tutaj ta maksyma, która w ogóle jest w The Bear, czyli to every second counts, to też trochę o tym mówi, że no nie robimy pustych przebiegów, nie marnujemy czasu, nie marnujemy jedzenia. Ten perfekcjonizm, tak jak też już o tym wcześniej mówiłem, no tutaj trzeba mieć trochę luzu jednak z tym, nie da się, zwłaszcza takiej wiesz, materii płynnej, czegoś jak jedzenie, no można się starać, natomiast tutaj w serialu też to jest dobrze zobrazowane, że to nie prowadzi często do czegoś dobrego. Natomiast tak, myślę, że w ogóle perfekcjonizm w kuchni, nie tylko młodzi...
0: No ja powiedziałam młodzi, bo wydaje mi się, że to się pojawia na początku drogi,
1: tak,
0: kiedy...
1: Jasne.
0: Chcemy coś udowodnić, pokazać, że rzeczywiście się sprawdzamy, że dobrą drogę wybraliśmy.
1: Tak, fajnie teraz, że w ogóle jest, wiesz, taka bardziej otwarta komunikacja i też mówi się, jak coś jest zrobione źle, ale też jak coś jest zrobione dobrze, bo to jest też istotne na początku, zwłaszcza drogi. Tak, młodzi...
0: No właśnie, ale to jeszcze ci a propos tego wejdę w słowo, bo wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest, że my w restauracji, kiedy przychodzimy coś zjeść, no to rzadko się zdarza, że powiemy, że nam smakuje, raczej słyszymy, że coś jest nie tak.
1: Tak. Albo powiemy, że smakuje, bo wypada powiedzieć, a tam przy
0: jak
1: stole
0: jak się zapyta
1: jest...
0: kelner.
1: Tak. Wszystko w porządku? Tak. A przy stole tam wiem, słuchaj, to w ogóle nie da. Fajnie, dla nas też to jest ważne, to też nie ma co tutaj, też możemy powiedzieć słuchaczom, że nie ma co się wstydzić i nie ma co się tutaj przejmować, żeby coś powiedzieć, zwrócić uwagę, jeżeli oczywiście to jest konstruktywna krytyka, no bo coś przeoczymy, tak jak właśnie mówisz o tym perfekcjonizmie. No,
0: a to
1: jest...
0: może powiedzmy, na czym on polega, ten perfekcjonizm?
1: Ja powiem, jak to wygląda z...

Z mojej strony. Wiem, że goście, tak, płacą nam za to, że my musimy zrobić wszystko w punkt, musimy zrobić wszystko dobrze, my musimy to wydać. To jest zadanie kucharza. To nie jest, musi być oczywiście dobry produkt, więc ten perfekcjonizm to jest coś, za co goście dopłacają. Tak, to produkty, niektórzy mówią, o, przecież ja mógł sobie to zrobić sam i zapłacić za to, nie wiem,

0: no właśnie doprowadzone no prawie do tej perfekcji i fajnie jak to jest, jak przestrzegamy tego, natomiast no też musimy, już same założenie moim zdaniem jest, jest istotne, że to jak sobie planujemy te dania, to też żeby nie przesadzać, tak, żeby po prostu ja przynajmniej tak myślę, jak to potem będzie wydawane, kto to będzie wydawał, jak to będzie się, wiesz...
1: Czy ma ten biały t-shirt?
0: Tak, czy biały, czy się nie ubrudzi, albo jak to będzie wyglądało przy pełnej sali ludzi, przy różnych zamówieniach, więc jest to coś, co jest istotne, natomiast no też przy planowaniu tego trzeba mieć trochę taki luz, tak, żeby gdzieś tam też nie przesadzać z tą perfekcją.
1: I a propos luzu, to pojawił się ten trend chaos cooking, czyli że nagle w takim pośpiechu, wielkim chaosie, gdzie jeszcze mnóstwo osób dookoła nas, próbujemy stworzyć jakieś danie z niczego.
0: To jest też dla mnie to, co jest istotą gotowania i to, co w ogóle jest istotą pracy na kuchni, radzenie sobie nie tylko jak wszystko idzie dobrze, tylko radzenie sobie jak coś właśnie się wykrzaczy. No i też, wiesz, trzeba wiedzieć, Ta presja czasu, tak? Jak na przykład masz 2 godziny na tak zwanego prepa, tak, żeby przygotować coś i przestaje piec działać, albo ktoś nie przyszedł, albo coś nie przyjechała dostawa, tak? Także tutaj też no, ta proaktywność kucharzy, to radzenie sobie właśnie w trudnych sytuacjach też jest istotne. Tak samo wiesz, no, każdy kucharz ci powie, który pracuje w zawodzie, że jak ktoś nie ma czegoś w lodówce, tej osobie się wydaje, że nie ma nic, co można zjeść, to nagle... Pojawiamy się my cali na biało w tym białym t-shircie i coś robimy. Także tutaj też umiejętność poradzenia sobie w tych sytuacjach kryzysowych, powiedzmy.
1: To za chwilę o przepisach kulinarnych, które znajdziemy w serialu The Bear. Dzisiaj z nami jest Bartosz Snecz-Dębski, kucharz. I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your

0: jak weekend, to mamy mnóstwo czasu, więc możemy nadrabiać serialowe zaległości. My dzisiaj nadrabiamy serial The Bear, bo piąty sezon jakiś czas temu, ale niedawno trafił do sieci, więc jeżeli ktoś nie widział, to całkiem sporo ma tych odcinków do zobaczenia. Razem z nami jest Bartosz Snecz-Dębski, kucharz, no bo my przede wszystkim trochę weryfikujemy to, co się tam dzieje z rzeczywistością. I Bartku, ja cię chciałam zapytać, czy rzeczywiście w gastronomii panuje taka wojskowa atmosfera, to znaczy, że ktoś jest nad nami, kto nam mówi, że jesteśmy beznadziejni, że się nie nadajemy, że właściwie powinniśmy, wiesz, oddać fartuch. I czy w ogóle to wygląda tak, jak też w tych różnych programach reality gastronomicznych, kulinarnych?
1: To się bardzo zmieniło. Natomiast tak, to w ogóle cała ta, ten podział na sekcje i ta hierarchia trochę się wywodzi z tego wojskowego podziału i to gdzieś, wiesz, otwarcie o tym mówią. Jest lepiej, natomiast zdarzają się takie sytuacje. Ostatnio była właśnie afera w najlepszej restauracji świata w Nomie. René Redzepi musiał ustąpić, no bo tam właśnie zaczęli pracownicy byli obecni mówić, że to traktowanie no nie było najlepsze. Natomiast kurczę, no wiesz, to jest też tak, że nie... To jest takie środowisko, tam jest taka presja, taki chaos, że no nie można kogoś wziąć na rozmowę, tak jak w korporacji one on one i do pokoju powiedzieć mu, słuchaj Marku, jak tam będziesz te omlety przypalał, no to tego serwisu nie wydamy. Raczej to jest w prostych takich żołnierskich słowach. Natomiast wiesz, ja jestem zdania, że nie powinno się nikogo obrażać, nie powinno się gdzieś tam wjeżdżać w prywatę, no ale tutaj

0: jest ostro, trzeba mieć... Dla mnie ważne jest to, żeby mówić, co jest dobrze, co jest źle, natomiast serwis to serwis, tak? No czasem po prostu bywa ostro, bywa ciężko. Tam jest bardzo dobrze pokazany szef Tyran, taki, który rzeczywiście no, są takie osoby, po których trzeba się leczyć. Ja sam miałem podobny przypadek, ale to są po prostu jakieś, wiesz, już też sytuacje, że ktoś tam jest zaburzony. Natomiast jest to środowisko, gdzie bywa mocniej. Fajnie, że już się to podejście zmienia, że już nie jest tak jak jest tam to przestawione, że potem te osoby no, mierzą się z jakimiś problemami nawet psychicznymi.
1: To przejdźmy do przyjemniejszego wątku. Który trend kulinarny z serialu The Bear najbardziej ci się podoba?
0: Te kanapki, które pierwszy sezon, ten Italian Beef, fajnie, bo to był taki trochę nie temat, którego w Polsce nie było, bardziej burgery.
1: Tak, ale kanapki też od jakiegoś czasu, te kanapki pastrami są popularne.
0: Tak. No właśnie, to się wiesz, zaczęło z pastrami, ten Philly cheesesteak. Italian Beef, nie wiem, czy ktoś serwuje tak w takim wydaniu jak The Bear.
1: A gdzie tutaj jest sekret?
0: W tej kanapce w ogóle to jest super sprawa, która się nie pojawia często u nas w Polsce, bo te kanapki wydaje się, to się mówi dipped, albo z angielskiego, tak, albo z francuskiego to jest tam au jus, czyli jest podana kanapka z sosem, że masz taki sosik obok i tą kanapkę się macza.
1: A, że samemu sobie tak, już tam...
0: Tak, jakby wiesz, czy w kubeczku, czy w jakiejś misce.
1: No, ale trochę chyba niewygodnie.
0: Gęsty. No, tak się wydaje, ale super smakuje. Polecam, jak gdzieś będziecie mieli okazję spróbować, no bo to jest w ogóle... Ja przynajmniej uwielbiam, mega sprawa.
1: A dodajesz chipsy do omletów?
0: Ja dodaję chipsy do wielu rzeczy. W Irlandii kiedyś, jak byłem, to oni tam jedzą kanapkę z chipsami i bardzo lubię dużo struktur mieszać w swoich daniach, zwłaszcza w kanapkach. Lubię, jak coś chrupnie, lubię, jak coś jest kwaśnego.
1: Bo to jest kolejny viral.
0: Tak,
1: te omlety z Sydney,
0: chyba, tak. Ten omlet z chipsami. Tak, też to widziałem, że to gdzieś tam mocno hulało.
1: Czyli to jest wszystko do odtworzenia, podsumowując.
0: Tak, oczywiście, to wiesz, no teraz nie ma w ogóle, wydaje mi się, takich granic z gotowaniem. To jest super, że tyle gdzieś tych inspiracji jest, nawet dla nas, dla osób, które gotują już tyle lat. To w gotowaniu się w ogóle nigdy nie zatrzymuje. Mm-hmm. To jest piękna sprawa w gotowaniu, że zawsze może być coś nowego, coś innego, coś zrobionego po prostu w jakiś inny, fajniejszy sposób.
1: No może w ogóle to jest pomysł na biznes, żeby otworzyć taką knajpę, gdzie serwuje się tylko dania z różnych seriali i filmów. Bartosz Snecz-Dębski, kucharz, był razem z nami. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję ślicznie.

0: Kwadrans pozostał do godziny 11. Słuchacie przerwy weekendowej, a co przed nami?
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: Bo pewnie już czekacie od początku programu na ten konkurs. Przypomnę, że od piątku do niedzieli od 10 do 13 musicie słuchać nas jeszcze uważniej, dlatego że w tych trzech godzinach

0: Podaję nazwy trzech przedmiotów, które po kolei wrzucam do naszej żółtej czwórkowej walizki. Pod koniec programu jedna osoba, która zadzwoni najszybciej i wymieni poprawnie te trzy przedmioty, zgarnia wspomniany bagaż. No to co, pora na pierwszy przedmiot.
1: Do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Do walizki wkładamy.
0: A dzisiaj do walizki wkładamy ładowarkę. No nie da się dzisiaj wyjść z domu bez ładowarki. No niektórzy jeszcze wrzucają powerbanka, ale niech to będzie ładowarka. Ładowarka to pierwszy przedmiot, a kolejny po 11:00.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

Minęła 11. Pogoda. Temperatura maksymalna wynosi od 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym zachodzie. Pierwszy wakacyjny weekend dość deszczowy. Jestem ciekawa, jak go spędzacie. Jeżeli wybraliście się w Polskę

0: jesteście na przykład w Gnieźnie, to przed deszczem możecie schować się w autobusie. Warto skorzystać z komunikacji miejskiej, dlatego że jest ona w ten weekend darmowa. Ma to ułatwić transport turystom i odciążyć centrum miasta z ruchu samochodów osobowych, tak mówi rzeczniczka Urzędu Miejskiego Monika Fifer.
1: W mieście w weekendy letnie bardzo dużo się dzieje, więc opłaca się i ze względów wygody, bo nie trzeba szukać miejsca parkingowego, nie trzeba się denerwować, że nie mamy gdzie zaparkować. Spokojnie możemy korzystać z komunikacji miejskiej. Ona działa i w soboty, i w niedzielę. Przez całe wakacje, więc jeżeli mam ochotę spędzić czas w mieście, to warto faktycznie wybrać autobus, a dotrzemy właściwie w każde miejsce Gniezna.
0: Darmowe przejazdy w weekendy w Gnieźnie dotyczą wszystkich linii miejskich, a z promocji mogą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści bez konieczności kasowania biletów.
2: Autopromocja. Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę?
3: W sobotę zwolnij razem z nami.
4: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
5: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżach, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
6: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku,
7: a nawet o jodze na trawie.
4: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
8: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w czwórce.
9: Zapraszają Marta Zinkiewicz,
10: Julia Święch,
11: Alicja Michalska,
12: Kasia Dydo.
2: Autopromocja. Reklama.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
15: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Czwórka.

5 minut po godzinie 11 rozpoczynamy drugą godzinę już audycji Przerwa Weekendowa. Jak wakacje, to trzeba trochę czasu spędzić na zewnątrz, o ile oczywiście u Was nie pada. I o ile ci, którzy mieszkają poza miastem, mają to szczęście, że mogą relaksować się w ogrodzie, no to mieszkańcom bloków pozostają tylko balkony albo ogródki, ogródki ROT. No i w drugiej godzinie naszego spotkania właśnie na takie ogródki się przeniesiemy, ale nie po to, żeby podpatrywać jak tam drzewka i grządki, ale żeby posłuchać koncertu. Ronia to jest młoda piosenkarka, która postanowiła zorganizować pierwszą w Polsce trasę koncertową właśnie w ogródkach ROT. Zapraszam Was na to spotkanie. Jesteśmy razem do godziny 13:00.

0: When I Quiz, utwór Pod wiatr w czwórce.
1: Przerwa. Przerwa weekendowa. Przerwa weekendowa.
0: A wiatru, przynajmniej takiego silnego wiatru, na pewno nie lubią ci, którzy spędzają czas na działce. Ronia to jest młoda piosenkarka, która zorganizowała pierwszą w Polsce trasę koncertową w ogródkach ROT. No i tak, poza tym, że w takich ogródkach, które są często w centrum miasta, uprawia się warzywa, sadzi się kwiatki, no i przede wszystkim wypoczywa, to można też posłuchać muzyki na żywo. Ale jak to się zaczęło? Okazuje się, że czasami wszystko jednak zaczyna się od pewnych trudności. Jak wiadomo, ta branża artystyczna jest trudna, no a marzeniem każdego muzyka jest wyjście ze swoją twórczością do ludzi.
2: Postawiłam sobie cel, żeby grać, żeby wychodzić do ludzi i żeby się rzucać na głęboką wodę. Uderzałam do różnych rozgłośni radiowych, do domów kultury. I domy kultury, często widząc moje maile, a najpierw zazwyczaj wyglądało to tak, że dzwoniłam, próbowałam wypromować moją muzykę i po prostu powiedzieć, kim jestem i czym się zajmuję. Wydawały się być zainteresowane, ale po wysłaniu maila ten kontakt po prostu cichł i próbowałam później jeszcze interweniować. Na różne rzeczy są pieniądze, na moich koncerty nie było, ale zastanawiałam się, w czym leży problem, czy w tej muzyce, czy faktycznie to ludzie nie chcą słuchać moich piosenek.
0: Ktoś ci uzasadnił to, dlaczego nie może zorganizować twojego koncertu?
2: Właśnie nawet nie. Często jest to zasłanianie się brakiem terminów albo dopiętą już ofertą kulturalną. Czasami po prostu ten kontakt się urywa, nie, albo odezwiemy się do pani, jak będziemy zainteresowani. To jest chyba takie najczęstsze słyszane przeze mnie zdanie.
0: To musi być frustrujące.
2: To jest bardzo frustrujące. I bycie artystą właśnie, który próbuje przebić się ze swoją sztuką, jest trudne.

0: po prostu, tak po ludzku, ale zawsze można jakoś obrócić ten los i ten medal może się okazać zwycięski. Wpadłam na pomysł, że chciałabym zwrócić uwagę na małe kameralne miejsca z racji, że bardzo kocham kwiaty. Pomyślałam o koncertach w kameralnych kwiaciarniach i zagrałam dwa takie koncerty w Krakowie, w kwiaciarni, która nazywała się Moje Marzenie. Kwiaciarnia była bardzo malutka, ponieważ mam przyjaciół, którzy pracują w kinie pod baranami, mieli dostęp do poduszek takich siedzących, więc przynieśli bardzo dużo poduszek na całą podłogę, ale myślę, że było to około 5-6 metrów kwadratowych i człowiek siedział tam na człowieku, było około 20 osób, myślę, i było dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam. Ja siedziałam na podwieszonej huśtawce, która była za ladą, a wszędzie dookoła były kwiatki i cięte, i doniczkowe, na różnych takich postumentach postawione, na półkach. Ludzie po koncercie kupowali kwiaty, więc każdy wychodził z jakimś małym albo kaktusem, albo z jakimś małym kwiatkiem w doniczce. I bardzo ważną i przełomową dla mnie piosenką była piosenka Byle tonąć w kwiatach, którą napisałam w 2024 roku i zagrałam ją po raz pierwszy w tej kwiaciarni właśnie. Jej tekst opowiada o upadaniu, zaczyna się od słów usycham więdne i łamie się w pół, martwa natura rozumie mój ból i tak dalej. Opisuje właśnie swoje przeżycia i porównuje siebie do martwej natury, a później nawiązuje do rozkwitu. Ale co dzieje się w tej piosence, to mam nadzieję, że każdy gdzieś będzie chciał jej posłuchać. Natomiast to jest opowieść o zwycięstwie. I gdy napisałam tę piosenkę, pomyślałam, że to jest to. I że to jest jedna z najlepszych piosenek, jakie napisałam w swoim życiu. I właśnie dla takich piosenek warto robić to, co robię.
1: Tak to się zaczęło, a potem przyszły ogródki ROT, no i za chwilę tam się na te ogródki przeniesiemy. My z Ronią rozmawiałyśmy o ostatniej trasie koncertowej w ogródkach, ale w tym roku taka też się odbywa, także też będą informacje o darmowych wejściówkach.

0: A naszą przerwę weekendową spędzamy dzisiaj w centrum miasta, ale w całkiem zielonym centrum miasta, dlatego że przenosimy się do ogródków działkowych. Tam można posłuchać muzyki na żywo. Ronia razem ze swoim menadżerem, gitarzystą i autorem linorytu pocztówki z RODOS, Błażejem Brzeźnym, zorganizowali tam trasę koncertową.
1: Znajdujemy się na Rodzie Wiarus, na rodzinnym ogródku działkowym, który w tamtym roku obchodził swoje 60-lecie. Jest on usytuowany na styku Mokotowa i Ochoty i na Rodzie Wiarus graliśmy też fantastyczny koncert na działce Dawida.
0: Dawida, czyli?
1: Dawida, który prowadzi profil na Instagramie Wyspa na RODOS, ma piękną niebieską altankę, w której właśnie graliśmy ten koncert. Tam sobie na nią zerkam. Na kocach byli umiejscowieni ludzie, na ławkach, na krzesełkach z różnych parafii. Wszyscy sąsiedzi z okolicznych działek przynosili sobie miejsce do siedzenia. Siadali, rozmawiali, słuchali i było bardzo rodzinnie i to jest niezwykle miłe wspomnienie.
0: Ale to scena była tutaj przy tej altanie, tak?
1: Dokładnie w altanie, w tej otwartej części, tam właśnie ją widać, tam było rozstawione pianino, obok siedział Błażej, grał na gitarze, no i wszyscy siadali sobie na trawniku przed altaną, czyli ja miałam taką scenę na małym podwyższeniu, żebym była dobrze widoczna i dobrze słyszana, a każdy sobie odpoczywał i siedział właśnie w jakimś dogodnym miejscu, czy też na poduszce, czy okryty kocem, tak jak chciał.
0: Jak was przyjęli ci ludzie, którzy gdzieś tutaj obok spędzają czas?
1: Zazwyczaj mijali ten ogródek i widziałam, że zatrzymują się, robią zdjęcia, nagrywają, słuchają. Czasami gospodarz krzyczał, że zapraszamy, zapraszamy, ale niektórzy szli faktycznie na działkę robić jakieś porządki czy też pracować, albo niektórzy wracali już zmęczeni z działek, więc nie wstępowali, ale zdarzali się tacy, co zatrzymali się na dłużej, bili brawo i tam dołączali do słuchaczy. Tutaj wchodzimy na ogródek. Tu po lewej stronie jest najwyższy słonecznik, jaki rośnie w ogóle na całym Rodzie Wiarus i to jest duma Dawida, który wyhodował właśnie taką piękną roślinę. Ta działka, jak popatrzysz tam w prawą stronę, też słynie z pięknych pomidorów. W tamtym roku były niezwykle okazałe.

0: szczególnie ten domek Dawida jest super, no bo on jest taki błękitny i on naprawdę się wyróżnia na tle innych na tym ogrodzie. Także no tutaj każdy pokazuje swój styl. Pogoda kilka razy nam pokrzyżowała plany i musieliśmy przekładać koncerty. No szczególnie, że początek lata był dość zimny. Mieliśmy zamiar zacząć trasę trochę wcześniej, no ale zimny maj trochę nas wypędził z ogródków.
1: Bo generalnie wcześniej to ogłosiliście gdzieś w internecie i po prostu ludzie, nie wiem, kupowali bilety, wiedzieli, że to mają przyjść.
2: Koncerty są darmowe i to

koncertach. W tamtym roku były zapisy, był formularz Google'a, w którym wystarczyło wprowadzić swoje dane, numer telefonu. I te koncerty były takie trochę tajne, bo każdy, kto zapisał się na listę, dostawał właśnie pineskę. Też nie chcieliśmy upubliczniać miejsc, co ciekawe, ponieważ niektórzy właściciele działek ROD bali się, że upublicznienie tej lokalizacji będzie skutkowało jakimś nieprzyjemnym incydentem. Niektórzy ludzie prowadzący te profile ogródkowe są trochę w środowisku ogrodniczym traktowani jak tacy celebryci. Zdarzały się nieprzyjemności na przykład na zasadzie zdewastowanych roślin lub wrzuconych śmieci na działkę. I stąd posiadacze działek poprosiły nas o to, byśmy te lokalizacje upubliczniali tylko po dostaniu maila i po jakimś konkretnym kontakcie z daną osobą.

0: Eminem przed chwilą w czwórce. No ciekawa jestem, jakby Eminem brzmiał w takim ogródku ROT. Jeżeli macie ładną pogodę, to zachęcamy Was dzisiaj do wyjścia na zewnątrz. No i właśnie, jeżeli mieszkacie w mieście, to koniecznie do takich ogródków zajrzyjcie, bo możecie się zdziwić. My dzisiaj tam jesteśmy i rozmawiamy o tym, jak w tak nietypowych warunkach zorganizować koncert. Co trzeba wziąć pod uwagę, kiedy się organizuje taki koncert na ogródku? Chodzi mi o różne techniczne aspekty, pogodę.
1: No, pogoda była dużym faktorem, bo kilka koncertów musieliśmy przełożyć właśnie z racji na to, że padał deszcz, no i nie wszyscy mieli altany. Warto też brać pod uwagę, że nie wszyscy mają prąd na działkach. To też był duży dla nas przeskok, że musieliśmy sobie wszystko tak zorganizować, żeby można było zagrać kompletnie unplugged. A z kolei, jeżeli był prąd, to często był nieuziemiony, co skutkowało tym, że Ronia śpiewała do mikrofonu kopiącego prądem. Także i takie sytuacje się zdarzały. Trzeba było uwzględnić za każdym razem osobno jakby właściwości akustyczne tej działki i za każdym razem dopasować je do przestrzeni. Niektóre były bardziej, więcej było roślin, więc inne były warunki, niektóre były bardziej otwarte. Niektóre były na przykład przy drogach szybkiego ruchu, tam też trzeba było trochę inaczej ustawić sprzęt. Na bieżąco trzeba było modyfikować właściwie wszystkie parametry.
0: A łatwiej w ogóle było się dostać do właścicieli działek niż do domów kultury?
2: Zdecydowanie było łatwiej. Nie musieliśmy czekać, wysyłać miliona maili. Przede wszystkim myślę, że chodziło o wspólną inicjatywę z obu stron. W domach kultury często myślę, że spotykałam się z przysłowiową ścianą i czułam brak zainteresowania tym, co robię. Natomiast w właśnie RODach od razu to zainteresowanie moją twórczością, koncertem było ogromne. I tak naprawdę no od razu dostawałam praktycznie pozytywną odpowiedź. Od razu po napisaniu to był maksymalnie dzień czekania, a tak naprawdę to było 15-30 minut, godzina i odpowiedź pozytywna i wskazany termin. Więc to są tak zwane konkrety, które wiadomo każdy lubi, a z domami kultury no to często była przepychanka mailowa, telefoniczna, która trwała 2-3 miesiące i nie kończyła się niczym konkretnym.
0: A pamiętasz pierwszą wiadomość, którą napisałaś do jakiegoś właściciela działki?
2: Tak, napisałam do dziewczyn, do Kusz i Doroty, które mają działkę tutaj w Warszawie, na Żoliborzu. I one odpisały błyskawicznie. Napisałam do nich coś w stylu: hej,

0: dziewczyny, obejrzałam wasz profil, bardzo mi się on podoba, chciałabym zagrać koncert na waszej działce, mam taki pomysł, że chciałabym zagrać trasę koncertową wyłącznie na ogródkach działkowych. No i pomyślałam, jako że jestem z Warszawy, może chciałybyście, żebym zaczęła tę trasę u was. One od razu napisały, że jest im bardzo miło, że one są z takiego środowiska właśnie bardzo otwartego, twórczego. No i tak naprawdę podczas tego koncertu ja się sama o tym przekonałam, bo było bardzo wiele ciekawych osób z grona świata plastycznego, aktorskiego, muzycznego, no zewsząd. Tak naprawdę ludzie różnych profesji, ale bardzo wrażliwi na sztukę i to była taka nasza grupa docelowa, mówiąc brzydko i biznesowo, ale nawet nie myślałam o tym, że dokładnie do takich ludzi trafię, do których chciałabym trafić. To był jakiś taki podprogowy przekaz.
1: Tak sobie też pomyślałam, że w ogóle ta grupa ludzi, którzy mają działki, to też jest taka specyficzna grupa.
2: No, to są też takie bardzo wrażliwe dusze najczęściej, więc my się artystycznie dobrze rozumiemy, bo tutaj Ronia słusznie porównuje często ogrodników do muzyków, do artystów, no i jakby to jest bardzo słuszne porównanie. Także zazwyczaj mieliśmy bardzo dużo wspólnego z gospodarzami. Zresztą ten wspomniany koncert w Warszawie, pierwszy Rodosowy, no był nie dość, że frekwencja była bardzo wysoka, co oczywiście nam bardzo pasowało, no to jeszcze z wieloma z tych osób, z którymi się wtedy spotkaliśmy, mamy kontakt do dzisiaj. To takie trwałe więzi, powiedzmy, z tego powstały, więc to jest super aspekt taki społeczny.
1: A jeżeli chodzi o tegoroczną trasę, to na roniamuzycznie.pl/bilety możecie zapisać się na listę koncertów i odebrać darmowe wejściówki.

0: Kwadrans. Pozostał do godziny 12. Przeglądam sobie zdjęcia z Openera. Na Instagramie czwórki też znajdziecie relację Julii Święch, która jest na miejscu. No i powiem wam tak, atmosfera jest gorąca, ale ja mam wrażenie, że tylko atmosfera, bo jest strasznie zimno. I szczerze mówiąc, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy regularnie jeżdżą na ten festiwal, to mówią mi, że to też już jest chyba jakaś tradycja. No to chyba też już powoli wiadomo, co wrzucę do naszego bagażu.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
0: Czapkę, bez czapki latem ani rusz. To już nasz drugi przedmiot po 12.03, no i finał, rozwiązanie.

Słuchacie nowego formatu w czwórce, to jest audycja Przerwa Weekendowa. Takie pasmo z propozycjami kulturalnymi, modowymi, ale też z newsami ze świata. No i właśnie po godzinie 12 wracamy i między innymi sprawdzimy, jak Amerykanie obchodzą Święto Niepodległości, bo właśnie dzisiaj ten dzień wypada. Wracamy po godzinie 12.

0: gal member, oh.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
11: Push me up, push me up, push me up, push me up, push me up. I'm already close to the edge. Smile on my face.

0: Deszczowa sobota przed nami. Minęła 12, sprawdzamy termometry.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna dzisiaj wynosi od 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym zachodzie. I w południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i tam tylko bez chmur, bez opadów. Na pozostałym obszarze już i chmur będzie więcej, ale też prognozowane są przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie również pojawią się burze lokalnie, będą to burze z gradem.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia.

0: Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: Weronika Puszkar.
1: I przed nami już trzecia godzina audycji, przerwa weekendowa i teraz pełna mobilizacja, bo niebawem podam kolejny przedmiot do naszego wakacyjnego zestawu. Ten zestaw wkładam do walizki i niebawem też ktoś z Was zgarnie taką jedną walizkę. A następnie przeniesiemy się też do Stanów Zjednoczonych, dlatego że dzisiaj tam ważne święto. Amerykanie celebrują 250. rocznicę uzyskania niepodległości i to jest bardzo ważny dzień dla Amerykanów. Jak oni go spędzają? O tym niebawem. Zapraszam do godziny 13. Jesteśmy jeszcze razem.

0: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
1: 12 minut po godzinie 12, najwyższa pora dorzucić do walizki kolejny przedmiot. Ja tylko przypomnę, że w paśmie od 10 do 13 pakujemy się na wakacje, za każdym razem oczywiście inaczej. I co godzinę wrzucam do walizki jeden przedmiot. Waszym zadaniem jest je zapamiętać, możecie gdzieś sobie zapisywać. Najważniejsze, żebyście w odpowiednim momencie do nas zadzwonili i wszystkie trzy przedmioty wymienili. No i wtedy zgarniacie walizkę. No to do tych dwóch przedmiotów dorzucam jeszcze.
0: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
1: Płaszcz przeciwdeszczowy, też absolutny must have, jeżeli chodzi o każde lato. No to mamy komplet.

0: Byliśmy dzisiaj w przerwie weekendowej w ogródkach ROT. No to teraz pora wybrać się nieco dalej, może by tak polecieć do Stanów. Stany Zjednoczone celebrują dzisiaj 250. rocznicę uzyskania niepodległości. To patriotyczne święto, które dla wielu Amerykanów jest jednym z najważniejszych dni w roku. O znaczeniu Dnia Niepodległości z mieszkańcami Miami rozmawiał reporter Polskiego Radia na Florydzie Jan Pachlowski.
1: Cała Ameryka dzisiaj świętuje, choć w niektórych częściach kraju zaplanowanym uroczystościom naprzeciw staną ekstremalnie wysokie temperatury, miejscami przekraczające 40 stopni Celsjusza. Z tego powodu została m.in. odwołana parada w Filadelfii. W 1776 roku 13 stanów na przełomie czerwca i lipca uwolniło się od zwierzchnictwa Wielkiej Brytanii. Dzień Niepodległości to tutaj symbol wolności. Podkreślają to w sądzie ulicznej rozmówcy Polskiego Radia. Czasami nie doceniamy tego, jak wszystko, co mamy, powinniśmy cenić. Mam na myśli wolność i co nam ten kraj daje. Dla mnie najważniejsze jest to, że możemy czuć się wolni oraz posiadanie wolnych wyborów, które nam dano. Kocham ten kraj. Moja mama się tutaj nie urodziła, ale jak ona do niego przyjechała, to była większym patriotą niż wielu ludzi urodzonych tutaj. Tak było, ponieważ ona doceniała to, skąd przybyła i co tutaj dostała, mówili Polskiemu Radiu Amerykanie na ulicach Miami. 4 lipca symbolicznie został uchwalony dniem uzyskania przez Stany Zjednoczone niepodległości. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Waszyngton szykuje się na wieczorny pokaz fajerwerków, który według organizatorów będzie największy na świecie. Mimo upału prezydent Donald Trump zapowiedział długie przemówienie, co ma pokazać jego witalność.
2: Już wczoraj nad Waszyngtonem latały amerykańskie bombowce strategiczne, wielkie samoloty transportowe oraz wielozadaniowe maszyny F-35. Piloci przygotowywali się do całodziennych pokazów lotniczych, które będą towarzyszyć

0: obchodzą święta niepodległości, a jednocześnie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Zarówno w Waszyngtonie, jak i tysiącach innych miast i miasteczek odbędą się dziś parady i koncerty. Wielu Amerykanów wyjechało na długi weekend. Mieszkańcy Waszyngtonu czekają przede wszystkim na pokaz sztucznych ogni w centrum miasta. W ciągu 40 minut zostanie wystrzelonych 850 tysięcy fajerwerków, czyli 40-krotnie więcej niż zwykle. Pokaz poprzedzi przemówienie Donalda Trumpa, które zgodnie z zapowiedzią samego prezydenta ma być rekordowo długie. O jego skróceniu mogą jednak zdecydować 40-stopniowe upały, które od kilku dni panują w stolicy. W mieście obowiązuje alarm pogodowy, a organizatorzy uroczystości rozstawili dodatkowe punkty nawadniania, namioty chłodzące i autobusy z klimatyzacją. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: 22 minuty po godzinie 12, no a jak Stany Zjednoczone, to teraz Empire of the Sun i Walking on a Dream w czwórce.

0: Dzisiaj sobota i jeżeli szukacie kierunków na wakacje, to ja Wam też od razu polecam naszą audycję City Break Wakacje od 18 do 20. Dzisiaj między innymi będzie o Szkocji, ale nie o stolicy, o Edynburgu, ale o takich terenach poza wielkimi miastami. Rozmawiałam z dziewczyną, która przeszła Szkocję pieszo, bardzo ciekawymi szlakami. Między innymi opowiedziała mi, jakie zwierzęta spotkała po drodze, gdzie się rozwijała, bo Szkocja jest świetnym miejscem dla tych, którzy chcą nocować w namiocie. A jeżeli wolicie imprezy jakieś takie większe festiwalowe, muzyczne, kulturalne, to dzisiaj we Francji rozpoczyna się festiwal w Awinionie. Jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych na świecie. Przez 3 tygodnie w prowansalskim mieście zaprezentowanych zostanie ponad 1500 spektakli. 80. festiwal odbywa się jednak w cieniu kryzysu politycznego i problemów finansowych, z którymi zmaga się francuska branża kultury.
1: Program głównej części festiwalu obejmuje około 50 dużych produkcji. Organizatorzy podkreślają jednak, że cięcia budżetowe wprowadzane przez władze od kilku miesięcy coraz bardziej ograniczają możliwości twórców. Oprócz kwestii finansowania kultury, jednym z głównych tematów festiwalu będą też rosnące wpływy radykalnej prawicy we Francji. Odczuwalne są one także w samym Awinionie, gdzie po ostatnich wyborach władzę przejęła prawica. Nowy mer zaapelował, by festiwal nie był pretekstem do głoszenia politycznych haseł. Zszokowało mnie, że w ubiegłym roku tak często nawiązywano do kwestii Palestyny, powiedział Olivier Galzi. Festiwal jest i pozostanie miejscem wolności słowa i wolności artystycznej, odpowiedział dyrektor festiwalu Thiago Rodriguez. W tym roku ma być jednak mniej kontrowersji. Gościem honorowym jest Korea Południowa, a w programie znalazły się m.in. pokazy tradycyjnego koreańskiego teatru śpiewanego pansori oraz adaptacje utworów laureatki literackiej Nagrody Nobla Han Kang. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A na zegarze już 12:30, niebawem wrócimy do naszego konkursu.

0: Weronika Puszkar.
1: 24 minuty pozostały do godziny 13 i to jest ten moment. Chwytajcie za telefon. Czas rozwiązać nasz konkurs. Dzwonicie do nas 22 645 2100. Wymieniacie trzy przedmioty, no i zgarniacie walizkę.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
1: A skoro o tym mówimy, to oznacza, że czas rozwiązać nasz konkurs. No i jako pierwszy dodzwonił się do nas Darek. Halo, halo, cześć Darku.
2: Cześć.
1: Darku, skąd do nas dzwonisz?
2: Z Warszawy.
1: Z Warszawy, aha, ale wyjeżdżasz gdzieś poza te Warszawy w wakacje?
2: Może jeszcze gdzieś tam wyjadę, ale tak poważny urlop to po wakacjach.
1: No bo już myślałam, że ci się ta walizka nie przyda.
2: Nie, przyda na pewno.
1: Nie, no to dobrze.
2: We wrześniu.
1: A, no to pewnie, we wrześniu też trzeba walizkę mieć. No ale wcześniej musisz jeszcze odpowiedzieć na to pytanie konkursowe, czyli wymienić trzy przedmioty, które wrzucałam od godziny 10 do tej walizki.
2: No to będzie tak, ładowarka.
1: Dobrze.
2: Czapka.
1: Bardzo dobrze.
2: I na końcu płaszcz przeciwdeszczowy.
1: Jak najbardziej, zgadza się, wszystko jasne. Brawa dla ciebie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Super. Darku, czyli bardzo ci dziękujemy, udanych wakacji życzę, a wszystkim tym, którzy nie zdążyli się do nas dodzwonić, no bo Darek od razu wystrzelił i zadzwonił, no to przypomnę, że oczywiście jutro też będzie okazja, także może jeszcze przed wyjazdem uda wam się taką walizkę zgarnąć.
2: Pozdrawiam.

mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie miuch, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz tyku.

0: No i już tylko 12 minut pozostało do 13. Razem ze mną Jacek Paśnik. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Który startuje z nową audycją Dzieci Neo.
1: Tak jest. Inaczej Dzieci Neostrady, też tak można to odczytywać. Natomiast Dzieci Neo, ta skrótowa forma, to jest, wydaje mi się, że dość szerszy termin. Trochę generacyjny, a trochę próbowano w jakiś sposób wtłaczać w takie definicje, że to są takie dzieciaki niedoświadczone komputerowo. W 2026 roku wypada 20 lat, odkąd komputer i internet pojawił się w moim domu i trochę będę w tej audycji wracał do tych czasów.
0: Ale to ciekawe, że tak się określa tych ludzi, że oni są tacy niedoświadczeni, no bo w sumie my dorastaliśmy wraz z internetem.
1: Teraz wydaje mi się, że Dzieci Neo są po prostu dorosłymi ludźmi, tak jak ja, i trochę w pewnym sensie nostalgizują tę epokę, no i na pewno tej nostalgii u mnie też nie zabraknie w audycji.
0: No ja pamiętam, jak w ogóle się wtedy jeszcze korzystało z komputerów, które nie miały internetu, albo, no tak, no bo on dopiero wchodził, więc tam nieliczne osoby mogły z tego korzystać i wraz ten czas się nie nudził, że i tam korzystaliśmy z tego Painta i mieliśmy takie foldery z piosenkami, jakieś playlisty, ta cała wizualizacja, która się pojawiała.
1: Tak, właśnie miałem powiedzieć, że wydaje mi się, że przed internetem to nawet wizualizacje w programie Windows Media Player, w którym odtwarzało się muzykę, były intrygujące, jak te różne takie psychodeliczne wzory się wyświetlały na ekranie. No i dzisiaj też powrócę na pewno do tej epoki.
0: Jeszcze odnośnie Neostrady, to ja pamiętam, że u mnie w domu był taki gruby niebieski notes, który był dołączany do telefonu. Jak się zakładało telefon, to się dostawało taki notes, no i tam były ponumerowane każda ze stron odnośnie jakiejś literki. Zaczynała się jakąś literką i tam się zapisywało jeszcze numery stacjonarne.
1: Tak, ta usługa w ogóle była pewnego rodzaju przełomem w historii polskiego internetu, dlatego że rzeczywiście mniej więcej od 2005 roku on zaczął się przedostawać pod strzechy i coraz więcej tych przyłączeń do sieci było w polskich domach, między innymi w moim właśnie, tak jak wspomniałem, właśnie ten 2006 rok to był czas, kiedy pojawił się internet u mnie, no i wtedy się otworzył nowy świat, można by powiedzieć.
0: No to koniecznie zostańcie z Jackiem, może też macie jakieś wspomnienia. Na pewno macie jakieś wspomnienia z tymi początkami internetu. I będziecie mogli zadzwonić i o tym po prostu opowiedzieć. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na jutro. Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę?
2: W sobotę zwolnij razem z nami.
3: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
4: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
1: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
3: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
1: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce. Zapraszają Marta Zimkiewicz,
2: Julia Święch,
3: Alicja Michalska,
4: Kasia Dydo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 249 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Chłodne powietrze nadciąga do nas od północy, a przez nadchodzące dni czekają nas niższe temperatury. Deszcze wystąpią w północnej i północno-wschodniej Polsce, a także na południu w rejonie Zakopanego. W całym kraju będzie wiał porywisty wiatr, uważajcie. Temperatura od 19 w Lublinie i Warszawie, przez 20 w Łodzi i Bydgoszczy, po 22 w Zielonej Górze. No cóż, przynajmniej mamy trochę ulgi od upałów.
1: Autopromocja.
2: Nie dotarliście w tym roku na Openera? Nic straconego! W sobotę od 20 w paśmie muzycznym zagram mój autorski wybór utworów The Cure, The XX i innych perełek z tegorocznego line-upu. A po 23 retransmisja pierwszej rap sceny z Kosmą Królem. Zapraszam ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki.
3: Czwórka. Polskie Radio.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo zaprasza Jacek Paśnik.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo miło mi was powitać w mojej nowej audycji. Dzieci Neo to jest termin, który powraca w opowieściach o Polsce zaraz po roku 2000 i to trochę będzie taka audycja właśnie, w której to będę cofał się w czasie między innymi do tej pierwszej dekady XXI wieku. Oczywiście te podróże w czasie będą też w różne strony, trochę wcześniejsze, może trochę późniejsze epoki, niemniej te okolice roku 2000 to jest teraz taki czas, który 20 lat później, czy ponad 20 lat później budzi, myślę, że nostalgię nie tylko moją, bo tak jak się przekonamy pewnie w toku tej audycji, w której też będziecie mogli do mnie zadzwonić i dzielić się swoimi wspomnieniami, to jest też taki czas, który być może i wy darzycie sentymentem, albo i wcale nie. To będzie audycja, w której przede wszystkim stawiam na te podróże w czasie i opowieści o tym, jak wyglądało życie codzienne w tamtym czasie, czyli mniej więcej 20 lat temu w Polsce. Dzisiaj od samych dzieci Neo czy dzieci Neostrady zacznę. Opowiem wam o tym, skąd pojawiło się to zjawisko, z czym było związane i trochę jak na nie reagowano, a jak dzisiaj myślę, że obejmuje się to zjawisko dzisiaj. Do tych dzieci Neo będę na pewno powracał przez najbliższe 2 godziny naszej audycji, a tymczasem chciałbym was zaprosić do Polski zaraz po roku 2000. No i chyba na sam początek wypadałoby zagrać coś z albumu, który w roku 2000, no i w kolejnych latach, w pierwszej dekadzie XXI wieku zrobił całkiem sporo zamieszania.

po brytyjsku zagraliśmy przed chwilą w czwórce, to był Molgrap i Ripples in the Timeline. Wcześniej graliśmy oczywiście Jestem Bogiem Paktofoniki z albumu Kinematografia z roku 2000. Myślę, że całkiem nieźle wprowadza to w klimat naszej dzisiejszej audycji. Przypominam, to jest audycja Dzieci Neo, ja się nazywam Jacek Paśnik i miło mi was powitać w Polsce zaraz po roku 2000. Kiedy ukazywała się Kinematografia, wykonywano, panowie z Paktofoniki wykonywali fotografie na tę płytę, na wkładkę do tego albumu. Można sporo z tych zdjęć odnaleźć dzisiaj między innymi w internecie. Tam te motywy starych komputerów jeszcze z tymi kineskopowymi monitorami są obecne i można się temu przyjrzeć, bo tak wyglądał trochę taki krajobraz technologiczno-cyfrowy Polski w okolicach roku 2000. Wcale nie tak dużo osób miało dostęp do komputera. Jeszcze mniej z tych osób miało dostęp do sieci z poziomu domu i takiego zwykłego codziennego życia. No i wraz z rozwojem tej sieci w Polsce pojawiały się różne zjawiska związane z wczesnym internetem w Polsce czy internetem w Polsce po roku 2000. Jednym z nich właśnie było zjawisko dzieci neostrady czy dzieci neo. W 2010 roku, czyli roku podsumowującym niejako tę dekadę, w książce Wyż niż Bartek Chaciński pisał, że dzieci neo to ktoś zwykle bardzo młody, kto ma dostęp do internetu od niedawna, nie zna netykiety, to takie dosyć stare słowo, jeśli ktoś jeszcze je pamięta, nie chce się jej podporządkować, a wreszcie ma dość ograniczoną wiedzę na temat tego, czym internet jest i do czego może służyć poza przekazywaniem sobie dowcipów, zabawnych zdjęć, linków do szokujących treści oraz prowadzeniem głupich pogaduszek. Chaciński pisał też, że zjawisko dzieci neostrady rozpowszechniło się właśnie z pewną usługą, którą Telekomunikacja Polska uruchomiła już w roku 2001, ale tak naprawdę rozpowszechniła się ona w okolicach roku 2004, kiedy znacząco obniżyły się ceny dostępu do tego internetu. No i wtedy między innymi te opisywane dzieci neo miały dostawać dostęp do sieci na przykład przy okazji pierwszej komunii świętej albo jako prezent urodzinowy. No i w ten sposób w okolicach roku 2004, może 5 narodziło się zjawisko dzieci neo. To tyle z teorii. Ja tylko powiem, że dostęp do internetu w domu miałem od roku 2006, więc w pewnym sensie, i tutaj no przyznaję się do tego, czuję się częścią zjawiska dzieci neostrady, a o samej neostradzie już za chwilę w mojej audycji. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip.

0: Check. Neo. Deti Neo.
1: A w rytm Technologic i Daft Punk, który zagraliśmy wam przed chwilą, mógł pewnie wchodzić po schodach mojego mieszkania w okolicach roku 2006 pan technik telekomunikacji polskiej, który to wtedy odwiedził mój dom rodzinny i zamontował nam internet z takim charakterystycznym modemem Sagem Fast 800. To jest jeden z takich modemów przypominający nieco mydelniczkę, który wydaje mi się, że z usługą Neostrady kojarzy się do dzisiaj. W mojej audycji opowiadam dziś właśnie o samej usłudze Neostrady, o tym, jak to było być częścią zjawiska dzieci Neo, jak reagowano na to zjawisko w sieci, jaka sieć i świat cyfrowy w Polsce okolic roku 2005, połowy pierwszej dekady XXI wieku był. Zanim Neostrada dotarła pod strzechy, pojawiła się już w roku 2001 i Telekomunikacja Polska próbowała ją reklamować na różne sposoby. Myślę, że dziś dość niekonwencjonalne. Kiedy myśli się o reklamie usług internetowych z lat zerowych, pewnie przychodzi wam do głowy dynamiczna muzyka, być może teledysk przypominający ten freestylera Bumfunk MCs, ale nie do końca, no bo właśnie w niektórych tych reklamach stawiano na taki wykładowy wręcz format. W 2003 roku pojawiła się reklama, w której wystąpiła Krystyna Czubówna, znana między innymi z programu Panorama, i trochę na ten wieczorny program w 2003 roku stylizowano tę reklamę Neostrady. Zaprosiła do studia wtedy technika telekomunikacji polskiej, który opowiadał, jakie pakiety są oferowane przez Neostradę. To była taka bardzo dokładna historia i opowieść o tym, jak działa to również od strony technicznej. Mówił ten technik między innymi, co można też zrobić za pośrednictwem ówczesnego internetu w 2003. Natomiast to, co było wtedy jeszcze zaporą dla osób korzystających z sieci, no to była cena. W tamtym czasie ten abonament kosztował 179 zł, więc to było jak na tamte czasy mnóstwo pieniędzy. Prawdziwa zmiana przyszła dopiero w roku 2004, kiedy to Neostrada była zdecydowanie tańsza w stosunku do tej, która była jeszcze kilka lat wcześniej. No i znów reklama Neostrady w tamtym czasie również była dosyć niekonwencjonalna, no bo kto by pomyślał, że można by było zagrać do niej no tak dość spokojną piosenkę jak tę, którą gramy właśnie teraz.

A to był Manam i Simple Story z albumu Mental Cut z lat 80., ale utwór ten pojawił się w reklamie usługi Neostrada TP w roku 2004, kiedy Neostrada zdobywała, można by powiedzieć, szturmem polskie domy i przyłączała kolejne gospodarstwa do internetu. Wydawałoby się, że zaczyna się to dziać bardzo, bardzo prędko, natomiast statystycznie jest to dosyć zaskakujące, kiedy się na to spojrzy, dlatego że w okolicach roku 2006 dostęp do sieci miał tylko około 37% gospodarstw domowych w Polsce i tutaj mierzymy to populacją online osób powyżej 7 roku życia, tak więc być może nie wliczając tych dzieci Neo czy dzieci Neostrady w pełnym odsetku. Zastanawiam się, dlaczego tak jest i wydaje mi się, że odpowiedź jest banalnie prosta, dlatego że w Polsce połowy lat zerowych internet chyba nie był tak konieczny do funkcjonowania jak dzisiaj. To znaczy nasi rodzice na przykład, czy starsze osoby, które korzystały z internetu już w latach zerowych, no to oczywiście używały ich do poczty elektronicznej czy sprawdzania popularnych portali internetowych, a no cóż, dzieci no zajmowały się również innymi kwestiami w internecie i była to oczywiście głównie rozrywka, natomiast nie było to tak do końca konieczne. Zanim opowiem o tym, gdzie z sieci korzystano w innych miejscach poza domem, bo warto wspomnieć o tych punktach dostępów, które były po prostu powszechne i można było sobie przyjść do nich z zewnątrz, no to chciałbym zapytać was, jakie macie pierwsze doświadczenia z korzystania z internetu. Być może one są zdecydowanie starsze niż te doświadczenia epoki dzieci Neostrady połowy lat zerowych, a może też późniejsze.

Możecie do mnie zadzwonić pod numerem 22 645 2100 i powiedzieć mi, jak to było, kiedy pierwszy raz korzystaliście z internetu. Przypominam, 22 645 2100.

0: To jest audycja Dzieci Neo, a tymczasem mamy pierwszy telefon ze wspomnieniami swoimi pierwszymi, jeżeli chodzi o pierwsze doświadczenia z internetem. Dzwoni do nas Michał, cześć.
1: Cześć, cześć, witaj, bardzo fajna audycja, słucham sobie teraz, jadąc autem, no i mam kilka ciekawostek.
0: Cześć, bardzo mi miło, słucham, jak to było przed laty?
1: No ja można powiedzieć, jestem dzieckiem neostrady trochę, wtedy pamiętam wykorzystywało się to głównie do przeglądania Onetu, bo był chyba jako pierwszy portal, pobierania MP3-ek, odtwarzania na Winampie, jeden utwór pobierał się myślę, że około godziny wtedy, żeby można było na neostradzie to uruchomić, a to było chyba 128 kilobitów na sekundę, pamiętam, neostrada. Później tak, zwiększyli ją, my mieliśmy akurat z kolegą na spółkę, nazwijmy to, co nie do końca było legalne wtedy, bo nie można było dzielić neostrady, ale ten koszt 180 zł dzieliliśmy sobie kablem około 50-metrowym, czyli dwie karty sieciowe siedziały w jednym komputerze, no i ten jeden komputer, który udostępniał ten internet, musiał być cały czas włączony. Ale jeszcze jedną rzecz powiem, bo oprócz neostrady wtedy był także jeszcze jeden taki internet i on był całkowicie bezprzewodowy. To była firma Szeptel z Szepietowa, która tutaj w regionie podlaskim, północno-wschodniej Polski właśnie instalowała zupełnie bezprzewodowy na baterię internet. On był znacznie wolniejszy od neostrady, ale też było to dosyć ciekawe rozwiązanie w tamtych czasach, bo można było wziąć to do samochodu na przykład i mieć gdzieś na kempingu internet bezprzewodowy wtedy w tym regionie podlaskim. Później ta firma się chyba już gdzieś tam sprzedała, przekształciła. To taka druga ciekawostka z tamtego okresu, a trzecia ciekawostka, ale to do potwierdzenia, bo ja nie wiem, nie mam pewności, musiałby ktoś z telekomunikacji się odezwać, że w ogóle neostrada to powstała trochę z pomysłu jednej osoby z telekomunikacji bądź grupy osób, które rozważały pomysł, bo te sieci stare telekomunikacyjne, one miały być zlikwidowane i wtedy właśnie wymyślono neostrady, żeby wykorzystać jakieś stare sieci telekomunikacyjne w małych miejscowościach, które były i tak właśnie ktoś wpadł na ten pomysł, żeby tą neostradę stworzyć, ale to jest fakt do potwierdzenia, bo nie mam pewności.
0: No ale to jest niesamowita historia, kiedy

0: gdy myśli się o wczesnym internecie czy rozwoju internetu w Polsce, to trochę brzmi jak taka partyzantka. Ja znam taką historię, jak to na jednym z osiedli za pomocą piłek tenisowych przerzucano nad blokami kable, też żeby ten internet doprowadzić. Także w latach 90. i zerowych było w Polsce kreatywnie, jeżeli chodzi o ten rozwój internetu.
1: To prawda. Mało tego, wtedy pamiętam, to wszyscy o tym wiedzieli, że ludzie dzielą się tą neostradą, no bo ona była naprawdę, naprawdę droga. No i tak 2-3 osoby to był taki maks. Ludzie jakieś tam serwery sobie stawiali, pobierali utwory muzyczne, to też było nie do końca legalne wtedy, ale pamiętam, te MP3 wtedy wchodziły i ludzie to przez neostradę pobierali. Natomiast faktycznie z tymi piłkami była taka sytuacja. W naszym przypadku to było tak, że kabel z jednego komputera od neostrady był ciągnięty po bloku, no i jak spółdzielnia mieszkaniowa przyszła naprawiać dach, no to nam ten kabel zalali papą, ale pytali się, co to za kabel, no bo z okna do okna szło, około 50 metrów kabla. No i zapytali się, co to za kabel, no to jest kabel od neostrady, aha, okej, dobra. To my go tam zostawiamy.
0: Się to rozwijało ze swoimi wspomnieniami wczesnointernetowymi. Zadzwonił do nas Michał. Pozdrowienia dla Podlasia i wielkie dzięki, że dodzwoniłeś się do nas w tej audycji Dzieci Neo. I dzisiaj dzielimy się wspomnieniami z dawnego internetu, tego sprzed lat. Czeka zaraz na połączenie Daniel, ale zanim to zagra nam Hubert.
2: Okej, okay. Hej, zaliczyłem 3 juwenalia w 3 różnych częściach kraju.

ziemi. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA wnuku młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

0: Neo.
1: A dziś w audycji rozmawiamy o naszych wczesnointernetowych wspomnieniach. Jeżeli macie swoje wspomnienia związane z waszym użytkowaniem internetu przed laty, możecie do mnie zadzwonić pod numerem 22 645 21 00, a tymczasem dzwoni do nas Daniel. Cześć.
2: Cześć, cześć, witam, witam.
1: Jak to było u ciebie, jeżeli chodzi o twoją historię korzystania z sieci przed laty?
2: Kurczę, słuchaj, to jest niezła historia w ogóle, bo mi się udało korzystać z sieci bardzo dawno i mam wiele wspomnianych z nią historii, związanych z tym historii, a jedną z nich jest to, że w ogóle ten, w takiej miejscowości, z której ja pochodzę, to tata mojego kolegi był jednym chyba z pierwszych dwóch użytkowników, którzy korzystali z internetu w Polsce, bo tam to na początku było bardzo mało popularne. Więc on w ogóle z uwagi na swoją pracę, wtedy pracował w jakiejś takiej firmie, to były chyba Ubisoft, coś takiego, taka kiedyś taka stara, istniała kiedyś taka firma komputerowa. Jeszcze przed czasem Optimusa, też tego wielkiego potentata, i pamiętam, że myśmy się łączyli jeszcze za pomocą takich hasełek tam PPP, to było 3P się wpisywało i tam w ogóle to było taka, to połączenie analogowe jeszcze, zanim ta Neostrada w ogóle się odpaliła. No i on mi pokazał ten internet w ogóle i jakie tam są cuda, i pamiętam, że miałem wtedy jakieś takie wypracowanie do zrobienia na historię na temat przygotowania biografii Józefa Piłsudskiego. I on mi to wyszukał w internecie, znalazł po prostu i w moment to się udało znaleźć taką biografię Piłsudskiego, wydrukować. Ja mówię, kurczę, no to przecież niesamowita rzecz. Wydrukowane, zniosłem to do szkoły i dostałem wtedy naszą historię, szóstkę. Pani do mnie mówiła, jak ty się musiałeś napracować, znalazłeś tyle informacji. I wtedy jeszcze pomyślałem, Boże, kurczę, ten internet to jest cudowna rzecz. Po prostu, że tam wystarczyło wpisać dwa słowa jakieś, znaleźć po prostu jakiś interesujący cię materiał. Jeszcze chyba tych stron tak dużo nie było, no bo wiadomo, że to przebywa tego w takim tempie cały czas, ale jeszcze w tamtych czasach nie było popularne, no ale już coś o tym Piłsudskim znalazłem i wtedy już wiedziałem, że to jest to, po prostu, że trzeba iść w tą stronę. No i zaczynałem korzystać na początku ze szkolnego internetu, bo jeszcze w domu nie było, nie moglibyśmy z tego korzystać, nie mieliśmy. W szkole tam można było na przerwach, ale ten modem rzeczywiście chyba tam prędkość rzędem 36 kilobajtów, to po prostu otwieranie stronek, to było bardzo mozolne. Ja pamiętam, że interesowałem się wtedy graffiti i próbowałem znaleźć jakieś zdjęcia graffiti, no i te zdjęcia się tak strasznie wolno ładowały. No to miał swój klimat w ogóle. Ale chciałem się jeszcze tak podzielić z taką ciekawostką. Nie wiem, czy to coś związane z internetem, ale nie wiem, jak się do tego ustosunkować, no bo jeszcze za czasów komputerów 8-bitowych, takich na kasetę, w Trójce, w trzecim programie Polskiego Radia, była taka audycja w ogóle, która emitowała nocą takie po prostu nagrania, które można było sobie na magnetofon nagrać i potem po prostu można było sobie z tej kasety nagranej z radia wgrać do komputera po prostu różne jakieś tam programiki. No dla mnie to, jak myślę o tym dzisiaj, to jest po prostu jakiś kosmos, taki początek internetu chyba, no nie wiem, no cóż, dzielenie się danymi i to bezprzewodowo, no bo jednak radio ma te swoje pale, no to było po prostu coś naprawdę kosmicznego. No,
1: Dokładnie, tak jest. To wspomnienie drugie, o którym mówisz, czyli tych programach, które były emitowane i konkretne dźwięki, które później składały się na te programy, które można było odtworzyć na ówczesnych komputerach.
2: Tak.
1: Rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Razem z Justyną Majchrzak w programie czwartym Polskiego Radia co piątek mamy taki program wspominkowy o tym, jak to było dawno temu w radiu i niedawno, przeszukując archiwa Polskiego Radia, właśnie natknęliśmy się na jeden z tych programów. Przyznam szczerze, że brzmiało to kosmicznie, to no. Buczenie i no, niesamowita.
2: No tak, podróż. Te dźwięki są jakieś takie, jak ktoś to nastawił w radiu, to się mógł przestraszyć tego rzeczywiście, bo to częstotliwości, ale zobacz, jaka była moc przekazywania programu, no bo jednak to był program komputerowy, no który jednak szedł jakoś bezprzewodowymi falami radiowymi, w jaki sposób znalazł się u drugiego użytkownika na tym komputerze. Ta droga tego programu, no kurczę, dla mnie to jest do tej pory takie bardzo naprawdę high-techowe,
1: no tak,
2: że tak powiem, jak na tamtą epokę nawet.
1: No. Międzyplatformowe dzisiaj byśmy to nazwali.
2: Tak, bardzo, dobre słówko, międzyplatformowe. No,
1: to był Daniel, który już w czasach wczesnego internetu realizował jedną z jego podstawowych funkcji, czyli edukacyjną. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Przypomnę, że możecie zadzwonić do audycji Dzieci Neo w czwórce pod numerem 22 645 21 00 i powspominać, jak to było, kiedy pierwszy raz korzystaliście z internetu. Dzwońcie.

To jest audycja Dzieci Neo w czwórce. Ja się nazywam Jacek Paśnik i w tej audycji opowiadam wam trochę o tym, jak to było w świecie sprzed mniej więcej 20 lat, no i też wcześniejszym, bo tak jak dzwonili przed chwilą słuchacze naszej audycji i opowiadali o swoich wczesnointernetowych wspomnieniach, wybiegaliśmy też nawet do lat 90. Daniel przypomniał między innymi, że programy komputerowe można było niegdyś nagrywać, bo były one emitowane w formie sygnału w radiu. Później można było sobie ten sygnał zgrać na kasetę i kasetę tę włożyć do komputera i w ten sposób korzystać z nowych programów. Nazwaliśmy to takim systemem multiplatformowym trochę. W latach 90. i latach zerowych niewiele osób korzystało w Polsce z internetu. Przypomnę, że w okolicach roku 2006 ten odsetek sięgał mniej więcej 37% i o tym momencie w historii opowiadam dzisiaj w audycji Dzieci Neo z perspektywy między innymi dzieci neostrady, ale też staram się poszerzać nieco ten kontekst. No i warto zwrócić uwagę na to, że lata zerowe w Polsce, przede wszystkim abstrahując od tej historii internetu, były czasem dominacji telewizji, no i dominacji radia, jak już wspomnieliśmy przed chwilą. Czwórka 20 lat temu była jeszcze polskim radiem BIS. W okolicach roku 2005 reklamowało się hasłem Młodość, Muza, Świat, Języki. Polskie Radio BIS, dlaczego nie? Ale już wtedy, podobnie jak dzisiaj, Czwórka było w żółtej szacie graficznej i tą żółtą szatą graficzną, jak przypomina instagramowy profil Telenostalgia, Polskie Radio BIS reklamowało się w telewizji. W latach 2005-2006 ukazały się składanki najczęściej granych utworów, tak zwanych częstograjów Radia BIS. Nazywały się te składanki, no dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, no to brzmi to już trochę staromodnie, od czapy zestaw. W Radiu BIS w 2005-2006 roku grano między innymi ten utwór, który ja dzisiaj w audycji Dzieci Neo w czwórce gram dla was.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Minęła 14.
1: Pogoda.
0: A dziś pochmurno w całej Polsce, deszczowo z kolei na północnym zachodzie i miejscowo w Zakopanem. Temperatura wahać się będzie w okolicach 20 stopni, a jutro jeszcze chłodniej. Niedziela deszczowa, a w centrum i na wschodzie burzowo. Im dalej w tydzień, tym jeszcze zimniej. W czwartek słupki termometrów miejscami wskażą tylko, uwaga, 14 stopni. Mam nadzieję, że zdążyliście się nacieszyć upałami.
1: Autopromocja.
2: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę?
3: W sobotę zwolnij razem z nami.
4: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
5: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
2: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
4: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
2: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz,
3: Julia Święch,
4: Alicja Michalska,
5: Kasia Dydo.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus papam!
9: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Ty plus kulinarne podróże.

0: Carrefourze równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.

0: na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: No a w tej audycji słyszymy się w każdą sobotę między 13 a 15 w sezonie wakacyjnym i trochę lżej będziemy rozmawiać o tym, jak to było przed laty, mniej więcej przed 20 laty, kiedy ta epoka Dzieci Neo była w swoim szczycie. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak to w Polsce w latach 90. i latach zerowych pojawiał się internet w polskich domach, to znaczy kiedy

docierał on do mieszkań właśnie na początku XXI wieku. Tymczasem warto jeszcze przypomnieć pewne wydarzenie czy pewne miejsca, które były uczęszczane jeszcze przed rokiem 2000, a mianowicie kafejki internetowe. Pierwsza otworzyła się w Londynie w roku 1994 i nosiła nazwę Cyberia, i kiedy nazwę tę wpisze się w kontekście warszawskim, wyszuka się ją w internecie, no bo gdzie indziej, można znaleźć również taki adres przy ulicy Krakowskie Przedmieście 4/6, gdzie to od 97 działała również kafejka internetowa o tej samej nazwie. W różnych innych miastach w Polsce te kafejki przez wiele lat były. Ja sam pamiętam, jak to w okolicach roku 2006, więc właściwie można by powiedzieć, że w czasach już tych neostradowych, z jednym z wujków w Bydgoszczy korzystałem z kafejki internetowej. Natomiast dzisiaj są one dość rzadko spotykane. W Łodzi na przykład jeszcze do niedawna, kilka lat temu przy Pojezierskiej była taka kafejka internetowa. W tamtym czasie no już jako pewnego rodzaju pozostałość po tej dawnej epoce. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy ten adres, ale być może jeszcze w Łodzi przy Pojezierskiej kafejka ta działa, natomiast na pewno działa we Wrocławiu. Jest to kawiarenka Intermax, nazywa się to miejsce. Wciąż funkcjonuje i jest rzeczywiście taką kafejką internetową z prawdziwego zdarzenia. No a w Warszawie CafeNet na stacji metro Centrum. Ona jest w takiej antresoli, to jest no niesamowite otoczenie też dla takiego miejsca, no bo ta stacja metra Centrum trochę ma z tego klimatu, jeżeli chodzi o wnętrza z lat 90. i dzisiaj o latach 90. i latach 2000. W kontekście korzystania z sieci w Polsce przypominamy sobie trochę, jak to było w audycji Dzieci Neo w czwórce.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: co status, co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Dzieci Neo.
2: A przed chwilą zagraliśmy wam numer Dilema, czyli naszego czwórkowego kumpla, którego audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, współprowadzonej z Adamem Smolarkiem, możecie słuchać między poniedziałkiem a czwartkiem od godziny 19. Tymczasem ja, Jacek Paśnik, w audycji Dzieci Neo opowiadam wam o tym, jak to było w Polsce przed laty, przed mniej więcej 20 laty, kiedy to internet i komputery pojawiały się nie tylko w polskich domach, no bo tak jak wspominałem przed chwilą, mieliśmy też między innymi kafejki internetowe, ale co warto wspomnieć z perspektywy tak zwanych dzieci neostrady, był to też czas, kiedy rozwijały się pracownie komputerowe w szkołach. Wystarczy wpisać sobie, wyszukać hasło pracownia komputerowa i dać, dorzucić do tego wyszukiwania before, powiedzmy 2010. Wtedy wyskoczą nam wyniki wyszukiwania w Google właśnie fotografii miejsc sprzed roku 2010 i tych pracowni komputerowych z tamtego czasu jest naprawdę mnóstwo. Przyznam szczerze, że z perspektywy czasu wyglądają one dosyć egzotycznie, to znaczy te komputery rzeczywiście są często w takim starym stylu. Często pulpity na przykład utrzymane są w takiej estetyce, którą nazwalibyśmy dzisiaj webcore, i są to widoki przede wszystkim komputerów z systemem Windows XP. Często w opisach przewijają się takie słowa jak modernizacja, dofinansowanie, Europejski Fundusz Społeczny i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że w okolicach 2006 roku również w mojej pracowni komputerowej pojawiły się, powiedzmy, że nowe sprzęty, jak na tamte czasy na pewno dość nowe. Nie pamiętam do końca, czy były one podłączone do internetu, no ale to był właśnie taki czas, kiedy ta sieć zaczynała przesączać się również pod strzechy. Jeżeli chcecie wspomnieć, jak wyglądały wasze komputery w okolicach roku 2000 czy 2005 na przykład, dzwońcie do mnie do czwórki pod numerem 22 645 2100. Może macie jakieś wspomnienia z komputerów, związane z komputerami ze swoich domów czy z pracowni komputerowych.

0: Pogadajmy o tym, jak to było przed laty w audycji Dzieci Neo w czwórce.
1: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że ten tu zabrzmi.

0: A to jest audycja Dziecina w czwórce, w której to rozmawiamy o tym, jak to było przed laty, jeżeli chodzi o komputery. Dzisiaj wchodzimy w ten świat dzieci Neo właśnie w okolicach roku 2000, trochę wcześniej, trochę później. Możecie dzwonić do tej audycji. Tymczasem właśnie mamy telefon. Słucham.
1: Dzień dobry, witam.
0: Cześć.
1: Cześć, Tomek z Łodzi. Nie pamiętam tej kafejki z Pomorskiej, na pewno pamiętam kafejkę z Narutowicza obok Atlasów, to tak jeszcze wtrącę do tego, co wcześniej mówiłeś.
0: Tak, tak, mówiłem o Pojezierskiej. To jest takie miejsce, rzeczywiście ona była w takich dawnych pawilonach, zresztą bardzo klimatyczne miejsce i no zastanawiam się, czy ona istnieje do dzisiaj.
1: A, wiem gdzie, w tym Blaszaku.
0: Dokładnie tak.
1: Faktycznie, jeszcze kilka lat temu to było. Dziś nie wiem, teraz w ogóle jest batalia o ten Blaszak, bo chcą go wyburzyć i postawić tam bloki, ale wracając do wątku głównego, to przypomniały mi się moje początki z informatyką w podstawówce. My zaczynaliśmy na taki sprzęt, który się nazywał Elbro 800 Junior.
0: To polskiej produkcji, zdaje się.
1: Polskiej produkcji komputery, oczywiście, że tak. Niesamowity sprzęt. Zaraz po nim pojawiły się pierwsze PC-ty. To był taki 286, 386, SX, z tego co pamiętam, jakieś takie to były modele. Jeszcze na takim Windowsie 3.11, jeśli dobrze pamiętam.
0: Być może. Ja pamiętam, że ja już korzystałem z tych nowszych odsłon systemu, głównie właśnie z Windowsa XP, który to mieliśmy na naszych komputerach w pracowni komputerowej.
1: Potem już tak, 9.5 i 9.8 Windows to też było. Wcześniej też słyszałem, że o internecie rozmawialiście.
0: Tak, dokładnie.
1: O Neostradzie. My mieliśmy ten komfort na osiedlu, że nasza osiedlówka, telewizja miała symetryczne łącze. Wiesz, jaki to był szał wtedy, że my mieliśmy 512 kilobitów w jedną i drugą stronę?
0: No być wtedy może właśnie na tle Neostrady, która miała w tamtym czasie pewnie 128, no to musiało być to niezwykle szybkie.
1: To było szaleństwo. Bardzo fajne czasy. Pan od informatyki, niezwykle miły, uroczy i sympatyczny starszy pan, ale z ogromną wiedzą jak na tamte czasy. Zaraził tym bakterem na wiele, wiele lat. Dziś jakby mam ten komfort, że mogę samemu rozłożyć ten komputer i złożyć i wiem przynajmniej dlaczego coś nie działa. Nie wiem jak to wcześniej na informatyce wygląda, ale wtedy mogliśmy też zaglądać do tych komputerów do środka, a nie tylko klikać myszką. To było ciekawe.
0: No to grunt, żeby trafić na dobrego fachowca. Ja pamiętam, że moja nauczycielka informatyki, którą oczywiście pozdrawiam, jeździła deutiko i zamiast kursywa mówiła kurysywa. Myślę, że to jest też takie wspomnienie właśnie sprzed lat. No i tamte komputery, cóż, były dosyć toporne, no ale myślę, że z perspektywy czasu to było też ciekawe, jak ta technologia powoli wkraczała pod strzechy, wkraczała też do naszych domów, no i do pracowni komputerowych. Wielkie dzięki za tę twoją opowieść.

0: opowieść z Łodzi.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Pozdrowienia Łodzi, tak dla Łodzi od audycji Dzieci Neo. To jest audycja, w której rozmawiamy dziś o tym, jak to było w internecie przed laty, jak to w Polsce mniej więcej 20 lat temu korzystano czy uczono się dopiero komputerów.

0: to drop like GTA 6.
1: Dzieci Neo.
2: Rap z Atlanty zagraliśmy przed chwilą w czwórce, a wcześniej rock z Kalifornii, Red Hot Chili Peppers i Airplane z albumu z roku 1996. Do tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, chyba lepiej pasowałby numer Californication z albumu o tym samym tytule, a szczególnie jego teledysk. To jest taka rzecz zrealizowana w 1999 roku na podobieństwo ówczesnej gry komputerowej, w tamtym czasie już utrzymana w estetyce 3D. Ten teledysk jest niesamowity do Californication i polecam sobie do niego wrócić w kontekście dzisiejszej naszej audycji, szczególnie dlatego, że rozmawiamy w audycji Dzieci Neo o wczesnym świecie cyfrowym, o tym jak to było pomiędzy człowiekiem a komputerem mniej więcej 20 czy 20 kilka lat temu. Przed chwilą dzwonił do nas Tomasz, który wspominał o tym, jak to wyglądało z perspektywy jego pracowni komputerowej w szkole. No a warto byłoby też pochylić się nad tym, jak to wyglądało w domach, czyli przy komputerowych biurkach w Polsce w okolicach roku 2005 i nieco później. Na jednym z forów dyskusyjnych natknąłem się na wpis użytkownika Jack48, który we wrześniu 2008 roku nawoływał do innych użytkowników, żeby podzielili się fotografiami swoich biurek komputerowych i przyznam szczerze, że jest tutaj na tych zdjęciach, które załączali w roku 2008 użytkownicy tego forum, mnóstwo elementów takiego świata z codzienności, z Polski.

po roku 2000, czyli są oczywiście biurka z kineskopowymi monitorami, biurka same w sobie w kolorze tak zwanym olcha, no ale często to były takie tanie meble z płyty wiórowej czy takiego MDF-u. Jest też dość duży, przyznam szczerze, bałagan na tych biurkach i jest mnóstwo tak zwanych kejków z płytami, oczywiście na których to znajdowały się różne, często nieoryginalne programy w tamtym czasie. I to, co przykuwa uwagę jeszcze na biurkach komputerowych z Polski z okolic roku 2000, to jest estetyka ta stricte cyfrowa, czyli to, jak wyglądają pulpity komputerów z tamtego czasu. Mnóstwo z tych fotografii pulpitu to są oczywiście najpopularniejsze widoki z Windowsa XP, o którym też za chwilę opowiem w mojej dzisiejszej audycji, ale też są różne bardziej sprofilowane pod użytkowników tapety, czy nawet całe interfejsy. Na przykład jeden z fanów gry Gothic tutaj nam się ujawnia i ma na tapecie właśnie kadr z tejże gry. Jest też trochę takich motywów, które nazwalibyśmy wczesną estetyką Frutiger Aero. To jest taka estetyka, która przywoływana jest często w kontekście tych wczesnocyfrowych epok pierwszej dekady XXI wieku. Być może jest tak, że wy, kiedy słyszycie te słowa, macie swoje wspomnienia z waszymi pulpitami, jak to mogło wyglądać w tamtym czasie. Jeżeli chcielibyście podzielić się tym i zadzwonić do mnie i opowiedzieć o tym, jak wyglądały wasze pulpity komputerowe w okolicach roku 2000 i nieco później, czy może nieco wcześniej, dzwońcie pod numerem 22 645 21 00 do audycji Dzieci Neo.

0: body moving, everybody moving, body moving, we be body moving.
1: Дети Нео.
2: No, to było Beastie Boys i Body Movin' w audycji Dzieci Neo. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak to było w epoce Dzieci Neostrady kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu. Właściwie 2006 rok był równo 20 lat temu, co czasem, kiedy o tym pomyślę, przyznam szczerze, że jest dla mnie zaskakujące. Ale o tym, jak inna to była epoka, rozmawialiśmy przez ostatnie prawie dwie godziny już naszej audycji. Dzwoniliście i opowiadaliście o waszych wspomnieniach, jak to instalowano wam internet w domach, czy jak pojawiał się internet, czy komputery chociażby w waszych pracowniach komputerowych. Warto wspomnieć też o tym, jak ówcześnie świat cyfrowy wydawał się nieco bardziej otwarty niż dziś. Też pod kątem tym wizualnym. Wspominałem przed chwilą o tym, że jeżeli chodzi o wczesnokomputerową czy komputerową estetykę z lat zerowych, była ona nieco bardziej modyfikowalna i kiedy chcieliśmy sobie zmienić wygląd na przykład któregoś z programu, tak mogliśmy na przykład, jak jeden z użytkowników pewnego forum, które tu przytaczałem, edytować sobie czy modyfikować charakterystyczną skórkę czy wygląd naszego interfejsu. I tak na przykład myślę, że program Winamp, który służył do odtwarzania muzyki, powstały w końcówce lat 90. jest jednym chyba z najlepszych przykładów, jak to poprzez projektowanie skórek i zamienianie tych plików graficznych można było w tych kanciastych ramach tego programu w jakiś sposób wyeksponować swoją kreatywność i pokazać swój własny styl na przykładzie programu, z którego słuchaliśmy muzyki. Skoro wspominałem na samym początku naszej audycji wypowiedź z książki Bartka Chacińskiego na temat Dzieci Neo czy Dzieci Neostrady i ich uczestnictwo na różnych forach dyskusyjnych, warto też wspomnieć, że rzeczywiście ówczesny świat forów dyskusyjnych sprzed

0: mniej więcej 20 lat również był zdecydowanie bardziej barwny niż ten dzisiaj. Dość powiedzieć o tak zwanych user barach, czyli tych takich belkach, które mieliśmy przy każdym z użytkowników, które niejako eksponowały nasz styl, czy mogliśmy się za sprawą tych user barów zaprezentować, pokazać, kim jesteśmy. To były takie niewielkie beleczki, które były umieszczane przy każdym z wpisów oryginalnych użytkowników i tak mogliśmy na przykład pokazać, że jesteśmy, nie wiem, osobami pijącymi napoje typu cola albo korzystającymi z gadu-gadu, chociażby również przecież kultowego programu z tamtych czasów. One miały taki charakterystyczny efekt szkła nałożony niejako na, za sprawą gradientu, na te wszystkie elementy user bara, o których mówiłem przed chwilą. Dzięki temu też w pewien sposób wyłoniła się estetyka Frutiger Aero, o której opowiadałem również przed chwilą, właśnie nawiązująca do takich czasów wczesnocyfrowych, czy czasów epoki komputerowej okolic roku 2000, czy później roku 2010. Kiedy teraz o tym myślę z perspektywy takiego współczesnego, często dość płaskiego designu, jeżeli chodzi o strony internetowe czy komputerowe interfejsy, no to jednak przyznam szczerze, ogarnia mnie taka nostalgia i tej nostalgii w mojej audycji Dzieci Neo na pewno nie zabraknie i to jest też taki moment, żeby przypomnieć, że słuchać mnie możecie w każdą sobotę między 13 a 15 i jest to audycja, w której wspominam właśnie jak to było mniej więcej 20 lat temu, chociaż te wycieczki w czasie na pewno będę robił sobie w różne strony.
1: You look so different to me. It's like you barely even. Listen.

0: W audycji Dzieci Neo to już koniec. Żegnam się z wami i słyszę się z wami już za tydzień w sobotę o godzinie 13. Wielkie dzięki za tę paradę wspomnień, którą dzisiaj sobie zaserwowaliśmy w mojej audycji, a tymczasem jest ze mną Kuba Jamrozek, u którego już za chwilę w paśmie Pokój na lato dowiemy się, co słychać na sezon letni właśnie w tym miejscu, w tym segmencie.
1: Dzień dobry, cześć. To w ogóle będzie taki 5-godzinny maraton ze mną. Mam nadzieję, że to jakoś wytrzymacie. 3 godziny w Pokoju na lato, bo tam jest Alicja Michalska, więc to będzie, w ogóle to jest przestrzeń letnia Muzeum Powstania Warszawskiego, w której są warsztaty, w której są rozmowy, spotkania z autorami, dzisiaj tego nie zabraknie, spotkanie z Agnieszką Szulejewską, która opowie o tym wszystkim, co będzie działo się w Pokoju na lato, z Agatą Balcerzek o programie i wydarzeniach pokoju, z Lidką Zajdzińską, to jest w ogóle ciekawa kobieta, dlatego, że ona zajmuje się kalkomanią, czyli warsztatami z, no ja to zawsze określam, przenoszenia różnych elementów na inne przedmioty. Nie wiem, jakbyś ty to zdefiniował lepiej może.
0: No być może. To jest takie naklejanie elementów czy nakładanie na siebie. No kalkomania mieści się w tym słowie mnóstwo.
1: Czyli jak na przykład byście chcieli mieć na swoim ulubionym kubku znaczek najszybszego samochodu świata, to jest to jak najbardziej możliwe. Dzisiaj też przed nami spotkanie z Sylwią Czubkowską o cyfrowej prywatności, alternatywnych dla big techów i świadomym korzystaniu z technologii. No i Jakub Błoński się pojawi też w Pokoju na lato. On będzie opowiadał o obchodach Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych, o amerykańskich tradycjach, kulturze USA, więc naprawdę będzie się działo.
0: Mnóstwo ciekawego w Pokoju na lato. Słuchajcie od godziny 15, a tymczasem żegnam się z wami. Wielkie dzięki. Słyszymy się już za tydzień o 13 w audycji Dzieci Neo. Dzięki wielkie. Jacek Paśnik oraz Renata Żuchowska i Gabriela Obszańska. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
1: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
0: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
1: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Ten kawałek to kontroler, a mój kontroler podpowiada mi, że minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Skoro jest amerykański sen, to jest też dobra pogoda. Amerykańska motoryzacja opanowała promenadę nad jeziorem Raduń w Wałczu. Obok kilkudziesięcioletnich klasyków można tam zobaczyć także nowsze auta zza oceanu. Trwa czwarty wałecki zlot motoryzacji amerykańskiej. Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin Dariusz Marcinkiewicz z klubu American Classic Cars, to przede wszystkim spotkanie ludzi, których łączy prawdziwa pasja.
2: Tu jest wszystko, od najstarszych do najnowszych samochodów. Jeżeli chcecie, czy firmowe auto, czy auto, które ma, nie wiem, 1000 koni, czy z lat 30, wszystko tutaj znajdziecie. Mamy zlot amerykańskiej motoryzacji klasycznej europejskiej. Ryki naszych silników V8 i uśmiechy kierowców i widzów są na każdym kroku. Wystarczy odpalić silnik V8 i wiadomo, co nas najbardziej kręci. To, co te auta dają, to na przede wszystkim jedną wielką wolność, radochę.
0: Mnie też od razu ta radocha się udziela. Sprawdziłem nawet z tej okazji pogodę dla Wałcza. Dzisiaj bardzo przyjemnie, bez specjalnych upałów, 20 stopni. Jutro 21 kresek powyżej zera, ale może popadać. Chociaż warto mieć też pod uwagę to, że tam zawsze można schować się do samochodu i do tego amerykańskiego.
1: Autopromocja.
3: Nie dotarliście w tym roku na Openera? Nic straconego! W sobotę od 20 w paśmie muzycznym zagram mój autorski wybór utworów The Cure, The XX i innych perełek z tegorocznego line-upu. A po 23 retransmisja pierwszej rap sceny z Kosmą Królem. Zapraszam ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja.

0: Tu Easy w czwórce. Mam nadzieję, że ze mną wytrzymacie, bo przed nami 5 wspólnych weekendowych godzin. Zjemy razem obiad, kolację, podwieczorek. Jak będzie trzeba, to też utulimy was do snu. Zaopiekujemy się dzisiaj wami niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy w trasie, czy na wakacjach, na piasku, czy może w domu przy garach. Gdzie wy? Tam czwórka, bo to oczywiście słychać. Zresztą nasz weekendowy skład dzisiaj mocny i to w dwóch lokalizacjach, bo Alicja Michalska i Magda Żelazowska są w pokoju na lato, natomiast Michał Piwowarek, Paweł Robiej i ja, czyli Kuba Jamrozek, jesteśmy w naszym żółto-czarnym studiu czwórki.
1: Lato w mieście.
0: Bo ja nie wiem, czy wiecie, czwórka w trakcie wakacji ma swój drugi dom. I jaki to jest dom? Tam nawet lemoniada smakuje jakoś lepiej. Tym domem jest pokój na lato, czyli specjalna wakacyjna przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam są warsztaty, tam są spotkania, tam są rozmowy o książkach, o technologiach, o historii, o tym wszystkim, co nas dotyczy. I my również tam jesteśmy. Tak będzie co sobotę. Czwórka łączy siły z pokojem na lato, a efekt tego połączenia chociażby dzisiaj do godziny 18, choć my słyszymy się do 20.

0: To ja wam opowiem, jak ja to widzę, oczami wyobraźni. Ona siedzi przy stoliku, zrelaksowana. W prawej ręce trzyma lemoniadę z lodem. Ze szklanki wystaje też parasolka, ale nieduża, bo większej nie trzeba. Podobno dzisiaj nie będzie padać. W lewej ręce trzyma mikrofon czwórki, żeby już za moment do niego przemówić i myśli sobie, ja chyba tu zamieszkam, a już na pewno chciałabym mieć taki pokój, jakim jest pokój na lato. O kim mowa? Mowa o Alicji Michalskiej, która stwierdziła, że my możemy razem poprowadzić audycję, ale tylko wtedy, kiedy będę daleko.
1: Czwórka z pokoju na lato. Pokoju na lato. Zaprasza Alicja Michalska.
0: Alicja Michalska. Halo, halo, bardzo nakłamałem.
2: Halo, halo, to ja powiem może jak jest naprawdę. Rzeczywiście w lewej ręce mam mikrofon czwórki, a w prawej ręce mam kawę, co prawda ciepłą, bo słońce dzisiaj nie rozpieszcza, ale dopiero najlepsze przed nami. Powiedziałeś o tym, że to jest miejsce, w którym mogłabym zamieszkać. Ja muszę... byłam obok przez 2 lata, więc ja trochę tutaj czuję się jak we własnym pokoju.
0: No, tego ci zazdroszczę, ale zazdroszczę ci też tego, że siedzicie w takiej chyba dość przyjemnej temperaturze i możecie patrzeć na to, co się dzieje, bo wiem, że tam jest mnóstwo warsztatów, są też rozmowy, które sama będziesz zresztą przeprowadzać z bardzo, ale to bardzo ciekawymi ludźmi.
2: Witam się z wami w pięknych, wakacyjnych okolicznościach pokoju na lato, letniego pawilonu, na które otwarcie czeka się od początku roku, bo to jest miejsce, w którym lato naprawdę daje się odczuć. Pomimo tego, że znajdujemy się w bardzo mieszczańskiej części Warszawy, gdzie raczej trudno odpoczynek, dlatego tym bardziej chwała umożliwia trochę tego oddechu wszystkim zabieganym mieszczuchom. W pokoju na lato swój taki mały pokój, można powiedzieć, ma także czwórka, bo będziemy was witać stąd co tydzień w specjalnej audycji w każdą sobotę od godziny 15 do 18 przez 3 godziny. Będziemy sprawdzać, czy wakacje w mieście w ogóle są możliwe. Starać się, żeby ten spokój

0: Inny relaksujący, ale inspirujący klimat tego miejsca zagościł też w waszych domach, pokojach, samochodach, czy gdziekolwiek, gdzie nas w tym momencie słuchacie. A jest czego słuchać, tak jak Kuba powiedziałeś, bo pokój na lato to nie tylko azyl relaksu w mieście, ale które z tej miejskiej rzeczywistości ma nas nieco oderwać. Tegoroczny program 12 już edycji Pokoju na Lato jest naprawdę wypełniony spotkaniami, rozmowami zaopatrującymi nas w sporą wiedzę o otaczającym nas świecie, bo trochę to tak jest, że my tutaj w Pokoju na Lato w Żakach pijemy lemoniadę, ale tuż obok jest bardzo ruchliwa ulica towarowa, szklane wieżowce, miejskie codzienne życie, o którym nie zapominamy, wręcz przeciwnie, w atmosferze spokoju przyglądamy się jemu.
1: No jestem bardzo ciekawy, co dzisiaj dla nas przygotowałaś. Wiele spotkań, warsztaty, kaligrafomania, poprawisz mnie, jak to się poprawnie mówi?
0: Bardzo dobrze o tym powiedziałeś, tylko że kalkomania, więc prawie.
1: Kalkomania, prawie. No ja lubię kaligrafię, ale może polubię też kalkomanię, czyli przenoszenie różnych rzeczy, które są na jednym przedmiocie, na inne, różnych znaków. Wspominałem o tym dzisiaj, że możemy mieć swoją ulubioną filiżankę i możemy mieć na niej nagle wizerunek naszego ulubionego samochodu. To jest do zrobienia.
0: Wszystko jest do zrobienia w Pokoju na Lato, szczególnie, że zaraz obok mnie trwają warsztaty kalkomanii, ilustracji i właśnie też przenoszenia tego wszystkiego na ceramikę, ale z drugiej ręki, więc zaraz też podejdziemy, zobaczymy, co tam się dzieje i może wrócę z jakimś ładnym kubkiem do...
1: Będziemy to oczywiście sprawdzać. Ja wiem, że Pokój na Lato to też będzie joga na trawie, to będą warsztaty ceramiczne, nawet slamy poetyckie. Jak te informacje znalazłem, to napisałem specjalnie dla ciebie wiersz. Ciekawy jestem, czy ci się spodoba. To taka powiastka bardziej. Pod wrażeniem są i siły na to, gdy Alicja nadaje z Pokoju na Lato.
0: Że nasze plenerowe warunki nie pozwoliły mi usłyszeć całego, ale wierzę ci, Kuba, że był bardzo piękny, więc możesz mi go po prostu podesłać.
1: To słuchaj, ja ci go podeślę, ale jeszcze raz przeczytam, a ty się po prostu wzruszaj i słyszymy się za moment. Pod wrażeniem są i siły tak na to, gdy Alicja nadaje spokoju na lato.

0: Te wersje Polki Dziadek od Cougar po prostu uwielbiam, czuję się jak na biwaku w 76. Czwórka dzisiaj prosto z pokoju na lato, czyli letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Można powiedzieć, że czwórka i pokój to jest połączenie idealne, bo my jesteśmy trochę jak sąsiedzi, trochę jak Żwirek i Muchomorek, jak Chudy i Buzz Astral. Podejrzewam, że potwierdzi to Alicja Michalska, która w pokoju na lato jest.
1: Czwórka z pokoju na lato.
2: Wszystko potwierdzam, zresztą nie potwierdzam tego sama, bo sprawczyni tego całego wakacyjnego zamieszania. Agata Balcerzak, producentka Pokoju na Lato. Cześć.
3: Dzień dobry.
2: No to jak, Agato, lato w mieście jest jednak możliwe?
3: Lato w mieście jest możliwe i lato w mieście jest bardzo nieprzewidywalne, ponieważ jeszcze kilka dni temu było 40 stopni, dzisiaj jest 20 stopni. Jest trochę trudniejsza sytuacja, ale tu w pokoju na lato dajemy radę.
2: No i też pogoda nie zniechęciła osoby, które wybrały się na warsztaty z ceramiki. Wydaje mi się, że w ogóle najlepsze dopiero przed nami. My się dopiero tutaj rozkręcamy, to lato jeszcze do nas przyjdzie. Ja może też pomyślałam, że zacznę trochę od... Mieszkałam obok pokoju na lato przez dobre 2 lata i zawsze, jak tylko widziałam te pierwsze deski, które tutaj się rozstawiały, to po prostu czekałam.

0: Wołam od początku roku, aż ten azyl w mieście, to miejsce, do którego będzie można przyjść, odpocząć, w końcu powstanie. Szczególnie to jest ważne, wydaje mi się, w takiej okolicy jak ta, no bo tu odpoczynek, gdyby nie pokój na lato.
1: To prawda, tutaj raczej są dookoła nas wieżowce, biurowce, ale szczęśliwie to oznacza, że jest też bardzo wielu pracowników korporacji, którzy wpadają do nas do pokoju na lato po pracy. I rzeczywiście jesteśmy taką oazą tutaj na Woli, ponieważ nie ma tu za dużo terenów zielonych, a u nas są oliwniki, są lipy, właśnie wyszło słońce, więc jak to słońce prześwieca przez liście, to jest w ogóle fantastycznie. No i tak, to jest takie bardzo miłe miejsce i nie jesteś jedyną osobą, która mówi o tym, że obserwuje pierwsze deski i już czuje ekscytację.
0: To jest bardzo piękne i bardzo metaforyczne, bo jak od razu zaczęło o tym lecie w mieście rozmawiać, to wyszło słońce nagle, więc wydaje mi się, że po prostu musiałyśmy trochę zaafirmować tutaj tą atmosferę. Powiedz, w tym roku to już 12. edycja pokoju na lato. Oczywiście wszystko trwa już od połowy maja, mamy teraz lipiec. Jakbyśmy mogły tak spojrzeć, co do tej pory się działo w pokoju na lato, co za nami?
1: Za nami przede wszystkim wielkie otwarcie pokoju na lato, zawsze to nazywamy wielkim otwarciem. Jest to po prostu, są to po prostu wydarzenia na Noc Muzeów, czyli 16 maja było fantastyczne wydarzenie. Wspólnie śpiewaliśmy Seno w Warszawie razem z inicjatywą Singalong. I wyszło to naprawdę niesamowicie i zdradzę tutaj pewien sekret, że jeszcze spotkamy się w tym sezonie z Singalong i będzie okazja zaśpiewania czegoś wspólnie. Oraz był fenomenalny koncert Wiraszko, czyli projektu Michała Wiraszko. No właśnie, otwarcie pokoju na lato. To jest zawsze dosyć ciekawy. W połowie maja pogoda potrafi być bardzo, ale to bardzo kapryśna. W tym roku było chłodno, ale obyło się bez opadów. Natomiast w zeszłym roku pamiętam, że własnoręcznie wybierałam z kałuży wodę wiaderkiem po jogurcie, żeby osuszyć przestrzeń dla naszej. Tak, to jesteśmy my, producentki pokoju na lato. Robimy wszystko, naprawdę wszystko, żebyście mogli korzystać z wydarzeń, które tu się odbywają.
0: Ale to czuć w tym miejscu. Rzeczywiście osoba, która wybiera wodę z opakowania na jogurt, to znaczy, że to jest osoba, która dba nie tylko o PR tego miejsca, im o komfort, to czuć, jak się wchodzi do pokoju na lato, czuć tę atmosferę, czuć też taką swobodną przestrzeń, bo tutaj pokój każdy trochę znajdzie sobie swój, szczególnie, że to jest hasło tegorocznej edycji, własny pokój. Co się pod tym hasłem kryje?
1: Własny pokój, no oczywiście zainspirowałyśmy się słynnym esejem Virginia Woolf, ale trochę nasze podejście do tego miejsca, czyli każdy jest w stanie w pokoju na lato znaleźć własny pokój. I dlatego, że proponujemy całą masę aktywności i one mogą trafić do bardzo wielu grup wiekowych, mogą trafić do osób, które są zainteresowane bardzo różnymi rzeczami. I przez to proponujemy mądrą rozrywkę, proponujemy też spotkania takie merytoryczne, które bardzo skupiają się na przekazywaniu wiedzy. Mamy wrażenie, że każdy jest w stanie zbudować ten własny pokój także w sensie metaforycznym, czyli sobie umeblować swoją głowę wiedzą, którą zdobędzie u nas. Może po prostu przyjść i fizycznie mieć swój własny pokój, czyli miejsce wytchnienia, miejsce odpoczynku, miejsce, gdzie może schillować, nie musi niczego udawać, bo rzeczywiście tutaj przychodzimy i raczej nakładamy, powiedziałabym, mentalne, krótkie spodenki i taki luźny strój i naprawdę tutaj odpoczynek.
0: Tak właśnie jest w pokoju na lato. Agata Balcerzak, producentka, która jest cały czas razem z nami, ma jeszcze przy sobie bardzo dużo ściąg, ma cały program, więc jeszcze nigdzie jej nie wypuszczamy. Jeszcze będziemy o tym rozmawiać za moment. Wracamy. Czwórka z pokoju na lato.

0: Relax v čvůrce.
1: Jesteśmy cały czas w pokoju na lato, w miejscu, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie. To tutaj czwórka inauguruje swój cykl audycji w tym miejscu. A na dzień dobry z tej okazji rozmawiamy z Agatą Balcerzak, producentką pokoju na lato. Wcześniej rozmawiałyśmy o tym, że do którego przychodzimy mentalnie w tych shortach, nawet jeśli pogoda chwilowo nie dopisuje, bo tutaj naprawdę możemy się zrelaksować i poczuć to lato, chociaż okolica tutaj bardzo taka dynamiczna część Warszawy nie zachęca do odpoczynku, no to właśnie tym bardziej chwała pokoju na lato za to, że jednak do tego zachęca, ale my nie zapominamy też o tym, co dookoła nas, no bo obok tego naszego azylu jest ruchliwa ulica, jest życie, bardzo miejskie życie, więc nie odwracamy wzroku od tych ważnych, potrzebnych tematów o otaczającej nas rzeczywistości, bo w pokoju na lato tych rozmów naprawdę będzie bardzo dużo.
2: W pokoju na lato będzie bardzo dużo. Jesteśmy z dziewczynami, mamy 8 cykli spotkań, każde po 3 spotkania. No to jest całkiem pokaźny pakiet. W samym lipcu, lipiec ma 31 dni, my mamy 36 wydarzeń, więc dzieje się naprawdę sporo. Są to spotkania, są to warsztaty, są to zajęcia jogi, są to koncerty i inne wydarzenia muzyczne, więc tak, dzieje się sporo i nie odwracamy uwagi od tętniącego życiem miasta, wręcz zachęcamy to miasto, żeby przyszło tutaj do nas, do pokoju na lato, a miasto czasami wprasza się samo, ponieważ po ulicy Towarowej, która jest tuż obok, bardzo często auta na sygnale. I czasami to słychać, być może Państwo też będziecie mieli szansę usłyszeć jakąś karetkę albo jakiś samochód policyjny na sygnale.
1: Ale będziemy mieli okazję też usłyszeć ekspertów i ekspertki, którzy będą nam przybliżać nieco tę naszą rzeczywistość. Oni dadzą nam taką lupę, w której będziemy mogli spojrzeć na to, co nas otacza. No na przykład cykl spotkań, mity, w które uwierzyliśmy, to będą takie spotkania, które troszkę przybliżą nas do tego, jak mody i trendy tworzą te mity, które tak naprawdę wpływają na naszą rzeczywistość. Czasem słusznie, no a czasem nie do końca.
2: Tak, mity, w których cykl, który zapoczątkowaliśmy w zeszłym roku i w tym roku znowu się spotykamy i znowu bierzemy na tapet kolejne mity, w które uwierzyliśmy, czy słusznie, no właśnie, to się okaże na spotkaniach. To jest cykl Justyny Dżbik-Kluge. Oczywiście on się odbywał u nas w pokoju na lato. Justyna jest zresztą naszą rezydentką, tak lubimy to nazywać, ponieważ cykl Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona. Są to rozmowy z autorkami książek. No i tu z kolei cytat z portretu kobiecego Wisławy Szymborskiej zainspirował nas do cyklu spotkań i ten cykl trwa już od 2022 roku.
1: W Warszawie to muszę wspomnieć jeszcze o jednym ważnym cyklu rozmów. Masz to

0: z bańki. Cykl rozmów, który będzie prowadzony przez socjolożki.pl. Myślę sobie o tych spotkaniach jako właśnie takie wyjście z tej bańki. No na przykład z bańki warszawskiej, w której jednak często tkwimy.
1: No taki był właśnie koncept przy wybieraniu tytułu dla tego cyklu. Masz to z bańki oznacza właśnie wyjście z bańki, ponieważ Kasia Krzywicka-Zdunek i Dorota Peret-Jatkowicz z socjolożek.pl mają, postawiły sobie taki cel, żeby powychodzić z baniek, żeby pozapraszać ludzi, którzy zdają się być na przeciwległych biegunach i pozwolić im ze sobą właśnie odbańczyć się, przebić tę bańkę i żeby ze sobą pogadać, porozmawiać, zrozumieć, że tak naprawdę bardzo często łączy nas więcej niż nas dzieli. Pierwsze spotkanie z cyklu Masz to z bańki już się odbyło w tym tygodniu. Natomiast na dwa kolejne zapraszamy w sierpniu. Będziemy o autyzmie, nacjonalizmie i lęku. To będzie 5 sierpnia oraz 19 sierpnia o Red Pillu, czerwonej pigułce.
0: Ale pokój na lato to nie tylko rozmowy, ale też muzyka. O niej za moment porozmawiamy i raz jeszcze chwała pokojowi na lato za to, że te wszystkie wydarzenia nam umożliwia. Oddaję mikrofon Kubie. My sobie kawę na ciepło i za moment jeszcze wrócimy do rozmowy o muzyce, której tutaj też nie zabraknie.
2: To ja teraz jestem zazdrosny, ale też sobie zrobię kawę. Też można, bo my dzisiaj działamy, a właściwie współdziałamy z pokojem na lato. Czwórka i pokój, czyli de facto dwa pokoje albo jeden wspólny dom. Każdy może zbudować swój pokój. Wiedzą, którą zdobędzie w pokoju na lato. Bardzo mi się te słowa Agaty Balcerzak spodobały, która powiedziała też o roślinności, bo jak tę przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedzicie, to zobaczycie tam lipy, ale też oliwniki, o czym wspomniała Agata. Musiałem sprawdzić, co to jest. I definicja jest taka: drzewo lub krzew o rurkowatych, wonnych kwiatach, odporny na suszę i dymy przemysłowe. I wszystko jasne. Czwórka bawi i uczy.

0: To czwórka, ale rozumiem, że to słychać. 21 minut pozostało do godziny 16. Czwórka nadaje dziś z pokoju na lato. Na miejscu jest nasza czwórkowa pokojowiczka Alicja Michalska, która kilka minut temu powiedziała, że idzie po kawę. I z tego co wiem, to karmelowe latte jest już zaparzone.
1: Lato w mieście.
2: Wszystko się zgadza, jest kawa, jest lemoniada, jest woda, bo trzeba pamiętać, żeby pić wodę też w taką temperaturę. Jesteśmy dzisiaj w pokoju. I obiecałam, że jeszcze na koniec razem z Agatą Balcerzak, producentką Pokoju na Lato, sprawczynią tego całego wakacyjnego zamieszania, porozmawiamy o czymś, na co ja najbardziej chyba czekam, czyli o muzyce, bo w tym sezonie do Pokoju na Lato wraca znany i lubiany musical improwizowany. Agato, musisz wytłumaczyć, czym to jest.
3: Musical improwizowany. Grupa improwizatorów związanych z klubem komediowym warszawskim przychodzi do nas i improwizuje w swoim fantastycznym cyklu piosenki na udręki. Czyli pyta publiczność zgromadzoną w pokoju, co ich udręczyło ostatnimi czasy. Ludzie opowiadają prześmieszne historie, a później improwizatorzy, sama nazwa wskazuje na ten temat, i jest to fenomenalne wydarzenie, naprawdę jest masa śmiechu, są to świetne historie, świetne piosenki, wszystko się dzieje na żywo, improwizacje są na żywo, muzyka jest na żywo, ponieważ jest razem z nimi pianistka. Zapraszamy, co lepsze, bardzo często musicale improwizacje są doklejone do spotkań, które się u nas odbywają, więc są to klasyczne dwie pieczenie na jednym ogniu. Przechodzicie na spotkanie na 18:30, a później gładko przechodzicie w imprezę z musicalem improwizowanym.
2: Czyli podczas spotkania myślimy o tym, co nas ostatnio udręczyło, a potem dajemy temu upust.
3: Tak, i bardzo często ludzie, którzy się troszeczkę tematem tego spotkania, które poprzedzało musical improwizowany, i później przypominają sobie historie, które jakoś są tematycznie związane z tym, o czym była rozmowa, no i później improwizatorzy improwizują na ten temat. Fantastyczna sytuacja.
2: Czym są koncerty kieszonkowe?
3: Koncerty kieszonkowe to jest nasza scena debiutantów w Pokoju na Lato. Państwo tego nie widzicie. W tym momencie na takiej bardzo malutkiej zielonej scence, na której mieszczą się no zasadniczo dwa fotele i jeden mały stolik. No i tutaj właśnie siadają artyści, którzy są związani z Niebieski Label i Szum Label, i mają takie mini showcase'owe koncerty, co oznacza, że jednego wieczora mamy najczęściej troje artystów. Powiedzmy 3-4 piosenki, jest to taki showcase'owy wieczór, przeciekawy, ponieważ dobór artystów jest naprawdę interesujący. Plus są to debiutanci, osoby, które bardzo często stawiają pierwsze kroki na scenie i warto przyjść i ich obserwować, bo być może okaże się, że będzie kolejny Dawid Podsiadło.
2: Ale też wspaniały cykl muzycznych spotkań, klasyka na leżakach, oczywiście koncerty kameralne, muzyki klasycznej, musicalowej i filmowej. To jest coś, na co ja też bardzo czekam, bo to w ogóle pięknie widzieć, jak ta muzyka poważna, klasyczna wychodzi ostatnio do nas, wychodzi na ulicę, czy właśnie wchodzi do... To muzyka, literatura, warsztaty, to wszystko nas czeka w tym pięknym miejskim azylu. O tym opowiadała nam dzisiaj Agata Balcerzak, producentka Pokoju na Lato. No i co, Agato, widzimy się oczywiście tutaj na miejscu.
3: Oczywiście, że tak, zapraszamy.
0: Alicja, nie wiem, czy masz jakiś pomysł, jeśli chodzi o cykl klubu komediowego Piosenki na udręki. Bo rozumiem, że tam z życiem własnym można przyjść.
2: Oczywiście można przyjść z życiem, można przyjść ze swoimi udrękami, problemami, ze wszystkim i po prostu pośpiewać o tym razem i myślę, że też nabrać dystansu od razu do tego wszystkiego.
0: Ja tam na pewno pójdę, tym bardziej, że ostatnio spacerowałem z moimi kotami i podeszła taka pani z Amstaffem i się mnie pyta, czy Lola może mnie polizać i się ze mną przywitać. A ten Amstaff miał w oczach śmierć, chociaż ja wiem, że to mogą być bardzo przyjemne psiaki, natomiast stwierdziłem wtedy, że pani równie dobrze mogła mnie spytać o to, czy Lola może odgryźć mi rękę. Zgodziłem się akurat w tym wypadku i przyjdę o tym powiedzieć, żeby powstała piosenka na udręki. Dlaczego nie? A my jesteśmy dzisiaj w Pokoju na Lato. To jest przestrzeń wakacyjna Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzisiaj mamy jeden wspólny dom, to znaczy jeden pokój w czwórce w naszym żółto-czarnym studiu i drugi właśnie tam, na miejscu.
4: Hay una fiesta en mi casa. Vengan.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Zrozumiałeś.
1: To Wienio, Hades i ich nowe bloki. Swoją drogą bloków nie brakuje też w pokoju na lato i mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że właśnie stamtąd nadaje czwórka z pokoju na lato. To jest niezwykła przestrzeń na mapie Warszawy, bo jest to oaza spokoju w samym centrum miasta, blisko Muzeum Powstania Warszawskiego, a w tej oazie nie brakuje rozmów, warsztatów i nie brakuje czwórki. Na miejscu jest Alicja Michalska, która wypiła już lemoniadę, kawę, no i będzie się uczyć teraz kalkomanii na ceramice, a my będziemy się temu na pewno bacznie przyglądać.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowi.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

Tu czwórka. Polskie Radio. Yeah.

This got to be most definite, not probably.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich od wczoraj są trudne warunki dla miłośników sportów wodnych, bo silnie wieje. Ratownicy wodni apelują do żeglarzy o rozwagę i ostrożność. Mieliśmy mnóstwo pracy, relacjonuje dyżurny MOPR w Giżycku Piotr Karczewski.
2: Mieliśmy wczoraj aż 10 akcji technicznych spowodowanych głównie dużą ilością łódek, które poprzez silny wiatr znalazły się po prostu na mieliznach. Mieliśmy też jednostki, które zostały zepchnięte nawet na plażę miejską w Giżycku.
0: Jak mówi Piotr Karczewski, dużo problemów miały coraz popularniejsze houseboaty.
2: Duże houseboaty, które można wypożyczyć bez patentu, czyli z ograniczoną mocą silnika do 10 koni mechanicznych. Z takim silnikiem ciężko jest się przeciwstawić wiatrowi i falom, jakie panowały wczoraj i również dzisiaj.
0: A skoro o wietrze mowa, dziś na mazurskich jeziorach może powiać do 5 stopni w skali Beauforta.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Two Nights in LA od Party of Two między innymi. Może zamiast 2 nocy w Los Angeles wybierzecie 1 popołudnie w czwórce i w pokoju na lato? Ja dzisiaj do tego zachęcam.
2: Lato w mieście.
1: Jest taka jedna miejscówka, gdzie faktycznie to lato można w mieście poczuć. To jest oczywiście pokój na lato. Miejska dżungla zamienia się tam w miejską oazę. To jest letni pawilon kulturalno-rekreacyjny na Zielonej Skarpie przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam można przyjść i w otoczeniu przyrody oczywiście napić się lemoniady, napić się kawy, wszystkiego tego, co dobre. Ale przede wszystkim można spotkać ludzi. I to ludzi bardzo ciekawych, którzy przygotowują warsztaty, którzy piszą książki, którzy chcą opowiadać o technologiach, o historii. I dlatego my też tam jesteśmy. To będzie nasza wakacyjna tradycja, że czwórka pojawia się w pokoju na lato i dziś jest ku temu okazja. Zostańcie z nami do godziny 18, choć ja jestem z wami do 20. Takie 5-godzinne kombo dzisiaj. Mam nadzieję, że wytrzymacie.

0: Ten kawałek to zimny od PZ-a. Zimny to ja piłem przed chwilą kompot, ale to nie takie frykacje, jakimi raczy się chociażby Alicja Michalska w Pokoju na lato.
1: Czwórka z Pokoju na lato. Pokoju na lato. Zaprasza Alicja Michalska. Alicja
2: Michalska. No my kompotu tutaj nie mamy, chociaż jeśli się poprosi, to na pewno się znajdzie. My akurat pijemy ciepłą kawę, ale słuchajcie, nie ma pokoju na lato bez warsztatów i spotkań. I tak też jest i teraz, bo przede mną trwają warsztaty kalkomania. Co to takiego? O tym opowiadam Lidka, ilustratorka i dzisiejsza naczelna artystka pokoju na lato. Cześć Lidka.
3: Cześć.
2: Przyjechałaś do nas z Trójmiasta, więc mogę tylko zgadywać, że Warszawa musi być dla ciebie dosyć szybkim, dynamicznym miastem. No ale chyba tutaj, w pokoju na lato, można poczuć spokój.
3: Można poczuć się naprawdę jak w małej zielonej oazie.
2: Pokazuje nam, że pokój na lato jest taką trochę odskocznią od tej szybkiej Warszawy. Ty przyjechałaś tutaj, żeby uraczyć nas warsztatami kalkomanii. Powiedz w takim razie, czym właściwie jest ta kalkomania i dlaczego to tak fascynująca technika dla osób, które no, nigdy nie miały wcześniej z nią styczności?
3: Kalkomania ceramiczna to robienia ceramiki. Korzystamy ze specjalnych papierów transferowych, z których wycinamy wzorki i nakładamy na ceramikę, która jest już tak jakby gotowa, czyli już poszkliwiona i po prostu dajemy jej nowy wygląd.
2: Skąd w ogóle wziął się pomysł na warsztaty łączące ilustracje z upcyklingiem ceramiki?
3: Na

0: podczas studiów dowiedziałam się, że istnieje w ogóle taka technika i że można nakładać swoje ilustracje na ceramikę i pomyślałam, że po co kupować nowe rzeczy, na które będę ozdabiać, skoro mogę pójść na pchli targ, znaleźć jakieś fajne stare przedmioty, które mają już swoją taką duszę i to na nich zrobić coś nowego.
1: To są w ogóle... Ja widzę, podczas których tworzymy personalizowane wzorki na tych ceramicznych naczyniach. No, nie ma to jak używać czegoś, co wiemy, że wyszło z naszych rąk. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach tej masowej produkcji to chyba coś tym bardziej cennego.
0: Dokładnie tak. Bierzemy rzeczy, które już są tak jakby wśród nas. Możemy na przykład korzystać z zestawów różnych, które na pchlim targu często są zdekompletowane, wiecie, różne kubki, które są z innej parafii, że tak powiem, i możemy je na przykład uspójnić, ozdabiając je swoimi wzorami.
1: Dlaczego według ciebie warto dawać się drugie życie porcelanie zamiast kupować chociażby nowe naczynia?
0: Myślę, że świetnej jakości i często chodzę na pchli targ i szukam rzeczy, które chcę ozdobić i łamie mi się serduszko, kiedy widzę, że ona jest po prostu przewożona w kartonach bez żadnych zabezpieczeń, tak naprawdę z każdego tygodnia na tydzień, kiedy ona jeździ na te pchle targi, kolejne rzeczy się tłuczą, łamią i tak naprawdę ładnych rzeczy i potem ozdabianie, dawanie im nowego życia, no to naprawdę jest fajna misja.
1: Ale myślę, że jest to też bardzo satysfakcjonujące.
0: Tak, pewnie. Ja uwielbiam moment, jak rzeczy ozdobione kalkomanią są wypalane w piecu ceramicznym i potem je wyciągamy z pieca i naprawdę no, efekt jest zachwycający.
1: No to powiedz jeszcze, jak wygląda cały ten proces? Od pomysłu na wzór, aż do gotowego kubka czy talerzyka, który możemy potem sobie zabrać do domu i go używać?
0: Żeby zrobić sobie wzorek ozdobiony kalkomanią, musimy mieć jakąś gotową ceramikę, najlepiej w ogóle porcelanę. Potrzebujemy kalki do właśnie już nadrukowaną taką specjalną farbę do ceramiki i wzór tworzymy poprzez wycinanie nożyczkami, to znaczy tak jak z kolorowych papierów, tylko korzystamy z takich specjalnych kolorowych papierów, które są kalkomanią. Wycinamy wzór nożyczkami, potem wycięty wzór zanurzamy w wodzie i transferujemy na powierzchnię szkliwa, na powierzchnię naczynia. Wszystko wygładzamy, osuszamy ręcznikiem i gotowe takie naczynie trafia do pieca ceramicznego, do wypału w 800 stopniach i jest potem gotowe do używania, odporne na zmywarkę i można go używać tak jak zwykłego naczynia ze sklepu.
1: No dobra, słuchajcie, to teraz już wiemy w takim razie, czym jest kalkomania i na czym polegają warsztaty. Oddaję głos do studia, Kuba, tobie i zrobię sobie krótką przerwę, chyba żeby spróbować na tych warsztatach. Może wrócę z jakimś ładnym albo przynajmniej takim w miarę pięknym kubkiem do czwórki. Zobaczymy, co uda mi się w ogóle tutaj zrobić, a z nami jest dzisiaj cały czas Lidka Zajdzińska.
2: Alicja, to zrób sobie tę przerwę, ale zrób też dla mnie taki mały kubeczek, bo mi się ostatnio zbił mój do espresso. Możesz tam wykalkomaniować logo czwórki. To będzie ładne wtedy. 17 minut po godzinie 16. Jesteśmy dziś w pokoju na lato, właściwie w naszym wielkim domu, bo czwórka i nasze żółto-czarne studio z pokojem na lato łączą po prostu siły.

0: warsztatach. Ja obiecałam, że z pokoju na lato wrócę z ładnym kubkiem, ale takim robionym własnoręcznie. No i tak się może stanie już teraz, bo mają właśnie wyjątkowe warsztaty kalkomanii na ceramice z drugiego obiegu z Lidką Zajdzińską, która nam wytłumaczyła już, czym ta kalkomania jest. Teraz warto zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, bo przede mną dziewczyny, które siedzą, wycinają i tworzą swoje własne arcydzieła. Cześć, co was przyciągnęło? Ceramiczne.
1: Uwielbiam robić coś nowego. To po prostu to jest może to, że nigdy nie widziałam, żeby można było naklejać dekoracje na ceramikę. Zawsze się słyszy o tym malowaniu ceramiki na mieście, w jakichś kawiarniach, a tu jest coś innego, więc fan.
0: I robisz dla siebie, czy dla kogoś na prezent?
1: Dla siebie. Uwielbiam kubeczki ładne. Kolekcja w domu już jest duża. Co duże?
0: Ale nie masz bana na kubeczki, bo na przykład ja tak mam, że jak przychodzę z nowym kubkiem, no to po prostu już moi domownicy narzekają, że po prostu robi się jakaś wielka kubkoza w mieszkaniu, już nie ma na nie miejsca.
1: To są sezonowe kubeczki. Kubeczki wymieniamy co sezon. Jeszcze narzeczony się nie wkurzył.
0: No i tutaj koleżanka przytakuje, czyli ma podobnie?
2: Tak, mam inne kubki. Każdy sezon owocowe na wiosnę i na lato i oczywiście dyniowe na jesień, a teraz robię z kotami, bo mam kota, no i oczywiście jak widzę kubek z kotem, to gdzieś moje serce szybciej bije i muszę je mieć.
0: A co będziesz piła w tym kubku? Bo to jest taki kubek chyba?
2: Mam nadzieję, że małe cappuccino się zmieści, albo chociaż flat white, bo ja jednak wolę z mlekiem, ale no zobaczymy.
0: To jeszcze zapytam tutaj koleżankę obok, bo ty z kolei tworzysz jakieś piękne, kolorowe rybki?
3: Tak, tak, tak. Ja zdecydowałam, że ponieważ mamy lato, to ja mam morski vibe. Chcę zrobić kubeczek i talerzyk z rybkami.
0: Słuchajcie, tutaj na tych warsztatach ceramicznych naprawdę można nakleić wszystko. Oczywiście trochę talentu przyda się, ale tak naprawdę warto chyba trochę podpatrzeć, trochę zaczerpnąć inspiracji i po prostu narysować czy wykleić, co tam nam całam Kuba, że przywiozę jakiś kubek i to się stanie, tylko najpierw muszę trochę podpytać, żeby tych inspiracji zaczerpnąć.
4: Podpytuj, podpytuj. Jeszcze mam takie pytanie. Czy pani z kubkiem, z kotami ma dziś wolny, wie, kubek? Oczywiście o kubek mi chodzi. Tym bardziej, że ja jestem kociarzem również i też lubię flat white. I chętnie, jakby pani zrobiła taki kubek, to ja ten kubek przyjmę, a coś odeślę w zamian. Przekażę?
0: Dobrze, dobrze. To w takim razie zbieram zamówienie na kubek z kotami. Postaram się.
4: Alicja Michalska.
0: Ale nie obiecuję.
4: Spróbuj, bardzo proszę. Alicja Michalska dziś w pokoju na lato.

0: wakacjach, na piasku, czy może w domu, tam gdzie wy, tam czwórka. Dziś mówimy do was z dwóch miejscówek, z naszego żółto-czarnego studia, które znacie znakomicie, ale też z pokoju na lato, czyli przestrzeni letniej Muzeum Powstania Warszawskiego, bo my połączyliśmy siły i będziemy te siły łączyć nie tylko w sobotnie popołudnie. A na miejscu jest Alicja Michalska, która obiecała, że przywiezie mi dzisiaj piękny kubek, bo wzięła udział w warsztatach kalkomanii. Alicjo, tylko ładny, naprawdę, poproszę.
1: Relaks w czwórce.
2: Będzie piękny kubek i zrobię go już niedługo. Pamiętam o tym, żeby był w miarę możliwości z kotkami. O tym wszystkim pamiętam, ale pokój na lato to nie tylko warsztaty, bo to jest takie miejsce, gdzie obowiązuje trochę taka niepisana. Odkładamy telefony, a w rękach zamiast tego trzymamy, no właśnie, albo nowo zrobiony kubek, albo dobrą lemoniadę, albo książkę, albo nie wiem, głaskamy pieska. No dużo tutaj jest rzeczy, które mogą nas od tego telefonu odciągnąć. Na przykład Sylwia Czubkowska, dziennikarka technologiczna, która przyjdzie nam z pomocą i doradzi, jak dobrze żyć z... Cześć Sylwio.
3: Cześć, dzień dobry.
2: No to jak to jest z tą technologią wakacje? Częściej używamy, czy raczej staramy się od niej zdystansować, z twoich obserwacji? Wakacje z technologią czy bez?
3: Ja myślę, że dzisiaj ludzie używają stety lub niestety technologii wszędzie i zawsze, również w czasie wakacji, również w czasie podróży, również w czasie odpoczynku. Co więcej, te technologie powinny być nam takie bardzo służebne. Niestety mogą bardzo zaburzać ten czas odpoczynkowy, tak? Mamy już problemy z deprywacją snu związane z technologiami, mamy problemy z takim poczuciem FOMO, czyli wiecznego takiego przebodźcowania i poczucia, że musimy być na bieżąco. Mamy też nawet problemy z podejmowaniem samodzielnym decyzji, tak? Czyli teraz już na AI zrzucamy zadania pod tytułem zaplanuj mi wyjście, sprawdź, gdzie najlepiej zjeść,
2: zaplanuj mi odpoczynek.
3: Trochę tak, no na pewno, znaczy takie się na pewno też już pojawiają pomysły. No i też o tym, z drugiej strony, o takim trendzie jednak próby szukania rezyliencji, odporności, odejścia trochę od technologii, no będziemy rozmawiać też w tym roku w czasie spotkań w pokoju na lato pod hasłem Techno. Albo techno.
2: No właśnie, co się kryje pod tą nazwą? No bo techno brzmi oczywiście jako jednak takie zawołanie, żeby od tej technologii uciec. Czy ty jako dziennikarka, która tą technologię bada i to nasze życie cyfrowe do takiego miejsca, takiego azylu, które jednak zachęca, żeby odłożyć ten telefon, to myślisz sobie, uff, wreszcie?
3: Trochę tak, trochę nie, dlatego że ja mam wrażenie, że ja sobie osobiście to i tak nieźle wypracowałam mechanizmy korzystania z technologii, to znaczy z technologii oczywiście w rozumieniu platform antyspołecznościowych czy wszechobecnych, bo ja z tego korzystam bardzo, już tak bardzo, bardzo zawodowo, to znaczy większość rzeczy, które publikuję albo większość rzeczy, które sprawdzam, są mi po prostu potrzebne do pracy, więc nie jest źle. Aczkolwiek też tak jak każdy człowiek wpadam czasami w ten tryb, tak, wiecznego scrollowania, bo tam się nie kończy ten wall, albo bo wchodzę na 5 minut i po 2 godzinach, Jezu, gdzie ja jestem. Te narzędzia, te usługi są specjalnie tak zaprojektowane, więc naprawdę też warto sobie szukać takich azyli. Jak my jesteśmy w pokoju na lato, to jest zawsze bardzo ciekawe, bo to jest naprawdę miejsce przy samej jednej z głównych arterii Warszawy, przy ulicy Towarowej. Jest de facto tutaj środek miasta. Ale to, jak zbudowany jest ten pawilon, to jak dużo tutaj jest zieleni, jak dużo jest drewna, jak dużo jest właśnie takiego, tego, czego... na przykład piesków, tak? To powoduje, że łatwiej jest nam nie szukać tych bodźców, tak? Bodźców technologicznych, tylko skupić się na rozmowie, skupić się na jedzeniu, skupić się na poznaniu nowych ludzi, skupić się na tych warsztatach, które tutaj są, czy spotkaniach, więc to nawet nie musi być takie na siłę, że my sobie stawiamy te granice, po prostu mamy coś ciekawszego. Mamy...
2: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś o tych mediach antyspołecznościowych, no bo rzeczywiście, chociaż one się nazywają społecznościowymi, no to prawda jest taka, że społeczność buduje się w takich miejscach jak pokój na lato, na żywo, kiedy możemy się z kimś spotkać, albo wspólnie coś zrobić własnoręcznie, albo po prostu porozmawiać przy lemoniadzie, czy... I jeszcze za moment wrócimy do rozmowy, bo Sylwia Czubkowska będzie tutaj miała razem z Joanną Sosnowską cykl Techno, w którym my właśnie będziemy wam doradzać, jak żyć z tą technologią, żeby jednak za bardzo nie zawładnęła naszym życiem, ale o tym za moment. Czwórka dzisiaj, spokoju na lato.

Co powiecie na takie dźwięki od zespołu The Roots? Choć ja nie ukrywam, najbardziej lubię ich w duecie z Eryką Badu. Nasze czwórkowe korzenie zapuszczamy oczywiście tam, gdzie jesteście wy, niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy w trasie, czy na wakacjach.

0: Furka z pokoju na lato.
1: Wracamy do Was prosto z pokoju na lato. Miejsca, które zdecydowanie zachęca do wylogowania się do życia. Do tego zachęca nas też teraz Sylwia Czubkowska, którą też tutaj spotkacie w pokoju na lato. W jakimś leżaku, może na hamaku, może głaskając pieska, no ale na pewno nie wpatrzoną w telefon, chyba że też Ci się zdarza.
2: No czasem mi się zdarza, teraz się na przykład wpatruję w telefon, żeby dobrze pamiętać daty spotkań, jakie mamy w pokoju na lato z tekstoriami, bo teoretycznie je pamiętam, a najlepiej je pamiętam, jakie mam je przed oczami, są napisane. Bardzo zapraszamy oczywiście za Asią Sosnowską.
1: Pierwsze już 8 lipca.
2: Dokładnie, to poprowadzi Joanna Sosnowska i to będzie spotkanie pod hasłem no właśnie takiej cyfrowej higieny, podczas którego Joanna będzie rozmawiała z Filipem Dębowskim i z doktorem Maciejem Dębskim. No o tym, jakie mamy strategie tego, żeby zdrowiej żyć w tym cyfrowym.
1: A gdybyś Ty miała wskazać takie trzy proste zasady zdrowej relacji z technologią, które każdy może wdrożyć już dziś, podczas na przykład tych nadchodzących, trwających już wakacji, to co by się znalazło na Twojej liście?
2: No przede wszystkim mniej emocji, to znaczy nie traktować tego, co się pojawia, szczególnie na tych takich platformach antyspołecznościowych, za bardzo osobiście. Ja się zgadzam, który, nie wiem, czy pamiętasz, jak w starożytnej Grecji głosił, że za dużo polityki, za dużo spraw publicznych powoduje takie roztrzęsienie duszy. I my dzisiaj to też mamy, tak? Że właśnie za bardzo się emocjonujemy, wszystko chcemy wiedzieć, wszystko musimy skomentować, bardzo jesteśmy w efekcie spolaryzowani i nie skupiamy się na tym, co jest ważne. Więc mniej emocji, mniej przeżywania. Na ważnych rzeczach, prawdziwych relacjach i prawdziwych ludziach.
1: No i na przykład jak jedziemy na wakacje, no to zamiast patrzeć w ten telefon, wstawiać zdjęcia, co jemy, co robimy, dokąd idziemy, no to rzeczywiście korzystać z tych wakacji, bo prawdą jest to, że smartfon to pierwsza rzecz, po którą sięgamy rano i ostatnią, którą odkładamy wieczorem, no nawet wakacje, szczególnie właśnie. Sprawdzamy komentarze, kto nam tam polajkował te zdjęcia z podróży. Czy według Ciebie dzisiaj na prywatność w ogóle w internecie to jest jeszcze realna wartość, czy raczej luksus, na który niewielu może sobie pozwolić właśnie przez to, że po prostu ciągle tam w tych mediach antyspołecznościowych, jak to mówisz, publikujemy te zdjęcia?
2: Platformy to jest jedno, a dwa to jest taki długotrwały proces. On już naprawdę ma dobre ponad 30 lat, bo wtedy się po raz pierwszy pojawiło hasło, zresztą głoszone przez jednego z prezesów dużych firm technologicznych, to było Sun Microsystems, że prywatność umarła, tak? Privacy is dead. A że wszyscy funkcjonujemy teraz w takim wielkim panoptykonie i chętnie udzielamy, udostępniamy. Ale to jest nieprawda, znaczy na pewno nie jest do końca prawda. Faktycznie. To, jak funkcjonuje internet, skłania nas do tego, żeby być bardziej otwartym, żeby pisać o sobie, publikować zdjęcia, często nawet rzeczy, czy wydarzeń, czy nas bliskich, które powinny podlegać ochronie, tu myślę szczególnie o dzieciach, ale to nie jest tak, że prywatność umarła. My się uczymy na nowo tej ochrony naszego dobrostanu, tego, co jest ważne, to, co podlega też, powinno podlegać też pewnym takim rygorom, jeżeli chodzi o udostępnianie tych informacji. No musimy się tego uczyć, bo tak jak mówię, te mechanizmy, cały lobbying, cały marketing wokół tych usług przekonywał nas, że to nie jest żaden problem, że to że wszyscy o wszystkich będziemy wszystko wiedzieć.
1: Czyli wielki cyfrowy brat patrzy i mówię o tym w kontekście też Twojego spotkania, bo tutaj w pokoju na lato 22 lipca Ty poprowadzisz swój wykład, podczas którego doradzisz nam, mam nadzieję, jak uciec trochę z tego technosystemu.
2: Tak, 22 lipca będziemy rozmawiać z autorką, to jest doktorantka oczywiście, naukowczyni, też autorka świetnego profilu na Instagramie It's a Great Book, bardzo Wam polecam, oraz z doktorem Jarkiem Kopciem z Fundacji Instrat i będziemy rozmawiać tak naprawdę o strategiach budowania suwerenności cyfrowej, czyli już nie tyle takich osobistych, naszych poczuciach, potrzeby, tylko o tym, czy my jako państwo, jako społeczeństwo, jako narody możemy być bardziej niezależni w tym świecie cyfrowym, oczywiście niezależni od tych wielkich korporacji cyfrowych.
1: Słuchajcie, jeśli szukacie wytchnienia, ale no po prostu taki wielki problem sprawia wam odłożenie tego telefonu, no to koniecznie przyjdźcie tutaj do pokoju na lato, bo już sama atmosfera skłania.

0: się do życia, a jeszcze jak posłuchacie cyklu spotkań Sylwii Czubkowskiej i Joanny Sosnowskiej, to na pewno już będziecie trochę bardziej obeznani z tym, jak łączyć życie z technologią, żeby nie sprawiała nam aż tylu problemu. Sylwia Czubkowska, którą spotkacie tutaj w Pokoju na Lato, była razem z nami. Dzięki, Sylwio.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na nasze spotkanie.
0: Oddaję już głos do studia do Kuby, bo my robimy sobie znowu krótką przerwę i oczywiście wracamy do was po godzinie 17.
2: Ty pamiętaj, Alicja, o tym kubku, który mi obiecałeś. Tam ma być kot i ma być nieduży, bo ma się zmieścić w nim espresso. Ja wiem, że wymagań mam sporo, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie. Ja mam problem na przykład z pojęciem detoks od nowych technologii, no bo nagle nie używamy telefonu przez 2 tygodnie, a potem co? Rzucamy się trochę na zasadzie efektu jojo, ale nie wymądrzam się. Technologicznych rozmów w pokoju na lato nie brakuje, u nas też wielu rozmów w spokoju nie będzie brakować.

0: Autopromocja.
1: Każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.

0: to Becky Hill. W czwórce minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: A w Beskidach to dziś duży ruch turystyczny. Jest weekend i wakacje, dlatego wiele osób wyjeżdża z miasta na górskie szlaki. Jak mówi Piotr Stec, ratownik ochotnik z beskidzkiego GoPru, wycieczkom sprzyja także pogoda.
2: Pogodę generalnie mamy obecnie pogodną, jest słonecznie, lekkie zachmurzenie, temperatura od 9 stopni do 18 w tych miejscach nasłonecznionych. Trzeba wziąć ze sobą jakieś kurtki i napoje, no bo też mogą występować gdzie jakieś burze, a nawadniać się po prostu trzeba.
0: Trzeba. Warto też mieć ze sobą naładowany telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją Ratunek, a także Powerbank. Zaplanujmy też trasę tak, by dostosować ją do swoich możliwości i kondycji.
1: Autopromocja.
3: Nie dotarliście w tym roku na Openera? Nic straconego. W sobotę od 20 w paśmie muzycznym zagram mój autorski wybór utworów The Cure, The XX i innych perełek z tegorocznego line-upu. A po 23 retransmisja pierwszej rap sceny z Kosmą Królem. Zapraszam ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.
8: Ja sam

0: To będę wymieniał Liza, Anita, Rema i FIFA. Ten kawałek to Goals, chyba najbardziej mundialowa piosenka na naszej playliście.
1: Czwórka z pokoju na lato.
0: Teraz liczę, czy moglibyśmy wystawić swoją jedenastkę na mundial. Chyba nie, bo jest nas piątka. Alicja Michalska, Magda Żelazowska, Michał Piwowarek, Paweł Worobiej i Kuba Jamrozek, ale mimo wszystko z wielkim entuzjazmem, który towarzyszy całej jedenastce, chcemy wam dzisiaj towarzyszyć. No są takie miejsca, w których wakacje spędza się dobrze, jak nie najlepiej. To jest na pewno czwórka, ale to jest też pokój na lato. Miejska dżungla, która zamienia się w miejską oazę, bo tam można spotkać ludzi, którzy debatują na temat książek, technologii, psychologii. Tam też można spotkać Alicję Michalską, która pyta o pokojowe plany i bierze udział w warsztatach. I do pokoju na lato na pewno wrócimy, i to za kilka minut.

0: Kiedy Tupac i Dr. Dre połączą siły, efekt może być tylko taki, czyli kalifornijska miłość, ale my z Kalifornii wracamy do Polski. Bo kiedy będziecie na przykład w Warszawie i odwiedzicie chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego, kiedy zachłyśniecie się tą miejską dżunglą i będziecie potrzebowali wytchnienia, no to wtedy warto postawić na miejską oazę, czyli na Pokój na Lato. Pokój na Lato to jest specjalne miejsce, które od początku tworzą ludzie, a dokładnie pokojowicze. Ja myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że pokojowiczką jest Alicja Michalska. To teraz przygotujcie wodę, bo mam dzisiaj taki sucharowy nastrój. Gdybym miał długie włosy, to byłaby kitka, a do Alicji zawitała litka.
1: Czwórka z Pokoju na Lato.
2: Pokoju na Lato.
1: Zaprasza Alicja Michalska.
2: Alicja Michalska.
3: No pięknie, Kuba, to połączyłeś. Rzeczywiście, aż po prostu uśmiech pojawił nam się na twarzach, chociaż ten uśmiech towarzyszy nam tak naprawdę już od początku, bo dopiero teraz wyszło piękne słońce, które oświeca piękną ceramikę, która jest tutaj tworzona w trakcie warsztatów.

0: Oczywiście jest Lidka, ale nie jest sama Lidka, bo jest też Natasza z pięknym zestawem ceramicznym, który właśnie powstał przed chwilą na warsztatach. Dziewczyny, zanim was zapytam o to, co powstało na warsztatach, to zapytam ciebie, Nataszo, o to, co w ogóle przyciągnęło cię dzisiaj do pokoju na lato. Dlaczego akurat jako twój sobotni wakacyjny azyl?
1: To jest dla mnie wspaniała okazja, bo z Lidką znamy się od urodzenia właściwie i całe dzieciństwo spędziłyśmy razem na pracach plastycznych, dłubiąc w plastelinie, w kartkach, wycinankach, kolażach, rysunkach, we wszystkim. I wykorzystuję każdą okazję, żeby móc z Lidką dalej współpracować. I jestem tak strasznie podekscytowana, że właśnie po prostu razem spędziłyśmy dzieciństwo wycinając i teraz dzięki naszym wycinankom jesteśmy razem w radiu. Niesamowite.
0: No i też dzięki tej pasji z dzieciństwa powstają warsztaty, na których inni ludzie mogą ze sobą nieco pointegrować, bo chyba nawet w takich inicjatywach nie jest ważny sam efekt, sam produkt, że tak powiem, nawet jeśli jest bardzo piękny i możemy go potem sobie zabrać do mieszkania, ale właśnie też te rozmowy, prawda, które się tworzą między uczestniczkami.
2: Dokładnie tak i też zawsze mnie zadziwia to, że każdy robi coś bardzo, bardzo różnego. W trakcie powstają fajne rozmowy o tym, a czemu właśnie robisz kubeczek w warzywa, a czemu ty robisz kubeczek w kotki i tak dalej.
0: No bo wtedy może się okazać, że na przykład, a no bo mam kota i wtedy pytamy, ile ma lat ten kot, jak ma na imię, a ja też mam kota, a ja nie mam, no to wtedy możemy sobie razem ponarzekać i rzeczywiście tak się tworzą nawet znajomości. Nataszo, co w takim razie widzimy na twoim kubku i talerzyku, bo stworzył się tutaj całkiem niezły zestaw.
1: Tak, jest to filiżanka właściwie i talerzyk w pomidorki. W kolorowe pomidorki, listki i niebieskie kropeczki.
0: No i co najważniejsze, słuchajcie, te naczynia w zmywarce. Lidka ma to nawet napisane na swojej wizytówce, bo pewnie bardzo dużo osób o to pyta.
2: Tak, jest to najczęściej zadawane pytanie, dlatego zawsze, czy jestem na warsztatach, czy biorę udział w targach, zawsze to jest napisane na moim stoisku, na wizytówce i tak dalej. Prace po warsztatach są wypalane w temperaturze 800 stopni w piecu ceramicznym i to sprawia, że na dobre.
0: Natasza, co będziesz piła z tej filiżanki? Kawę, herbatę, lemoniadę?
1: Myślę, że najczęściej to kawę, ale wieczorem jakąś herbatę może też.
0: Ja bym też piła kawę, tylko że mrożoną może teraz podczas wakacji, albo coś na pewno z lodem. Generalnie ceramika, którą stworzycie tutaj, się naprawdę do wszystkiego. Jestem ciekawa, co ty byś, Kuba, pił w takim kubku. Wiem, że kubek z kotami, ale co by było w środku tego kubka?

0: czwórka z pokoju na lato.
1: Pamiętam, że kiedyś jeden z moich gości przyszedł do naszego studia czwórkowego i powiedział mi, że zawsze chciałby mieć taki pokój. I to jest celna uwaga, ale wyobraźcie sobie, że macie też drugi pokój. Jest to pokój na lato, czyli niesamowita miejscówka Muzeum Powstania Warszawskiego, w której można odpocząć nawet, kiedy jesteśmy zwierzętami w miejskiej dżungli. Właśnie tam na miejscu w pokoju na lato jest Alicja Michalska, która kilka minut temu spytała mnie o to, co będę wpił w tym kubeczku, który specjalnie dla mnie przygotuje, bo trwają tam warsztaty, no to ja będę pił tam espresso macchiato. Czy ta odpowiedź cię zadowala, Alicja?
2: Powiem ci, że każda odpowiedź mnie zadowala, bo najważniejsze, Kuba, że będziesz pił to wszystko z kubka, który ci stąd z pokoju na lato.
1: Słuchaj, to muszę dodać jeszcze, bo chciałem tak być trochę fancy, więc espresso macchiato, ale tak naprawdę będę popijał stamtąd też kompot i kefir.

0: Tak, coś czułam, że to się tak skończy. Tutaj, słuchajcie, możecie zrobić sobie własny kubek, a wiadomo, że to, co zrobimy własnoręcznie, to cieszy najbardziej, szczególnie w produkcji. Ze mną cały czas jest Litka i Natasza. Już wiem, że dziewczyny są z Trójmiasta, ale Natasza już mieszka w Warszawie jakiś czas i jestem bardzo ciekawa, dziewczyny, jak wygląda wasz taki idealny letni weekend w Warszawie?
1: Prawdę powiedziawszy, nie przepadam za spędzaniem lata w Warszawie. 5 lat już to robię. Zwykle jest tutaj bardzo dużo ludzi w różnych miejscach i jest bardzo gorąco. Także taki idealny letni weekend, jeżeli już mam go spędzać w Warszawie, to najczęściej jest gdzieś w domu w okolicy albo w jakimś parku na spokojnym spacerze, może potem jakiejś albo jakimś wieczorze ze znajomymi w miłym miejscu.
0: Albo właśnie w pokoju na lato, tak jak robimy to dzisiaj.
1: Tak, dokładnie tak. Tu jest bardzo przyjemnie.
0: Ja też jestem taką osobą, która w Warszawie spędza bardzo dużo czasu, ale jak tylko przyjeżdżają do mnie znajomi czy rodzina z innych miast, no to nie ukrywam, że jeśli są wakacje, to rzeczywiście jestem, do którego ja zabieram swoich najbliższych. Jestem też, Litka, bardzo ciekawa, czy warsztaty, które się dzisiaj odbyły, może dostarczyły ci jakichś nowych inspiracji, no bo skoro są tak naprawdę, tak wiele osób przychodzi na te warsztaty i tworzy coś własnego, no to na pewno spotkać się z jakimś zupełnie nowym pomysłem.
2: To prawda. Szczególnie dzisiaj było nas tutaj na warsztatach łącznie aż 30 osób, 30 dziewczyn, bo same dziewczyny akurat dzisiaj na warsztatach. I za każdym razem pojawiają się jakieś nowe motywy na kubeczkach. Akurat takie motywy jak na przykład zwierzątka czy owoce dość często pojawiają się. Dziś na przykład powstał z motywem Paryża. Pani zrobiła sobie wieżę Eiffla, napisała Paryż. Bardzo fajny powstał kubek, który jest pamiątką chyba po wyjeździe.
0: A gdybyś miała zrobić taki kubek, który byłby wizytówką pokoju na lato, to co by się na nim znalazło?
2: No, na bank oczywiście byłby tam gołąbek lecący. Myślę, że dodałabym tam jeszcze jakieś może listki, kwiatki i chyba jakiś fajny kubek może ze słomką, żeby sugerować jakiś zimny napój.
0: No dobrze, czyli w takim razie Natasza wraca do swojego mieszkania w Warszawie z pięknym nowym zestawem, z kubkiem w pomidory i z talerzykiem w roślinkę. Wraca do Trójmiasta, do Gdańska z tymi pozytywnymi emocjami, które doświadczyła tutaj podczas warsztatów kalkomanii prosto z pokoju na lato. Dzięki, dziewczyny, bardzo. Ja oczywiście nie przeszkadzam, no i też mam nadzieję, że dzisiejszy dzień spędzimy w słońcu, w pokoju na lato. Dzięki bardzo.
2: Dzięki.
3: Dzięki.
4: Alicja, to ja jeszcze dodam, że ty spokojnie możesz jeszcze sobie zostać w pokoju na lato, żeby przygotować też kubek dla siebie, bo nie chciałbym się tak niekomfortowo czuć, że przygotowujesz tylko dla mnie.
0: No widzisz, ja po prostu zawsze myślę o innych, a rzeczywiście zapominam o sobie. To może być dobry trop tutaj w pokoju na lato. Rzeczywiście, jak zostanę, to może nawet coś się zmajstruję dla siebie.
4: Bo my dzisiaj tworzymy takie dwupokojowe mieszkanie. Z jednej strony duże studio, a właściwie małe, żółto-czarne studio czwórki, no i pokój na lato, czyli ta letnia miejscówka Muzeum Powstania Warszawskiego.

0: Nóżka chodzi wszędzie, gdzie się jest, byle nie na pedale gazu. To Ayla, znana również jako Ala 17, czyli młoda wokalistka wywodząca się z krakowskiego undergroundu jazzowego. Jazz kocha też Alicja Michalska, która dziś stacjonuje w pokoju na lato, bo my połączyliśmy siły, czwórka i pokój na lato.
1: Lato w mieście.
2: No pięknie mnie przedstawiasz, Kuba, wszystko się zgadza, jazz wręcz nawet kocham. Tutaj w pokoju na lato co prawda jazzu nie będzie, ale będzie też muzyka, będzie między innymi cykl muzycznych spotkań klasyka na leżakach, czyli muzyka klasyczna w tych pięknych...

0: perfekcyjnych okolicznościach, to jest coś, na co ja na pewno się wybiorę. Ale chociaż w pokoju na lato leżymy na tych leżakach i odpoczywamy od tego zgiełku miasta, to nie uciekamy też od otaczającej nas rzeczywistości, która nigdy nie śpi. A tak się składa, że dzisiaj mamy 4 lipca, a więc obchodzimy Dzień Niepodległości. Zjednoczonych z nami w naszym plenerowym studiu w pokoju na lato już jest Jakub Błoński, amerykanista. Cześć Kuba.
1: Cześć, bardzo miło.
0: Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, który w tym roku Amerykanie obchodzą wyjątkowo, ponieważ mamy okrągłą rocznicę, mija dokładnie 250 lat od tego wydarzenia. Co czyni jednymi z najbardziej rozbudowanych w historii kraju. Teraz w Stanach, w Nowym Jorku przynajmniej jest godzina 11 rano, a więc pewnie Amerykanie są po śniadaniu. No tam pewnie się dopiero wszystko rozkręca.
1: Tak, znaczy dla Amerykanów zazwyczaj święto niepodległości to jest święto popołudniowe, wieczorne, gdzie siedzą sobie i rozpalają grilla, fajerwerki, głównie wieczorami. Ale tak jak wspomniałaś, jest to w tym roku największe i najhuczniejsze święto od wielu, wielu lat, ze względu na tą gigantyczną, okrągłą rocznicę, 250 lat. Dość młode państwo, ale jednak wciąż historia gigantyczna, historia bardzo długa. Także dla Amerykanów coś niesamowitego. Od dawna nie mieli takiej okazji. No i teraz prześwietną, chociaż dość niebezpieczną pogodę w większości kraju. Jest ciepło, idealny moment dla rodziny. Jest to sobota, także...
0: Powiedziałeś o tym, że obchody trwają popołudniem i też raczej wieczorami. Ja przeczytałam, że w Stanach Zjednoczonych trwają też od rana poranne parady organizowane nieprzerwanie 1985 roku z udziałem orkiestr i weteranów wojskowych, a więc to też pewnie jest takie wielkie wydarzenie i też pewnie dużo osób wychodzi na ulicę, żeby to zobaczyć.
1: Tak, jak najbardziej. Oczywiście wieczory są zarezerwowane dla rodziny, dla najbliższych, dla przyjaciół, czasem dla na imprezy, które są organizowane w okolicach. Popołudnia i poranki to są się bardziej takich oficjalnych jednak sytuacjach, gdzie tak jak wspomniałaś, parady wojskowe, parady cywilne, opowiadające trochę historię lokalnych miast. Amerykanie są bardzo patriotyczni, bardzo przywiązani do tych swoich małych ojczyzn i wspominają z wielką chęcią tych swoich i weteranów, i aktualnych żołnierzy, i całą historię, dość długą i piękną, ale też wojskową bardzo mocno. Także tutaj zdecydowanie potrafią hucznie, wszędzie i na pewno w każdym, nawet najmniejszym miasteczku gdzieś w głębokiej Alabamie obchodzić to głośno, obchodzić to mocno, obchodzić to z hukiem.
0: No właśnie, jestem bardzo ciekawa, jak wygląda ten dzień z perspektywy zwykłych Amerykanów. Patriotyczne święto, czy po prostu taki wielki rodzinny piknik? Jak oni na to patrzą, jak do tego podchodzą i jak się szykują na to?
1: Zależy od Amerykanina, na pewno, ale w większości jest to bardzo takie patriotyczne i rodzinne święto, połączone ze sobą. To znaczy, Amerykanie bardzo mocno łączą tą rodzinę z Ameryką, z symbolem swojej flagi. U nas, w przeciwieństwie do nich, nie mamy takiej... Wszystko oblepiają swoją flagą, dlatego nawet dla nich takie najmniejsze święto w ogródku jest przyozdobione gigantycznością flag, fajerwerkami w kolorach amerykańskich, tortami czy sosami w kolorach niebiesko-czerwono-białych, także dla nich wszystko jest patriotyczne, dla nich wszystko jest amerykańskie.
0: No właśnie, bo tak biorąc nawet pod naszą sytuację, sporo też się mówi o sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych, a ten 4 lipca, no to powinien być taki dzień, który jednoczy Amerykanów. U nas to wygląda trochę inaczej. U nas ten Dzień Niepodległości potrafi jednak podzielić Polaków, a w Ameryce jest tak, że raczej jest to okazja właśnie do zjednoczenia się?
1: W tym roku trochę gorzej. W tym roku niestety mamy troszeczkę gorszą sytuację polityczną ze względu na to, że polaryzacja społeczeństwa amerykańskiego troszeczkę te rodziny dzieli. Od wielu lat tak w rzeczywistości, ale w tym roku mam wrażenie, że jeżeli chodzi o tą okrągłą rocznicę, to troszeczkę bardziej łączy. Amerykanie troszeczkę na bok odsuwają w tamtym momencie politykę, starają się unikać. W przeciwieństwie do święta Thanksgiving, dziękczynienia, które jest bardzo polityczne, gdzie spotykają się rodziny, żeby porozmawiać o polityce, tutaj raczej świętuje się po prostu święto Ameryki, święto niepodległości, święto tego, że oni są wolni, że mają znowu spokój, że nikt ich nigdy nie podbił, że mają te 250 lat.
0: Ja myślę, że Amerykanom potrzebny byłby taki pokój na lato, w którym by spotkali, porozmawiali przy czymś dobrym do picia, przy słońcu i po prostu wymienili swoimi poglądami, tak jak my to tutaj robimy w pokoju na lato. Dzisiaj trochę oscylujemy między Stanami Zjednoczonymi a Polską, a to wszystko dlatego, że mamy dzisiaj 4 lipca, a więc Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych. O tym wszystkim opowiada nam, który wpadł do pokoju na lato, do naszego plenerowego studia, ale jeszcze go nie wypuszczamy, za moment wrócimy.

0: 100 or more. Właśnie tym kawałkiem was raczymy. Zdecydowanie więcej niż 100 powodów jest, żeby odwiedzić pokój na lato w Warszawie, a jednym z nich jest fakt, że spotkać można tam chociażby Alicję Michalską.
1: Czwórka z pokoju na lato.
2: To prawda, szczególnie, że swój mały radiowy pokój tutaj w pokoju na lato ma także Czwórka Polskie Radio, bo co tydzień w każdą sobotę od godziny 15 do 18 będziemy nadawać dla was prosto z tego miejskiego azylu i sprawdzać, czy wakacje w mieście są możliwe. Będziemy się relaksować, ale też nie będziemy... tematów ważnych, potrzebnych. Dzisiaj akurat wypada 4 lipca, to jest Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych i z tej właśnie okazji rozmawiamy razem z Jakubem Błońskim, amerykanistą, o tym, co dzieje się właśnie teraz w tym momencie i co będzie się działo dzisiaj jeszcze, bo tam dopiero jest godzina 11 w Stanach Zjednoczonych. Polska kultura od dekad tak naprawdę wpływa na cały nasz świat, od muzyki i kina po modę i język. Czy według ciebie, Kuba, ten wpływ kultury jest cały czas tak silny u nas w Europie, w Polsce chociażby?
3: Tak, znaczy ja mam dalej wrażenie, że my się bardzo mocno amerykanizujemy, interesujemy się Stanami, nawet jeżeli, tak jak teraz słyszymy, jest za oceanem, bardzo daleko od nas, jest dość tematem na językach w Polsce, w Europie. Świętują Amerykanie, my rozmawiamy o Amerykanach, my rozmawiamy o polityce, czy o świętach, o tym, co oni robią wieczorem, czy po południu. No i przy okazji też mam wrażenie, że jeżeli chodzi o wpływ amerykańskiej kultury ogólnie na nas, to dalej jest taka rzecz, która jest bardzo podobna do tego, co rodziców, czy pokoleń jeszcze dalej.
2: Czy są jakieś codzienne zwyczaje Amerykanów, które dla nas są trochę dziwne, a dla nich są zupełnie naturalne? Możemy na przykład powiedzieć o tym w kontekście dzisiejszego dnia obchodów Dnia Niepodległości.
3: Znaczy, może nie dziwne, bo jednak my też sobie lubimy zrobić grilla na 3 maja, ale Amerykanie troszeczkę inaczej uwielbiają robić to bardzo hucznie. Przykładem są, tak jak rozmawialiśmy przed chwilką, są te hot dogi, te jedzenie, które pożerają Amerykanie w milionach sztuk. To są rzeczy,

0: które Amerykanie w trakcie Święta Niepodległości po prostu uwielbiają. Jest to dość specyficzne, amerykańskie, ale tak samo fajerwerki. U nich fajerwerki są takim tego święta, które rozświetlają całe Stany. W tym roku będą chyba najhuczniejszym wydarzeniem od wielu, wielu lat i chyba najbardziej rozświetlą Stany naprawdę od dekad.
1: Tak, ja natrafiłam na taką ciekawostkę, że tego dnia co roku podczas obchodów Dnia Niepodległości zjada się ponad 100 milionów hot dogów, a do tego dochodzą hamburgery i co ciekawe arbuzy.
0: To jest dość ciekawe zdecydowanie, ale w takich klimatach jak teraz, czyli gigantycznej fali gorąca, te arbuzy to jest chyba dość przyjemniejsza rzecz niż jedzenie hot dogów czy hamburgerów. Ale tak, zdecydowanie zjada się miliony tych hot dogów, biznes hot dogowy w tym momencie po prostu jest gigantyczny, jest monstrualny na to święto. Jest kluczowa rzecz, która się bardzo mocno kojarzy ze Stanami, no ale jednak w trakcie tego święta to jest taka ich rzecz, to jest taka rzecz, którą oni po prostu uwielbiają, która jest nieodłącznym elementem.
1: Czy jest jakaś jedna rzecz, symbol, coś, z czym najbardziej ci się kojarzy ten amerykański dzień, 4 lipca?
0: Zdecydowanie flaga. To jest rzecz, która po prostu jest nieodłączna. Ważne, czy się świętuje wśród rodzin portorykańskich, czy wśród rodzin, które ze Stanów wychodzą się już od pokoleń, ta flaga zawsze się gdzieś znajduje. Ona jest takim nieodłącznym symbolem Stanów, ona zawsze będzie nieodłącznym symbolem tego święta.
1: Słuchajcie, tutaj w pokoju na lato flagi amerykańskiej co prawda nie mamy. Nie mamy też polskiej, chociaż polska flaga jest obok Muzeum Powstania Warszawskiego, więc tutaj ten akcent, przynajmniej warszawski, bardzo jest odczuwalny. Dzisiaj w pokoju na lato rozmawialiśmy o Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych, a o tym wszystkim opowiadał nam Jakub Błoński w naszym plenerowym studiu czwórkowym prosto z pokoju na lato. Dzięki, Kuba.
0: Dzięki również.
1: Jeden
2: Alicja,
1: w studiu czwórkowym jest drugi.
2: Ja muszę dodać właśnie jedną rzecz, że Jakub Błoński ma bardzo dużą wiedzę i ma bardzo ładne imię, a to, że ja mam takie samo, to jest zupełnie bez znaczenia.
1: Ja myślę, że jednak ma to trochę znaczenie.
2: No
1: bo
2: dobra, przyjrzałeś mnie.
1: Bo rzeczywiście jest tak, że muszę ci powiedzieć, że Kubów, których napotykamy w swoim życiu, to naprawdę są świetne chłopaki, także specjalnie zahaczyłam o to imię.
2: No wiesz, że teraz oblałem się rumieńcem, ale będzie pasował do tego kubka, który mi na pewno przyniesiesz z pokoju na lato.
1: Z pokoju na lato przywiozę zarówno kubek, ale też bardzo dużo pozytywnych. Jak jestem w tym miejscu, to po prostu wychodzę naprawdę pełna takiego relaksu w sobie, spokoju. Chyba tak to można powiedzieć.
2: Alicja, wiem, że mówisz papa naszym słuchaczom, ale zanim to powiedz, taka najlepsza książka do pokoju na lato. Gdybym chciał sobie tam iść w środku tygodnia, usiąść, napić się kawy, to co by to było? Co byś poleciła?
1: Nie wiem, czy ja jestem dobrą osobą, żeby polecać książki na wakacje, bo ja raczej się zaczytuję w reportażach, ale jeśli chcecie wybrać sobie idealną książkę na wakacje, to ja polecam cykl spotkań, które się dzieją tutaj w Pokoju na Lato. I jest to klub czytelniczy Pokoju na Lato, prowadzony przez Macieja Marcisza i Anię. W tym roku nosi on tytuł Lato Smutnych Książek. Spotkania są 28 lipca i 25 sierpnia, więc ja zapraszam was do uczestniczenia w tym klubie książkowym.
2: I od razu widać, że pokojowiczka Alicja Michalska i Magda Żelazowska dzisiaj prosto z pokoju na lato. To dobrego wieczoru wam życzę.
1: Dzięki bardzo. W pokoju na lato albo w czwórce.
2: A my zostajemy na posterunku w studiu czwórki, dlatego że po godzinie 18 zaprosimy was na City Break wakacje. Będziemy w bardzo wielu miejscach Europy. Michał Piwowarek, Paweł Worobiej, Kuba Jamrozek, zostańcie razem z nami. 11 minut pozostało do godziny 18. Będziemy rozmawiać, ale będzie nam oczywiście towarzyszyć najlepsza, bo czwórkowa muzyka.

Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii.

0: kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się Was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: krajów uczestniczy w międzynarodowych zawodach drwali rozgrywanych w miejscowości Bobrowa w gminie Rudniki na Opolszczyźnie. Wśród obowiązkowych konkurencji jest przekładka łańcucha w pile, przeżynka na dokładność, przeżynka kombinowana, okrzesywanie i rzeźbienie. Natomiast w lesie odbywa się konkurencja polegająca na opalaniu do celu, czyli ścinka drzew. Tomasz Bilski przyjechał z Podkarpacia, a od 2016 roku jest reprezentantem kadry narodowej drwali.
1: Po prostu pracuję codziennie jako pilarz drwal. Każda konkurencja ma swoją specyfikę. Lubię przekładkę łańcucha, bo tutaj liczy się czas, dokładność i to, jak sobie zmontujemy urządzenie. Tniemy tą pilarką dwie następne konkurencje.
0: Sprawdziłem dzisiaj i jutro demokratycznie na Opolszczyźnie 22 stopnie Celsjusza.
2: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
9: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki.
2: Czwórka Polskie Radio.

0: What's done is done od George Smith. To co, dacie się zabrać na wakacje? 6 minut po godzinie 18.
1: City Break. Wakacje.
0: City Break, wakacje. Szukamy takich miejsc, które warto w wakacje odwiedzić. No moim zdaniem podróżowanie w tym czasie wakacyjnym jest pewnego rodzaju wyzwaniem, bo trzeba wziąć pod uwagę chociażby temperatury. Jest przecież wiele miast w Europie, które nie są zielone. Są oczywiście tajemnicze, świetne do zwiedzania, ale to nagrzanie w lipcu albo w sierpniu sprawia, że po prostu możemy przykleić się nawet do chodnika. Neapol jest takim przykładem. Są też miasta, które w sezonie są zalane turystami. Tu pewnie daleko szukać nie trzeba. To będzie Wenecja, jako najlepszy przykład. No i w końcu pojawia się pytanie, co zrobić, żeby te wakacje nie były takie oczywiste, żeby odnaleźć perełki, o których nie mówi się w biurach podróży z ofertami all inclusive, czyli żeby zobaczyć coś innego. O tym właśnie pogadamy, a za kilka minut zaprosimy Was do Szkocji. Michał Piwowarek, Paweł Worobiej i Kuba Jamrozek.

0: Stop the World, między innymi od Re-Election. Specjalnie dla was w czwórce, to zatrzymajmy ten świat, choć na chwilę, żeby można było bez pośpiechu go poznać. Ja dzisiaj obiecałem wam wizytę w Szkocji, w City Break wakacje i tej obietnicy chciałbym dotrzymać. A ze Szkocją to jest tak, że to jest idealne miejsce do trekkingów. Na miejscu znajdziemy oczywiście wiele pól namiotowych, szlaków o różnych poziomach trudności, chociaż jednak to, co najważniejsze, to jest ta otaczająca nas wyjątkowa przyroda i zwierzęta, których nie spotkamy nigdzie indziej. A jak się po Szkocji poruszać? Właśnie o tym z Patrycją Wojkowską, podróżniczką i autorką książki Pakeha, tam gdzie nikt nie czekał, o Nowej Zelandii rozmawia Weronika Puszkar.
1: City Break. Wakacje.
2: Wielu z nas Szkocję kojarzy ze stolicą przede wszystkim, czyli z Edynburgiem, który jest już magicznym miastem. Wiele osób też tam się wybiera, żeby zobaczyć inspiracje, które zbierała autorka Harry'ego Pottera, bo przecież

0: To tam pisała swoje książki. Ty z innej strony nam tę Szkocję pokazujesz i od razu przypomniała mi się moja podróż do Edynburga zresztą, ale która zaczynała się od tego, że wjeżdża się do miasta i jest już bardzo zielono w samym mieście, a warto też tę przyrodę zobaczyć poza stolicą i poza miastami. Jaki ty szlak obrałaś?
1: Ja przeszłam w Szkocji kilka szlaków. W Szkocji byłam 6 razy aż. Jest to taki kraj najbliższy memu sercu, też kulturowo. I ja przeszłam szlak West Highland Way, który jest najbardziej popularnym szlakiem w Szkocji, ale trochę było mi tego mało, więc stwierdziłam, że chciałabym połączyć go z niepopularnym i już nieoznakowanym szlakiem Cape Wrath. Przeszłam też Sky Trail, no i różne takie inne pomniejsze na takie 3-4 dni na przykład, tak? No bo Cape Wrath, no to już jest takim, można powiedzieć, najdłuższym szlakiem. Nam to zajęło 21 dni i uważany jest w Wielkiej Brytanii całej właśnie za jeden z tych najtrudniejszych właśnie przez to, że jest nieoznakowany i prowadzi przez szkockie Highlands.
0: Czym różnią się te szlaki, jeżeli chodzi o poziom trudności? Bo mówisz, że jeden z nich jest trudniejszy, to znaczy, że jest tam stromo, jest ten szlak bardziej dziki, jest więcej zwierząt?
1: Chodzi przede wszystkim o infrastrukturę, bo na przykład West Highland Way mijamy bardzo dużo kempingów, jakiś Honesty Box, gdzie możemy Honesty Box, właśnie na czym to polega? Polega to na tym, że mamy budkę z możliwością zapłacenia za produkty, które w tej budce są. To jest taki mini rescue system, gdyby komuś na przykład zabrakło pożywienia, prowiantu, czegoś, czy nawet wody.
0: I co tam dostaniemy?
1: Różne rzeczy. Na przykład ja pamiętam, jak szłam, to był koniec maja, dlatego że chcieliśmy uniknąć tych słynnych szkockich muszek midgets. To jest gorsze niż komary, wierzcie mi, to jest tak maleńkie. I nawet jak kupowaliśmy moskitierę, to trzeba specjalnie dostosowaną z takimi nano po prostu otworami, przez nie też ciężko się oddycha. No i właśnie wtedy w maju nawet mogliśmy lody dostać w takich Honesty Box, bo się otwierało taką zamrażarkę, no i tam były lody, jakieś właśnie zimne napoje dla po prostu odświeżenia, tak? Jeśli chodzi o Cape Wrath Trail, powstały też oczywiście przewodniki pisane przez Szkotów czy właśnie Anglików, ale problemem jest to, że tam jest dużo mokradeł, wrzosowisk, właśnie tych midgets. Jeśli chodzi o dziką przyrodę, no to przede wszystkim mamy red deers, te ich jelenie, szkockie krowy, czyli te piękne, takie włochate Highland cows.
0: No właśnie miałam pytać, jakie zwierzęta tam widziałaś i czy udało ci się spotkać tę słynną szkocką krowę. To jest ta z tymi rogami, najczęściej ruda, z długą grzywą.
1: Tak, zgadza się. Mogą też być czarne albo takie białawe. One nie są groźne, raczej są płochliwe. Mijałam wiele na drodze. Często tworzyły się po prostu korki, że nie można było przejść, bo no przecież krowa stoi na drodze, no to trzeba było poczekać, tak, aż sobie przejdą.
2: To jeśli chodzi o krowy, a ja ostatnio w audycji po robocie mówiłem, że na komary działa podobno muzyka zespołu Skrillex. Może na te owady, te muszki midgets, o których wspomniała Patrycja Wojkowska, też to działa. A idąc dalej tym tropem, moglibyśmy też sprawdzić, czy muzyka od Stormzy'ego jest dobra na owady. To przetestujmy to w takim razie. Słuchacie City Break Wakacje.

0: to nie był Skrillex, który odstrasza komary, a właściwie którego muzyka według niektórych badań to robi. To był natomiast Stormzy i jego 24 godziny, bo taki tytuł nosi ten kawałek. Doba to jest chyba jednak trochę mało, żeby poznać Szkocję, a to jest miejsce, które my znamy od podszewki, a tak naprawdę nie do końca my, bo ta, która nam o Szkocji opowiada. Szkocja to jest wspaniałe miejsce dla miłośników zwierząt, ale też dla ludzi aktywnych. Tych, którzy nie boją się chociażby długich, wyczerpujących, trudnych szlaków. O wyprawie pieszej po tym kraju Patrycję Wojkowską, podróżniczkę, pyta Weronika Puszkar.
1: City Break. Wakacje. City Break. Wakacje.
2: Kiedy opowiadałaś o tych różnych szlakach w Szkocji, pomyślałam sobie, że jednak wymagają one od nas pewnego przygotowania i zapoznania się z tym państwem wcześniej, bo tak jak mówiłaś o tych muszkach i o tym, że trzeba mieć ze sobą moskitierę, no i w ogóle przecież my tam śpimy na dziko. Z tego co czytałam, to w ogóle Szkocja jest jakimś takim rajem dla ludzi, którzy chcą biwakować i tam właściwie możemy się zatrzymać niemal wszędzie i rozbić namiot.
3: Dokładnie, Szkoci też są przyjaźni bardzo, więc jeżeli znaleźlibyśmy się w potrzebie, że musimy gdzieś rozbić namiot niedaleko gospodarstwa, wystarczy zapytać. I zazwyczaj nie ma problemu. Tak, w Szkocji można się rozbić wszędzie, jest to legalne, jeśli chodzi o Anglię, bo też właśnie ze Szkocji do Anglii poszliśmy pieszo, więc tam już był problem po przekroczeniu granicy i tam już rzeczywiście ta infrastruktura kempingowa w Anglii była dosyć obfita. Naprawdę można dostać mandat w Anglii, jeżeli się rozbijemy, w cudzysłowie oczywiście nielegalnie, gdzieś tam w lesie.
2: Ale jestem ciekawa tego, co powiedziałaś, że można niedaleko gospodarstwa się rozbijać, czyli pukasz do zwykłego domu, rozmawiasz z tymi Szkotami i koło ich domu gdzieś rozbijasz namiot?
3: Tak, zdarzyło się to raz, a dwa, oni też są na tyle przyjaźni, że spotkaliśmy takich, słuchajcie, starych Szkotów, oczywiście oni mówili w szkockim galickim, więc ja tam poprosiłam, czy mogliby się troszeczkę przerzucić na angielski, no bo ja bardzo szanuję, uwielbiam, nawet mam tatuaż właśnie na ręce, napisany po gaelicku, więc no, jest mi bliska ta kultura, ale na tyle języka nie byłam w stanie się nauczyć, bo jest po prostu trudny. I oni sami oferowali nam prowiant, jakąś wodę, też mówili, zostańcie z nami, my w ogóle lubimy Polaków, jak się dowiedzieli, że jesteśmy Polakami, więc mamy taką, gdzieś tam Polacy zapisali się w historii, w kulturze Szkocji, prawda? Więc oni naprawdę są do nas przyjaźnie nastawieni.
2: Czym cię poczęstowali?
3: Dali nam bardzo dużo. Ja pamiętam, że dawali nam te liofilizaty takie. To jest suche jedzenie, które no jakby można zalać potem wrzątkiem i sobie po prostu spożywamy jako obiad pełnoprawny, tak? Z wiadomo, odpowiednią ilością kalorii, białka, tłuszczu.
2: Ale to oni byli przygotowani na was? Bo to trochę tak brzmi.
3: To akurat byli Szkoci, których spotkaliśmy tak przypadkiem w górach, bo oni sobie zrobili taki dwudniowy trekking z nocką po prostu w tak zwanym bof. Bo w Szkocji oni też mają swoje nazwy, nie mówi się chatka, tylko mówi się bofi, czy nie mówi się hut po angielsku, tylko właśnie bofi. Oni nie mówią lake, czyli jezioro, ale mówią na przykład loch. A jeśli jeszcze chodzi o ten Cape Wrath, to o tyle to jest trudny szlak, bo właśnie tak jak wspomniałam, są mokradła, wrzosowiska, są góry, dosyć skaliste, ale też Cape Wrath jest o tyle elastyczny, że on... Po prostu mamy się z Fort William znaleźć na północy na Cape Wrath, a jak tam dojdziemy, jest kilka wariantów.

0: I on jest nieoznakowany, dlatego też można stracić po prostu poczucie nawigacji, jak jest trudna pogoda. No bo właśnie szkocka pogoda, prawda? Weźmy też to pod uwagę.
1: To teraz mała zagadka. Gdyby ktoś chciał odpowiedzieć, nasz numer telefonu 226452100. Co po szkocku znaczy słowo loch? Czekam na tylko złe odpowiedzi.
2: To jest nowość czwórki.

0: 28 minut po godzinie 18. City Break Wakacje to jest takie miejsce, w którym odkrywamy te bardziej i mniej znane miejscówki Europy i świata po to, żeby w waszych głowach pojawiła się myśl: ja naprawdę muszę tam pojechać. Nikogo oczywiście nie zmuszamy, ale proponujemy. A nasza propozycja na City Break Wakacje to dzisiaj Szkocja. Chociaż nie stolica, bo Edynburg już zwiedzaliśmy i zresztą na naszej stronie Czwórka Online znajdziecie zapis tej audycji. Tym razem to Szkocja poza aglomeracją. Mówimy o niej dlatego, że Patrycja Wojkowska przeszła ją pieszo. Poza dobrym sprzętem i wygodnymi butami przydaje się też jakaś znajomość języka.
1: City Break. Wakacje.
2: Masz jakieś w głowie, w pamięci hasła po szkocku, które ci się przydają, przydały podczas podróży?
3: Slandziewa, to jest, jak to Szkoci mówią, cheers na zdrowie, przy, no wiadomo, whisky. Fajte, to jest witajcie, czyli takie welcome. Tyle tak na ten moment, co mi przychodzi do głowy.
2: Mówiłyśmy o tej pogodzie, która jest nietypowa. Ty pisałaś na swoim Instagramie o takim zjawisku weather watching, prawda? Czyli takie obserwowanie pogody, śledzenie tej pogody. Czym to w Szkocji jest?
3: Właśnie za to lubię Szkotów, że no dzisiaj w dobie cyfryzacji ludzie jednak dużo zdjęć robią telefonem, prawda? I potem oglądają to, co przeżyli oczami, duszą, każdym zmysłem w domu po powrocie. A co mi się podoba u Szkotów, i odbyłam nieraz taką rozmowę, to, że Szkoci mówią: odłóż ten telefon, ty teraz chłoń, patrz oczami, każdym zmysłem, czuj to, tak? I pogoda tu zmienia się jak w kalejdoskopie. Teraz mamy zachód słońca, a dosłownie za chwilę zobaczysz tęczę, zobaczysz gdzieś tam chmurę, taką ścianę deszczu.
2: Tym bardziej nie wiem, czy ty też tak masz, że kiedy robisz zdjęcie, to jesteś taka rozczarowana, że to zdjęcie zupełnie nie oddaje tego, co widzisz.

0: Widzisz.
1: Staram się robić tak, żeby jednak oddało, ale ja nauczyłam się podczas wielu moich podróży. Kiedyś rzeczywiście było tak, że wracałam z podróży, było z 1000 zdjęć.

0: bo wtedy robią się te wzgórza takie bardziej pastelowe, takie obłe, wszystko się tak totalnie zmienia. Te góry z takich skalistych robią się nagle takie plastyczne, takie piaskowe. Niesamowite to jest, jak tam się kolorystyka zmienia. I przyznam szczerze, no byłam właśnie w Nowej Zelandii, mieszkałam półtora roku w Szwajcarii, mój mąż mieszkał na Islandii, ale tylko w Szkocji jest coś takiego specyficznego. Trudno to wyjaśnić, to trzeba po prostu zobaczyć. I tak jak mówię, loty są tanie do Szkocji. Teraz jest troszkę drożej, jeśli chodzi o ceny w Szkocji za produkty, tak? Ale wydaje mi się, że przy odpowiednich oszczędnościach, nawet na taki tydzień, na taki city break właśnie z wylotem na Highlands, to nie są jakieś duże koszta i myślę, że wiele osób może sobie na to pozwolić.
1: Nie wiem jak wy, ja się rozmarzyłem. Chociaż kiedy myślę wakacje, to mi się wydaje, że musi być ciepło, musi być gorąco, musi być plaża i woda. Ale taka Szkocja, no kusi, kusi. A za kilka minut porozmawiamy o muzycznym projekcie Patrycji, bo taki projekt istnieje. Zanim jednak to Fatboy Slim i The Joker.
2: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Fatboy Slim. Wyobrażacie sobie takiego Szkota w kilcie tańczącego do The Joker? Ja to kupuję. City Break, wakacje dzisiaj prosto ze Szkocji. Patrycja Wojkowska, podróżniczka, jest naszym gościem albo gościnią, jak kto woli. Ona razem z Weroniką Puszkar rozmawia o projekcie muzycznym, w ramach którego Patrycja gra w różnych miejscach na świecie i udało się to jej także we wspomnianej dzisiaj Szkocji.
1: City Break, wakacje.
2: Brałaś ze sobą instrumenty?
3: Brałam i nawet nagrałam moją wersję utworu z Bravehearta, bo ja uwielbiam Bravehearta, głównego motywu muzycznego. Zagrałam na Tank Dramach, zaprosiłam gości do wykonania wspólnego. No i to był podkład do tej mojej przygody właśnie 600 km przez Szkocję tymi szlakami.
2: Tworzysz w ogóle taki cykl muzyczny.

0: różne podróże. Grasz w górach, różnych górach świata. Między innymi zdarzyło ci się zagrać na szczycie alpejskim, prawda? Na Matterhorn?
1: Zgadza się, na Matterhornie, tak.
0: I zastanawiam się w ogóle, czy ty nie dokładasz sobie problemów, bo musisz wejść na górę i zabrać ze sobą cały ten sprzęt muzyczny.
1: Ja powiem tak, jestem masochistką, nie będę ukrywać, ale to był projekt, gdzie góra mnie wezwała. Ja właśnie byłam w Nowej Zelandii, mieszkałam tam i zobaczyłam szczyt Mount Aspiring, który uważany jest za Matterhorna południowej hemisfery. I jakoś tak poczułam wezwanie. Poznałam też wtedy Szwajcara, który powiedział mi, przyjedź do Szwajcarii, Matterhorn na ciebie czeka. I ja tak gdzieś zawsze jako nastolatka marzyłam o tym, bo ja się tak wspinam z pasji, uprawiam alpinizm. No i pomyślałam sobie, kiedy jak nie teraz. Jeżeli góra wzywa, no trzeba się stawić na to wezwanie. A że ja też gram na instrumentach, tank dramów ani perkusji nie brałam na szczyt, bo jednak to jest zbyt już, nie udźwignęłabym tego na plecach, ale wzięłam ze sobą kalimbę. Kalimba to jest instrument, to jest takie pudło rezonansowe, drewniane, takie małe, gdzieś wielkości dłoni ludzkiej, dorosłego człowieka, z takimi stalowymi języczkami. I gra się na tym kciukami. Instrument przepiękny, służący też do medytacji na przykład. Ja skomponowałam jeszcze w Nowej Zelandii swój utwór, no i przeniosłam go z pianina na kalimbę. Mieszkałam w Szwajcarii właśnie półtora roku, przygotowywałam się tak fizycznie też i psychicznie na wejście na ten szczyt na Matterhorn, bo chciałam to zrobić we własnym jakby zakresie. No i ostatecznie udało się tak, że weszłam tam z przewodnikiem, no bo niestety z partnerem spinaczkowym się nie udało zgrać kalendarzy i innych po prostu rzeczy, też takich prywatnych. Więc miałam tam przewodnika, który potraktował mnie jak partnerkę spinaczkową, bo tak poprosiłam, żeby nie traktował mnie jak klienta. Musiałam też przejść jakieś tam testy, weryfikacje, że na pewno mi się uda tam wejść, udowodnić, że jestem przygotowana fizycznie i kondycyjnie. No i zgodził się też ten przewodnik z Niemiec właśnie był na ten projekt, bo mówi, że ciekawe to jest, że ty chcesz na tym instrumencie zagrać i ja chcę to zobaczyć aż.
0: Jak brzmi ten instrument, czy w ogóle jak brzmi muzyka na szczycie gór, gdybyś miała porównać też do innych miejsc, w których grałaś?
1: Jeśli chodzi o muzykę na Matterhornie, to na pewno nie pomagał za bardzo wiatr na 4478 metrów, ale muszę przyznać, że pogoda dopisała. Na szczęście palce mi nie zmarzły, więc mogłam zdjąć rękawiczki. Jeśli chodzi o muzykę, ludzie się zatrzymują. Zawsze jak gram w górach, właśnie w Alpach, czy grałam też w Mongolii na czterotysięczniku, czy w Nowej Zelandii jak grałam, to zawsze ludzie się zatrzymują i słuchają. Siadają sobie i mówią do mnie, raz dostałam taki komplement, mogę to rzec, że jakie to jest piękne. Ja się nie spodziewałem, że ja w górach mogę doświadczyć cudu.
2: Z Patrycją Wojkowską rozmawiała Weronika Puszkar, która z tego co wiem po tej rozmowie już kupiła bilet do Szkocji. No matter what, no matter what, you got to.

To Masterpiece i Shake Me Down w czwórce. 45 minut po godzinie 18. Słuchacie City Break, wakacje. Wciąż jestem zachwycony. Jestem pod wrażeniem tej Szkocji, którą namalowała specjalnie dla nas dzisiaj w rozmowie z Weroniką Puszkar, Patrycja Wojkowska, która przeszła swoją wyprawę na nogach. Nie używała tam specjalnych bryczek ani meleksów, tylko Szkocję zwiedzała pieszo. Mam też taki zawsze problem, czy warto zwiedzać dzisiaj jakieś konkretne miejsce śladem albo książki, albo filmu, albo jakiegoś wydarzenia. W Polsce nawet to lubię, bo Warszawę przecież można zwiedzić śladem czy to serialu Alternatywy 4, albo serialu Dom, czyli chyba

0: najdłużej kręconego polskiego serialu na przestrzeni 20 lat, albo Lalki Prusa. Przecież można iść na krakowskie przedmieście, jak tam staniecie sobie na przystanku, odwrócicie się, to zobaczycie tablicę, tu mieszkał powołany do życia Ignacy Rzecki przez Prusa. No bo z jednej strony to jest ciekawe, kiedy sobie idziesz i masz taką swoją checklistę książkową albo nie książkową, może jednak filmową, a z drugiej, czy to nie jest trochę takie wykluczenie własnej możliwości zgubienia się w jakimś mieście, poczucia tego, jak to miasto pachnie, jak to miasto wygląda, bez GPS-ów, bez żadnych papierów, żadnych map, żadnych kartek? Ciekawy jestem, jakie jest wasze zdanie. Ja mam dwie różne perspektywy, bo miałem okazję zwiedzać chociażby Rzym śladem Aniołów i Demonów Dana Browna. Była to bardzo ciekawa podróż, bo faktycznie, jeśli chodzi o Anioły i Demony, to te wszystkie obiekty, które można tam zobaczyć, odhaczyć na tej swojej checkliście, są bardzo blisko siebie. Więc jeden dzień i właściwie cały Rzym zwiedziliśmy. Natomiast myślę, że dużo lepsze dla mnie wtedy, kiedy zdecydowałem się na taką podróż, były te kolejne dni, kiedy pozwalaliśmy sobie na to, żeby iść pod fontannę di Trevi i potem nagle wejść w jakieś małe włoskie uliczki i pozwolić sobie na to, żeby się tam zgubić. Ciekawy jestem, co na ten temat myśli Malwina Szymańska-Żak. To jest druga duetu Żaczki w podróży, z którą spotkamy się w drugiej godzinie naszego spotkania. Oni mają ciekawą perspektywę, bo trwa sezon kwitnienia lawendy i byli w ogrodzie lawendowym w Łowkowicach. I przyszło mi do głowy, że przecież to jest możliwe, żeby dzisiaj Europę zwiedzić śladem lawendy. No bo mamy Prowansję, mamy Toskanię we Włoszech, mamy wyspę Chwar w Chorwacji. Tam wszędzie kwitnie lawenda. Wybralibyście się w taką podróż, czy nie? O tym na pewno dzisiaj porozmawiamy.
1: Do I love you? Do I lust for you? Am I a sinner because I do the two? Can you let me know right now, please? Benita Applebaum.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam.

0: Bałam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach na polskim wybrzeżu. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Z danych opublikowanych w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w sobotę zamkniętych jest około 130 kąpielisk morskich w północnej Polsce. A jeśli chodzi o niedzielę, temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północy i Podkarpaciu do 23 na południu.

0: autopromocja.
1: Nie dotarliście w tym roku na Openera? Nic straconego. W sobotę od 20 w paśmie muzycznym zagram mój autorski wybór utworów The Cure, The XX i innych perełek z tegorocznego line-upu. A po 23 retransmisja pierwszej rap sceny z Kosmą Królem. Zapraszam ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Czwórka. Polskie Radio. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

City Break Wakacje, czyli taka specjalna miejscówka, w której polecamy wam to, co warto w Europie i na całym świecie odwiedzić. Byliśmy dzisiaj w Szkocji, polecałem wam też podróże, albo nie do końca polecałem, bo miałem pewnego rodzaju wątpliwości, czy warto podróżować śladem książki, śladem filmu, ale niech będzie, że jakaś polecajka, jeśli chodzi o Rzym, tutaj padła. Wyruszymy natomiast dzisiaj w kilka różnych innych miejsc, a to dzięki jednej, drugiej duetu Rzeczki w podróży. Za kilka minut połączymy się z Malwiną, która uwielbia na przykład lawendę. I niech na razie będzie tajemniczo, ale dzisiaj wszystko się wyjaśni. A jesteśmy z wami do godziny 20:00.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.

0: Życie ma gorzki smak. Takie słowa można było znaleźć w kawałku Espresso Tonic, ale myślę, że kiedy się podróżuje, kiedy zwiedza się świat, to temu życiu dajemy trochę słodyczy. 13 minut po godzinie 19.
1: City Break. Wakacje.
0: Jeśli wasza relacja przetrwa wspólną wyprawę na kajaki, to przetrwa wszystko. Tak twierdzą oni, Malwina i Dawid, a razem z nami jedna druga duetu Żaczki w podróży, czyli Malwina Szymańska-Żak. Halo, halo, cześć Malwino.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Co zrobiłaś swojemu mężowi, że go nie ma?
2: Nie, jakby nic nie zrobiłam, po prostu praca wzywa, także dzisiaj ja na tych sterach.
0: Myślałem, że po prostu ta relacja nie przetrwała wspólnej wyprawy na kajaki, ale na szczęście przetrwała i było super podobno.
2: Tak, przetrwała, to znaczy, jeśli ta relacja przetrwa, to znaczy, że naprawdę jest mocna, ponieważ jest to test, jeśli kiedykolwiek byłeś na kajakach albo któryś słuchaczy, to wiecie, o czym mówię. To jest kłótnia po prostu wieczna, kto w którą stronę ma płynąć, jak sterować, także wszystko w porządku.
0: A tak z ciekawości, mieliście okazję pływać kajakami poza Polską, gdzieś w Europie?
2: Nie, nie, to w ogóle był nasz pierwszy raz na kajakach tutaj w Polsce, na Śląsku, więc...
0: Czyli wszystko przed wami.
2: Ale wkręciliśmy się w to. Tak, tak, dokładnie, dokładnie, przed nami.
0: Malwino, trwa sezon kwitnienia lawendy. Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że wiem, że byliście w ogrodzie lawendowym w Łowkowicach. Wyobrażasz sobie takie podróżowanie po Europie śladem lawendy? To w ogóle byłoby możliwe, myślisz?
2: Myślę, że tak, aczkolwiek jednak lawenda, no to kojarzy nam się głównie Francja, Prowansja i wiem, że są osoby, które no gdzieś tam do tej Prowansji w tym okresie krótkim, bo to tylko czerwiec, lipiec jeżdżą, ale czemu nie? Jeśli ktoś jest bardzo dużym fanem, to myślę, że to jest możliwe.
0: No ja widziałem jeszcze lawendę w Toskanii we Włoszech i wiem, że w Chorwacji, bo tam jest wyspa Hvar i tam też lawendę można znaleźć, więc pewnie jak ktoś się dobrze postara, to by te trzy miejscówki odwiedził. Pytam o to nieprzypadkowo, dlatego że zastanawiam się, jak ty podchodzisz do podróży śladem czegoś, w tym przypadku śladem lawendy, ale myślę też o książkach, o filmach, o jakichś zdarzeniach popkulturowych, bo są organizowane nawet często wycieczki, które są wycieczką, nie wiem, śladem Harry'ego Pottera albo śladem Tolkiena.
2: Tak, i uważam, że to jest świetny pomysł, ponieważ jeśli jesteś fanem, tak jak mówisz, jakiejś książki, filmu, to umacnia cię to w tym. Jeśli widzisz te miejsce, na przykład, które było w tej książce, czy w serialu, czy w filmie, jest to niesamowite przeżycie i my też mieliśmy okazję takie coś przeżyć, kiedy byliśmy w Szkocji. Też poprzednia audycja była o Szkocji, więc też byliśmy tutaj śladem Harry'ego Pottera, ale na własną rękę. Nie byliśmy na żadnej zorganizowanej wycieczce.

0: Polsce. Było to niesamowite przeżycie dla fana, no coś pięknego.
1: Ale u was to tak wyglądało, że mieliście swoją checklistę, żeby jakoś zakreślać te miejsca, które z Harrym Potterem jakkolwiek są związane, czy nie?
0: Tak, ale wynikało to z tego, że duże skupisko miejsc było w samym Edynburgu i tam, żeby się nie pogubić, musieliśmy po prostu szukać sobie gdzieś tam na mapie, jak tam dojść, żeby odwiedzić wszystkie te miejsca związane z Harrym Potterem. Natomiast no, myślę, że nie byłoby to możliwe bez jakiejś tam listy, ponieważ też dużo osób, tak jak my, które podróżują, chcą się podzielić z innymi. My też korzystaliśmy z czegoś takiego, no tak jak mówię, żeby się nie pogubić, żeby być wszędzie tam. Adres też przede wszystkim, nie? Żeby to faktycznie gdzieś tam do tej mapy sobie tam pineskę dorzucić.
1: To najlepsza miejscówka w Edynburgu związana z Harrym Potterem?
0: Cmentarz. No tak oryginalnie cmentarz, ale to dlatego, że J.K. Rowling, która napisała całą serię o Harrym Potterze, przechadzając się po takim słynnym cmentarzu w Edynburgu, szukała inspiracji do nazwisk postaci. No i tam między innymi jest grób, znaczy to oczywiście nie jest grób Lorda Voldemorta z Harry'ego Pottera, tylko jakby imię, nazwisko pewnej osoby, która tam leży i mniej więcej tutaj zainspirowała się autorka też tym nazwiskiem. Fani twierdzą, że to jest grób Lorda Voldemorta, bo faktycznie cmentarz jest niesamowity, bardzo klimatyczny, mroczny, także
1: to mnie zaskoczyłaś. Jedna, druga duetu Rzeczki w podróże, także miłośniczka cmentarzy Malwina Szymańska-Żak razem z nami. A za kilka minut pogadamy o takich miejscówkach, które w wakacje warto odwiedzić, ale być może są nieoczywiste.

0: wakacje.
1: Ja to w ogóle uważam, że jak Nirvana wjedzie, to i podróż po cmentarzu śladem postaci z Harry'ego Pottera nie jest straszna, o czym bardzo dobrze wie jedna druga duetu Żaczki w podróży, czyli Malwina Szymańska-Żak, która jest razem z nami. Malwino, kilka minut temu o tym cmentarzu opowiadałaś, ale podejrzewam, że jeśli chodzi o Szkocję, to tam można się poczuć nie tylko jako ktoś, kto jest związany z Harry'em Potterem, ale też na przykład z Jamesem Bondem. Dlaczego nie?
2: Tak, dokładnie. Byliśmy też tutaj na słynnej Dolinie Glenkowi, gdzie były kręcone sceny z Jamesem Bondem i to też dla fanów no, jest niesamowite przeżycie, bo jest tam przepięknie, a jeszcze jeśli ktoś jest fanem tych filmów, zobaczy, to że pan na

0: żywo, no to to podwaja te odczucia.
1: Highlands, surowe, majestatyczne, tajemnicze góry. Czy gdybyś miała wybierać takie top 5 miejsc, które w Europie warto zobaczyć, na przykład w wakacje, to właśnie będzie Szkocja i te góry?
0: Zdecydowanie tak. Uważam, że raz w życiu warto to zobaczyć i co ciekawe, wcale nie trzeba po tych górach chodzić, więc dla osób, które tego nie lubią, ale lubią oglądać góry, są też, rozmawialiśmy o organizowanych wycieczkach, są takie wycieczki organizowane, że można po prostu tym śladem Highlandów gdzieś tam podróżować autokarem, busikiem, oglądać te piękne góry, wysiadać, tam są przepiękne doliny. No, zachwycać się tym widokiem. Także uważam, że naprawdę robią wrażenie góry same w sobie o każdej porze roku tak naprawdę.
1: Ale ciekawą rzecz powiedziałaś. Raz w życiu warto to zobaczyć. Czy to oznacza, że ty i twój mąż dzielicie podróże na dwa rodzaje? To znaczy takie miejsca, do których się wraca i takie, które warto zobaczyć, ale jednak raz w życiu?
0: W zasadzie i tak, i nie. Wynika to z tego, że marzymy o jakimś tam miejscu, jedziemy tam i potem się okazuje, czy chcemy tam wrócić, czy nie. Najczęściej jednak chcemy. Aczkolwiek znam też i podróżników, i różne osoby tam z otoczenia, które właśnie gdzieś tam bardzo chciały gdzieś pojechać. Okazało się, że jednak nie było tak wspaniale. Więc myślę, że po prostu warto zobaczyć raz w życiu, pojechać, przekonać się na własnej skórze, a potem decydować o tym, czy chce się tam wrócić.
1: A twoje miejsce w Europie to jakie? Oprócz tego, że Polska oczywiście, to wiadomo, wszyscy to wiemy, ale co jeszcze?
0: Tak. Zdecydowanie w tamtym roku zakochaliśmy się razem z Dawidem w Słowenii. Uważamy, że jest to kraj nadal niedoceniany przez Polaków, bo przez inne narodowości jak najbardziej, ale jeśli chodzi o Polskę, jest coraz więcej tam Polaków podróżujących, odkrywających ten kraj, ale jednak wciąż taki kraj traktowany jako tranzytowy kraj do Chorwacji. Dużo osób w Polsce podróżuje samochodem do Chorwacji, przejeżdża przez Słowenię, nie zatrzymując się tam w ogóle. A jest to cudowny kraj, wspaniały kraj i osoby, które namówiłam z otoczenia właśnie, żeby zobaczyły tą Słowenię, chociaż jeden dzień w drodze do Chorwacji, były zakochane, także no
1: obstawiałem, że powiesz, że Słowenia, bo kiedy przegląda się waszego walla na Instagramie, to faktycznie ta Słowenia daje o sobie znać, nawet można powiedzieć, że konkretne miejsca, czyli taka pocztówkowa Słowenia, jezioro Bled i ten słynny kościółek na wyspie pośrodku szmaragdowej wody, zamek na skalę. Właśnie o tym miejscu mówisz, czy na Słowenię patrzysz trochę z szerszej perspektywy?
0: Raczej tak, raczej z szerszej. Uważam, tutaj miałam w założeniu takie jedno miejsce, które warto by było zobaczyć w Słowenii, myślę, że tam każdemu by się spodobało, to będzie to jezioro Bled, ale my byliśmy zachwyceni absolutnie całym krajem, zwiedziliśmy wzdłuż i wszerz. I tutaj wąwozy, góry, piękne doliny, górskie osady, no jest tego bardzo dużo, jest co wymieniać.
1: 5 lokalizacji, które muszą znaleźć się na twojej podróżniczej liście życzeń. My dzisiaj taką listę tworzymy. Właściwie 2 miejsca już zajęte, bo to jest Słowenia, jezioro Bled i to jest również Szkocja, ale myślę, że pudło jeszcze do obsadzenia.

0: To Little Sims, a my podróżujemy, nie zwalniamy tempa, bo szukamy 5 lokalizacji, które muszą znaleźć się na naszej podróżniczej liście życzeń.
1: City Break. Wakacje.
0: Pomaga nam w tym jedna druga duetu Rzeczki w podróży, czyli Malwina Szymańska-Żak. Spokojnie, mąż jest w trasie, bo pracuje jako kierowca. I Malwino, zacząłem zastanawiać się, bo nie wiem, czy kojarzysz takie zjawisko, jeśli chodzi o pary, które oglądają seriale jak Netflix Cheating albo Cheating on a TV Show. Kojarzysz coś takiego?
2: Nie.
0: Chodzi o to, że jedna osoba w ukryciu przed drugą ogląda kolejne odcinki jakiegoś serialu. I czy to trochę u was tak nie jest, że jak twój mąż wyrusza w trasę, to on sobie przy okazji jakkolwiek zwiedza i czy nie czujesz zazdrości?
2: Nie. Dawid pracuje głównie w Polsce, więc tutaj obraca się w tych terenach, a za granicę wyjeżdżamy razem.
0: Rozumiem. Czyli w Polsce ty masz wszystko obcykane, a jeśli chodzi o zagranicę, no to wtedy podróżujecie razem. Jeśli chodzi o tę listę 5 lokalizacji, które muszą znaleźć się na twojej podróżniczej liście marzeń, liście życzeń, to mamy dwie. To jest jezioro Bled w Słowenii i to jest też Szkocja, o której powiedziałaś, chociażby podróż śladem Harry'ego Pottera. Gdybyś miała je uporządkować na takiej liście od 1 do 5, to jak to by wyglądało?
2: Myślę, że ta Szkocja byłaby na trzecim miejscu, bo jeszcze tam mam dwa fajne, bardzo fajne miejsca przed. A na czwartym właśnie Słowenia, jezioro Bled.
0: To zacznijmy od tego 5. miejsca. Co by tam było?
2: Zdecydowanie jeziora Plitwickie w Chorwacji. Wiem, że takie troszeczkę, bardzo znane miejsce, ale uważam, że jest przepiękne i trudno szukać podobnych w Europie. Ogromne, wspaniałe, mnóstwo wodospadów, kładek, zielonych alejek. Można tam spędzić cały dzień. Jest tam zupełnie inny klimat niż w Chorwacji przy samym wybrzeżu, to też warto podkreślić. Myślę, że raz w życiu koniecznie. Także zapisujemy to na liście.
0: Czyli numer 5 to jezioro Plitwickie w Chorwacji. Wspominałaś o tym, że jezioro Bled spokojnie też można zobaczyć i pozwolić sobie na taką jednodniową wyprawę do Słowenii, kiedy chcemy zwiedzać Chorwację, więc akurat tutaj wszystko się łączy. Miejsce 3 to jest wspomniana dzisiaj Szkocja. No idziemy coraz wyżej. Co na miejscu 2?
2: Na miejscu 2 zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miejsc, myślę, w Europie, ale przede wszystkim w tym kraju, a mowa o Zatoce Kotorskiej w Czarnogórze. No przepiękne miejsce otoczone górami i oczywiście morze Adriatyckie. Tutaj mówię Zatoka, ale mam na myśli, tam jest kilka miasteczek, które warto odwiedzić na tej zatoce, między innymi Kotor. Bardzo urokliwe, średniowieczne, stare miasto. Miasteczko Pera z wyspą Matki Boskiej na skale. Tam też można z taką łódeczką się przepłynąć. No i oczywiście ta góra Zatoki Kotorskiej. Tam wjeżdżamy taką serpentyną na samą górę samochodem i mamy przepiękny widok na całość Zatoki Kotorskiej.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że słyszałem, że Czarnogóra i Albania to są takie dwa kraje, które stają się coraz bardziej popularne wśród

0: Polaków, nawet jeśli chodzi o odpoczynek all inclusive, ale rozumiem, że wasze zwiedzanie wygląda zupełnie inaczej i tak było w przypadku Zatoki Kotorskiej w Czarnogórze też. Robicie to sami.
1: Tak, dokładnie. Tak, tak, zdecydowanie, na własną rękę, tak zwane.
0: I widzisz taką różnicę? Bo pewnie ktoś powiedziałby, a dlaczego nie pojedziecie sobie na wycieczkę zorganizowaną

0: sobie starym żeglarzem okrętem, możecie pojechać dokąd tylko chcecie, sami.
1: Dokładnie, dokładnie. Sterem okrętem, dokładnie tak to nazwałeś. Lubimy po swojemu, w swoim czasie, to co my chcemy, kiedy chcemy i jak chcemy. I też uważam, że oczywiście wycieczki zorganizowane to nie jest nic złego, bo na pewno dla wielu osób jest to trudne zorganizować taką wyprawę na własną rękę, ale jednak jest zawsze tam ograniczony czas. Nie oszukujmy się, zawsze chcemy zobaczyć dużo i ogranicza nas tam na przykład tydzień, no a my tutaj możemy sobie po swojemu i spędzamy ten czas tak, jak my chcemy w danym miejscu.
0: Ten głos, który słyszycie, należy do Malwiny Szymańskiej-Żak, czyli jednej i drugiej duetu Rzeczki w podróży, a tworzymy listę 5 lokalizacji, które muszą znaleźć się na twojej podróżniczej liście życzeń. Miejsce 5 to jeziora Plitwickie w Chorwacji, miejsce 4 jezioro Bled w Słowenii, Szkocja to miejsce 3, czyli Pudło, numer 2 Zatoka Kotorska-Czarnogóra, a co jeśli chodzi o miejsce 1? Odpowiedź na to pytanie za kilka minut.

0: Czy wyjechałaby, zastanawiała się Dominika Płonka? No ja bym wyjechał, szczególnie jak z propozycjami przychodzi Malwina Szymańska-Żak, czyli jedna, druga duetu Rzeczki w podróży. Rozmawiamy o 5 lokalizacjach, które muszą znaleźć się na twojej, a właściwie naszej podróżniczej liście życzeń. Wygląda to następująco. Miejsce 5. Jeziora Plitwickie w Chorwacji. Miejsce 4. Jezioro Bled w Słowenii. Szkocja to jest 3. miejsce, czyli Pudło. Numer 2 Zatoka Kotorska w Czarnogórze, gdzie góry dosłownie łączą się z morzem, zachwycające widoki. No i teraz najważniejsza rzecz. Miejsce 1. Malwino, dokąd warto pojechać na wakacje w Europie?
1: No myślę, że nie ma wakacji bez skalnego miasta Adrszpach w Czechach. Dlatego, że no, jest to jedno z piękniejszych miejsc w Europie, uważam. Czechy w ogóle są bardzo niedoceniane, ale to jest takie miejsce, które jako na tle Czech i wszystkich ich atrakcji wymieniłabym jako numer jeden i w ogóle dla mnie to też jest numer jeden. Wynika trochę to z tego, że też mamy blisko, nie ukrywajmy, z południa tutaj Polski. Ale co tam cudownego? No, jest to przede wszystkim skalny rezerwat przyrody, który słynie

0: Z labiryntów z Piaskowca to są ogromne wieże skalne, wodospady dwa, szmaragdowe jezioro, naprawdę ma taki kolor, także zachęcam, żeby tam pojechać. Przechodzi się takimi mostkami, kładkami, te formacje skalne mają różne kształty, które tam oczywiście mają też wskazówki, co przypominają na przykład parę zakochaną, czy jakieś zwierzę. Jest niesamowity klimat i też warto wiedzieć, że tam były kręcone opowieści z Narni.
1: Czyli można poczuć się jak lew z Narni, czy nie? Czy jestem stara szafa przy okazji?
0: Tak, myślę, że trzeba po prostu pojechać i sprawdzić, co tam w kim wyzwoli ta wędrówka. Ale też chciałabym dodać, że byliśmy tam w różnych porach roku, również zimą. I zimą jest no, po prostu niesamowicie, kiedy te wszystkie skały są pokryte śniegiem. Tak też zresztą było to ujęte w opowieściach z Narni, więc no wspaniałe przeżycie.
1: Powiedziałeś o tym, że Czechy są niedocenione. Pewnie doceniona jest Praga, bo faktycznie to jest takie miasto, do którego jeździmy często i chętnie, ale skalne miasto, adres Pachowicz, o którym wspomniałaś, pewnie mniej. Było tam dużo ludzi, kiedy byliście, chociaż byliście wielokrotnie?
0: Tak, no oczywiście największe zainteresowanie jest latem, to wynika też z tego, że wtedy jest najbezpieczniej, ponieważ zimą no troszeczkę tam jest, mogą być śliskie te skały, te przejścia. Latem jest przepięknie, ponieważ to jezioro ma faktycznie wtedy ten szmaragdowy kolor i widać cudownie te wodospady. Także tak, no jest dużo ludzi, jest coraz większe zainteresowanie, tam też oczywiście trzeba bilety kupować z wyprzedzeniem, natomiast zimą nie ma tego problemu, do czego zachęcam, jest dużo mniej turystów, ale warto, mimo wszystko uważam, że warto pojechać raz w życiu zobaczyć.
1: Malwino,
0: i ewentualnie wrócić.
1: No i ewentualnie wrócić, bo powroty też mogą być przyjemne. Powiedzieliśmy o 5 lokalizacjach, które muszą znaleźć się na twojej podróżniczej liście życzeń. Problem w tym, że ty te 5 lokalizacji odwiedziłaś. Więc czy wy stworzyliście sobie jakąś nową listę miejsc, które chcecie odwiedzić, czy nie? Czy teraz spontan pełen?
0: Nie, to cały czas, ja się śmieję tylko, że to już się kończy miejsce na tych listach i tylko dopisujemy. Tak, oczywiście już kilka miejsc kolejnych zostało przez nas odwiedzone, ale no cały czas, tak jak mówię, ta lista się nie kończy.
1: To dokąd
0: między
1: teraz?
0: Między innymi no tutaj, dokąd byśmy, czy bardzo byśmy chcieli odwiedzić Islandię, ale tutaj raczej w okresie zimowym, żeby trafić na tą słynną zorzę, to jest takie marzenie, więc mamy nadzieję, że to się uda. Na razie wakacje to takie będą tutaj chyba miejscowe, chyba w Polsce, bo też tu mamy, tak jak na początku naszej rozmowy wspomniałeś, to jest cudowny kraj, mamy piękną Polskę, więc chyba tu.
1: Trzymam kciuki za wasze podróże. Wybierzecie pod uwagę takie zmienne, jak na przykład temperatura, że w danym mieście, w danym miesiącu ta temperatura jest bardzo wysoka albo niska, więc wtedy to miasto odpuszczacie, ale w innym miesiącu jak najbardziej, albo to, że jest tam obłożenie turystyczne w lipcu, w sierpniu, ale na przykład w marcu nie? Jak do tego podchodzicie?
0: Tak, zdecydowanie. Tak. Zdecydowanie jesteśmy fanami wyjazdów jednak tutaj maj, czerwiec, wrzesień, październik do takich krajów mocno turystycznych, ciepłych krajów. Jednak lipiec, sierpień, no w przypadku nawet takiej Słowenii, to tam dochodzi do 30 paru, czasami wyżej stopni. Ciężko jest zwiedzać w takich temperaturach, także bierzemy to pod uwagę. Ale zachęcamy do, jeśli ktoś ma możliwość teraz wakacje, to proszę na to nie patrzeć, po prostu jechać, zachwycać się i korzystać.
1: Malwina Szymańska-Żak, jedna druga duetu Żaczki w podróży, bo ta druga część duetu jest po prostu w podróży, bo mąż Malwiny jest kierowcą, zresztą fanem Polskiego Radia Kierowców, ale mam nadzieję, że czasem wrzuca też czwórkę.
0: Tak, oczywiście, mam nadzieję, że teraz też słucha.
1: Malwino, wszystkiego dobrego, szerokości.
0: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.

0: już przed północą. Łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle.
1: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
0: A nic.
1: A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu.
0: U Ani?
1: No jasne, słuchaj, będę wozem.
0: A co to ma wspólnego z impro?
1: O 12 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
0: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robię wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapominając o butach. O kurczę, do domu nie wrócę, by nie budzić matki. Dojdę w tym, co mam na nogach, a na nogach miałem klapki. Ale i tak mi to nie napędzało pietra, wszak to miejsca ustawki. Miałem mniej niż ćwierć kilometra, wierząc, że nic tam się beze mnie nie

0: Do ciebie, Aniu, prosto od Łony. 12 minut pozostało do godziny 20 i jest i ona, Zuza Zielińska. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: To ile płacisz za rent w Warszawie?
1: Całkiem niewiele, jak się okazuje, na warszawskie standardy. Tak mi się akurat poszczęściło, ale jednak zachowam to dla siebie, tak, tak.
0: Piję trochę do naszej rolki, właściwie do rolki Zuzy, która pojawiła się w mediach społecznościowych Czwórki. Zachęcam do tego, żeby odpalić, bo jest to zapowiedź jej audycji, która już za nią, jak po debiucie.
1: Super. Znowu wróciły wspomnienia sprzed 3 lat i poczułam się jak ryba w wodzie, więc no, będzie tylko lepiej, mam wrażenie.
0: Też się boję spytać, co przygotowałaś po 20?
1: Po 20 przygotowałam bardzo ładny zestaw, bo sobie zaczniemy trochę monograficznie i pół godziny poświęcimy sobie The Cure, a kolejne pół godziny DXX, no bo...
0: Nawiązanie do openera.
1: Tak, dokładnie tak. A potem będzie kolejne nawiązanie do openera, ale będą to openerowskie perełki, takie co tam bardziej takim mniejszym druczkiem są napisane, żeby słuchaczom trochę otworzyć głowę na inne gatunki i nowych artystów.
0: To już ostatnie pytanie. Najlepsze miejsce w Europie na wakacje?
1: Ja mam słabość do Kaszub.
0: No, czyli jednak zostajemy w Polsce.
1: Zakochałam się w Kaszubach.
0: Ładnie. Kaszuby. To miejsce poleca Zuza Zielińska. My dziękujemy wam za ostatnie, zwykle mówię 2 albo 3 godziny, ale dzisiaj za całe 5 godzin. Michał Piwowarek, Paweł Worobiej, Franciszek Strzała i Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zapraszam.

0: Ta numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Po reklamie. Czwórka.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Sprawdźmy, co dzieje się za oknem. Wieczór w większości kraju płynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i przejaśnień. W Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku około 18 stopni i sporo przejaśnień. W Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi i Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a niebo będzie umiarkowanie zachmurzone. We Wrocławiu i Lublinie około 17 stopni i w Krakowie i Rzeszowie 18. Najbardziej niespokojnie będzie na północnym wschodzie. W Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku prognozowano są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Najchłodniej jak zwykle w Zakopanem, gdzie temperatura spadnie do około 13 stopni.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.

0: piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
1: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
2: Autopromocja.
3: Czwórka.
4: To słychać.
3: To słychać.

0: Kosmo-muzyczne.
1: The Cure i Just Like Heaven otworzyli dzisiejsze pasmo muzyczne w czwórce. Dobry wieczór, przy mikrofonie ZOO, czyli Zuza Dzielińska. Dzisiaj pierwszą godzinę poświęcimy dwóm zespołom, na których powroty fani czekali naprawdę długo. The Cure wrócili z nowym albumem po 16 latach, a The XX po 8 latach przerwy znowu zaczynają działać razem i mam nadzieję, że dostaniemy od nich niedługo jakieś nowe materiały. Oba te zespoły wystąpiły na openerze w tym roku, dlatego tak tematycznie sobie dzisiaj będziemy o nich rozmawiać. Będzie trochę klasyków, trochę nowszych rzeczy i sporo powodów, żeby znowu się zakochać w tych dwóch zespołach. Przejdziemy teraz do najnowszego albumu The Cure, żeby za chwilę później wrócić do 1989 roku.

To były w sumie dwa różne oblicza The Cure. Najpierw Fragile Thing z albumu Songs of a Lost World, czyli pierwszej płyty zespołu od 16 lat, a później Love Song. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, bo to dla niektórych może być dość oczywista informacja, no to Robert Smith napisał ten utwór jako prezent ślubny dla swojej żony Mary. No i chyba niewiele osób może się pochwalić tym, że ich prezent ślubny trafił później na listy przebojów na całym świecie. No, też bym chciała, żeby kiedyś ktoś tak dla mnie taką piosenkę napisał. Teraz cofniemy się do samych początków zespołu. Dwa utwory z debiutanckiego Free Imaginary Boys z 1979 roku.

0: Pasmo muzyczne.
1: The Cure z czasów, kiedy jeszcze bardziej flirtowali z postpunkiem niż z gotycką estetyką, z którą dziś najczęściej są kojarzeni. A skoro

0: dziś kręcimy się wokół openera. To nasz korespondent Adam Smolarek właśnie przeżywa ostatni dzień festiwalu w Gdyni. Wczoraj miał okazję zobaczyć The Cure na żywo. Posłuchajmy zatem, co najbardziej zrobiło na nim wrażenie.
1: Jesteśmy już dzień po koncercie The Cure na Open Air Festiwalu 2026 i trzeba przyznać, że do czasu dzisiejszego koncertu Jenny był to najbardziej popularny wykonawca ze wszystkich, którzy wystąpili. Wcześniej nie było takich tłumów, wcześniej nie było tylu koszulek jednego konkretnego zespołu. No i też trzeba przyznać, że są ku temu bardzo dobre powody. To dlatego, że zespół The Cure jest na poziomie żylety, bez żadnych ogródek, może tak powiedzieć. Zespół, który w tym roku liczy sobie 50 lat od powstania, zagrał wczoraj długi, dwugodzinny set. Ponoć ten set miał być nawet dłuższy, ale jednak warunki pogodowe nie pozwoliły. Tu potrzeba powiedzieć też, że zespół Slowdive, który grał wcześniej, opóźnił swój występ o dobre pół godziny właśnie z tego powodu, że na scenie było mokro, na scenie było zagrożenie jednak dla muzyków. The Cure dzielnie grali przez dobre 40 minut w deszczu, ale jednak na sam koniec no, musieli trochę ten swój set skrócić. Co jest niesamowite w tym zespole? Po pierwsze forma. To, że gdy widziałem ich już 4 razy, to 2 najlepsze koncerty odbyły się w tym roku właśnie. Kiedy można byłoby pomyśleć, że jednak z czasem zespół zacznie odcinać kupony, tutaj jest wręcz przeciwnie. Tutaj mam wrażenie, że wzrasta tylko chęć, wzrasta tylko miłość do swojej muzyki, tej nowej i tej starej, bo musimy przyznać, że w Barcelonie na Primaverze zespół zagrał trochę więcej ze swojej najnowszej płyty Songs of a Lost World, ale zagrał też bardziej hitowo ostatecznie, mimo że przecież tutaj też nie brakowało utworów takich jak Friday I'm in Love czy Boys Don't Cry, ale one pojawiły się dopiero na sam koniec już w tak zwanym bisie, chociaż bis na festiwalu to chyba odrobinkę dużo powiedziane, ponieważ no musiał być zaplanowany, prawda? Ale jednak, ci, którzy chcieli potańczyć, mieli do czego potańczyć, ci, którzy chcieli płakać, mieli do czego płakać. Tutaj, na openerze, mieliśmy do czynienia z setlistą, która zawierała m.in. Charlotte Sometimes, czyli B-side, utwór niewykorzystany na podstawowej wersji płyty, ale opublikowany ostatecznie na wersji poszerzonej albumu Faith. To jest utwór, na który sporo osób czekało. Niektórzy byli zawiedzeni, że właśnie w Barcelonie na przykład tego nie było, a tu się pojawiło. No ale nic, jeśli kogoś tutaj nie było na miejscu, mógł zawsze obejrzeć stream, który był dostępny w telewizji polskiej. Zespół The Cure w niesamowitej formie wokalnej, instrumentalnej. Tutaj wszystko się zgrywa, wszystko działa. Zespół jest zachwycony tym, że jest popularny, że jest chciany. Także nie wiem, czego chcieć więcej tak naprawdę. Tłumy, ludzie znający piosenki, zespół, który ewidentnie kocha swoją muzykę, ewidentnie darzy ją miłością, nie odcina tych kuponów. Myślę, że to naprawdę wystarczy, żeby zachwycić się takim headlinerem jak The Cure na openerze.
0: W swoich mediach społecznościowych widziałam zresztą bardzo podobne reakcje do tych, o których opowiadał nam właśnie Adam. No, The Cure to po prostu jest zespół, który na żywo robi ogromne wrażenie. Ja sama miałam okazję zobaczyć ich kilka lat temu w Łodzi i do dziś uważam, że to jest jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłam. Na pewno taki, który na bardzo długo zapamiętam. No i oni naprawdę potrafią stworzyć coś bardzo wyjątkowego na scenie. Zostańmy jeszcze na chwilę na początku lat 80. Przed nami właśnie wspomniane wcześniej przez Adama Charlotte Sometimes.

Charlotte Sometimes to jeden z najbardziej lubianych singli The Cure i absolutnie mnie to nie dziwi, choć tak naprawdę rzeczywiście nigdy nie trafił na żaden ze studyjnych albumów, jest B-side'em. Robert Smith zainspirował się przy tym powieścią dla dzieci o tym samym tytule. Opowiada ta powieść o dziewczynce, która przenosi się w czasie. No i dla mnie to jest jeden z tych utworów, który pięknie pokazuje, jak zespół coraz śmielej wtedy odchodził z surowego post-punka w stronę bardziej właśnie tą mroczną, atmosferyczną. Mimo że to tylko singiel, no to do dziś pojawia się podczas koncertów i jest jednym z ulubieńców fanów. A za chwilę utwór, bez którego trudno powiedzieć historię The Cure. Eforest był ich pierwszym naprawdę dużym przełomem i właśnie ten numer ugruntował ich pozycję na brytyjskiej scenie i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych punktów każdego koncertu.

0: Pasmo muzyczne.
1: Ach, ten basik na koniec. To było Forest od The Cure. Tym utworem zamykamy pierwszą część dzisiejszego pasma muzycznego w czwórce. To właśnie od takich nagrań zaczęła się historia zespołu, który do dziś inspiruje kolejne pokolenia muzyków. A skoro o inspiracjach mowa, to trudno nie wspomnieć o The XX, ponieważ wokalistka zespołu, Romy, wielokrotnie właśnie mówiła, że dorastała słuchając The Cure, a kiedy w 2009 roku ukazał się ich debiutancki album XX, wielu krytyków zwracało w ogóle uwagę na podobny klimat, że jest dużo przestrzeni, melancholii, emocji ukrytych gdzieś tam w bardzo oszczędnych aranżacjach. No i właśnie teraz przejdziemy sobie płynnie do kilku numerów The Cure i zaczniemy sobie od ich debiutanckiej płyty, więc zagrajmy sobie Nighttime i Hot Like Fire, a ja mam dla was niespodziankę.

0: Jeśli ktoś z was był bardzo spostrzegawczy, to pewnie już się zorientował, że przed chwilą wcale nie usłyszeliśmy autorskiego utworu DXX, bo Hot Like Fire to jest cover piosenki Alii z 1996 roku, którą właśnie znajdziecie na wersji deluxe debiutanckiego albumu zespołu. Oni wydali to w tamtym roku z okazji rocznicy. A skoro wspominamy teraz DXX, to za chwilę posłuchamy osoby, która miała okazję oglądać ich na żywo nie raz, nie dwa, a trzy razy podczas wszystkich trzech występów zespołu na openerze. Swoimi wspomnieniami podzielił się z nami dziennikarz muzyczny Jacek Sobczyński.
1: To był mój trzeci koncert DXX na openerze. Tak się złożyło, że byłem na obu poprzednich, czyli w roku 2012 po wydaniu Coexist i w 2017 po premierze albumu ICU i mam takie poczucie, że to był zupełnie inny zespół niż podczas tych dwóch poprzednich koncertów, bo oni wtedy mieli nieco inny status, nieco bardziej gwiazdorski. Oni przyjeżdżali tam jako tacy headlinerzy, którzy są bardzo ważnym zespołem tu i teraz i mam wrażenie, że w 2026 pojawili się po pierwsze dlatego, żeby o sobie przypomnieć, po drugie dlatego, żeby tym młodszym widzom trochę dać się poznać i w obu tych przypadkach naprawdę wyszło znakomicie, bo też trzeba pamiętać, że oni w międzyczasie rozwijali swoje kariery solowe i bardzo fajne było w tym koncercie ze środy openerowej to, że w pewnym momencie faktycznie wjechali w te swoje solowe kawałki, że tam były zupełnie nowe, zwariowane aranżacje, zarówno tych numerów, które znamy od wielu, wielu lat, jak i utworów z ich solowych karier, że to już nie był taki typowy koncert DXX, stonowany, raczej cichy, raczej spokojny, raczej bazujący na konkretnych emocjach, tylko to się w pewnym momencie zmieniło w regularną imprezę. Zdecydowanie najlepszy koncert XX, jaki widziałem w życiu i myślę, że absolutnie żelazna czołówka tegorocznego openera.
0: Ja na koncert DXX czekałam prawie 10 lat i chyba jestem niezłą szczęściarą, bo udało mi się zobaczyć ich aż dwa razy w ciągu jednego miesiąca, bo właśnie na początku czerwca na Primaverze i teraz też widziałam ten koncert openerowski. No i jest to naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Nie ukrywam, że już szukam kolejnego miejsca w Europie, gdzie będę mogła ich usłyszeć. Za chwilę wy usłyszycie Sunset, a później Jamie XX i Romy w utworze Loud Places, który świetnie pokazuje, jak ich muzyczne światy rozwijały się także poza zespołem.

Jamie XX udowodnił Nine Color, że muzyka klubowa może być jednocześnie intymna i piękna i pełna emocji, a Loud Places nagrane z Romy do dziś pozostaje przecież jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów i jest właśnie takim idealnym połączeniem melancholii i euforii. A teraz przed nami I Dare You z trzeciej płyty zespołu I See You. Posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia.

0: Ja w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: There's the fire. One, zero.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Sprawdźmy, jaka pogoda czeka mieszkańców i turystów w różnych częściach Europy. Na południu kontynentu lato nie odpuszcza. W Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech i na Bałkanach nadal bardzo gorąco, a w wielu miejscach temperatury przekraczają 30 stopni. Miejscami utrzymuje się także ostrzeżenie przed upałami, więc uważajcie na siebie. W Europie Zachodniej zrobiło się nieco spokojniej, choć wciąż jest ciepło i słonecznie. Z kolei w centralnej części kontynentu, m.in. w Niemczech i Czechach, pogoda pozostaje bardziej zmienna. Na obok słońca mogą pojawić się przelotne opady i burze. Najchłodniej będzie tradycyjnie na północy. W Skandynawii temperatury utrzymują się w granicach kilkunastu stopni, a miejscami towarzyszyć im będzie deszcz i silniejszy wiatr.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem,

0: to po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
0: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
0: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
0: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja.
4: Czwórka.
5: To słychać.
4: To słychać.

0: Pasmo muzyczne.
1: Remiksem Jamie'ego XX do On Hold zamykamy dziś wątek The XX, więc pora na mniej oczywiste nazwiska z line-upu tegorocznego openera. Zaczynamy od Audrey Nuny. To jest artystka, która sobie swobodnie miesza rap z R&B i popem, a przy tym ma ogromną, wspaniałą, sceniczną energię. Może ktoś z was był wczoraj na jej koncercie? Zadzwońcie do nas, podzielić się wrażeniami. 226452100. Czekam na wasze telefony.

Mamy 14 minut po godzinie 21. Ja jestem Zuła, wy niezmiennie słuchacie pasma muzycznego w czwórce. Słyszeliście teraz Audrey Nunę i jej dwa utwory pokazujące moim zdaniem, dlaczego warto mieć ją na radarze. I powiem wam tak z własnego doświadczenia, że bardzo lubię w festiwalach to, że mogę odkrywać właśnie dzięki nim nową muzykę i na przykład zespoły, o których wcześniej niewiele wiedziałam albo kompletnie nic. No i Just Mustard to właśnie taki przypadek. Piątka muzyków z Irlandii stworzyła brzmienie, które trudno pomylić z kimkolwiek innym. Jest shoegaze, jest noise, jest postpunk, ale przede wszystkim jest atmosfera, która potrafi wyciągnąć od pierwszych dźwięków. Jest jeszcze... jeśli jeszcze nie mieliście okazji ich posłuchać, to właśnie to jest ten dobry moment. Najpierw będzie Mirrors, to jest taki dla mnie w ogóle ich klasyk, a później singiel Pollyanna z ich ostatniego albumu, który ukazał się w tamtym roku.

To było Jazz Mustard z Irlandii. Totalnie polecam wam zapoznać się z ich ostatnią płytą We Were Just Here, która właśnie ukazała się w zeszłym roku. Teraz zmieniamy klimat o 180 stopni. Buzz Victim teraz na antenie radiowej czwórki. To jest londyński duet, który błyskawicznie wyrósł na jedną z najciekawszych nazw młodej sceny klubowej i ich muzyka łączy sobie hyperpop, elektronikę, jeszcze oni w to wplatają taką internetową estetykę z początku lat 2000. A co ciekawe, za mikrofonem stoi Maria Manow, wokalistka urodzona w Bydgoszczy, więc tutaj taki patriotyczny mały znaczek. Za chwilę sprawdzimy, jak brzmi jeden z najgłośniejszych nowych projektów ostatnich miesięcy. Dwa utwory teraz przed wami.

To było Was Victim, a my po raz kolejny zmieniamy muzyczny kierunek i to jest też chyba coś, za co bardzo lubię festiwale, że na każdej scenie możecie znaleźć jakieś inne gatunki i w ciągu jednego dnia można przeskoczyć od eksperymentalnej elektroniki do świetnie napisanego rapu, no i popu na przykład, bo teraz będzie artystka popowa, Renę Rap, ma jeden z najbardziej charakterystycznych głosów wśród młodych popowych artystek i ona sobie wspaniale w ogóle potrafi połączyć pop z R&B, ale też coraz częściej sięga po taką rockową energię, dlatego bardzo pasuje do festiwalowej sceny i też widziałam nagrania z jej koncertu na Openerze i wyglądało to zjawiskowo. Przed Wami single Willow i Talk Too Much od Renę Rap, a my jesteśmy już w połowie dzisiejszego wydania pasma muzycznego w czwórce.

i dwa utwory z jej albumu Snow Angel, a my małymi krokami zbliżamy się do końca naszego małego przewodnika po mniej i bardziej oczywistych koncertach tegorocznego openera. No i nie mogło zabraknąć Pink Panthers. W zaledwie kilka lat ona stała się przecież jedną z najciekawszych postaci współczesnego popu, a jej przebojowe utwory przypomniały całemu światu brzmienie UK garażu i drum and bassu z początku lat 2000. Przed wami dwa numery z jej najnowszego mixtape'u Fancy Dad, który ukazał się w zeszłym roku.

To była Pink Panthers i Zara Larsson, dla której również znalazło się miejsce w tegorocznym line-upie Openera, i to na głównej scenie. Wysłuchacie pasma muzycznego w radiowej czwórce, przy mikrofonie niezmiennie ZU, czyli Zuza Zielińska. Zostajemy w Wielkiej Brytanii, ale skręcamy w zupełnie inną stronę. Pixie to jedna z najciekawszych nowych postaci londyńskiej sceny alternatywnego rapu. Ona sobie łączy rap, hyperpop i taką punkową energię, a jej muzyka jest bardzo przebojowa i nieprzewidywalna. Więc jeśli lubicie artystów, którzy nie przejmują się gatunkowymi granicami, koniecznie dodajcie ją do swoich playlist. Przed wami Legacy i Pastel Skies.

To była Pixie, a my na koniec tej muzycznej podróży po openerowym line-upie wracamy na nasze podwórko, bo choć często najwięcej mówi się o zagranicznych nazwiskach, w tym roku naprawdę warto było znaleźć też czas na polskich artystów. Zakończymy sobie dzisiaj duetem Coles, który od lat udowadnia, że Dream Pop ma się w Polsce świetnie. Pierwszy utwór to Smog z ich ostatniego albumu Magia. A w drugim utworze usłyszycie gościnnie Kasię Linz, która w tym roku wystąpiła również na głównej scenie openera. Posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: W najbliższą niedzielę w paśmie muzycznym fenomen Addison Rae i relacja z jej występu na Openerze. Przypomnimy kultową zwrotkę U2 z okazji 32. rocznicy premiery, a także poświętujemy urodziny Roberta Dixa, współzałożyciela Wu-Tang Clan. Na koniec fragment koncertu zespołu Stany Pośrednie, laureata konkursu Będzie Głośno. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne od 20 do 23. Liczę na Wasze telefony. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Wybiła 22.
1: Pogoda.
0: Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas jutro. Niedziela upłynie pod znakiem zmiennej aury. W całej Polsce pojawi się sporo chmur, okresami przelotny deszcz, a miejscami również burze. Najcieplej będzie na zachodzie, w Zielonej Górze do 24 stopni, we Wrocławiu i Poznaniu około 23, a w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy i Opolu około 22 stopni. W centrum kraju, m.in. w Warszawie, Łodzi i Katowicach, termometry pokażą około 20 stopni, chłodniej na północy i wschodzie. Od 18 do 20 stopni, a najniższą temperaturę tradycyjnie odnotujemy w Zakopanem, gdzie będzie około 15 stopni. Jeśli planujecie jutro, więc aktywności na świeżym powietrzu, warto mieć przy sobie parasol, bo pogoda będzie naprawdę zmienna.
2: Czwórka. To słychać. To słychać.
0: Rozpoczynamy trzecią godzinę pasma muzycznego w radiowej czwórce przy mikrofonie Zuza Zielińska, czyli Zu, a tę godzinę oddajemy już w ręce Kosmy Króla. Za chwilę usłyszycie retransmisję jego koncertu z cyklu Rap Scena, zarejestrowanego 24 kwietnia zeszłego roku. Mamy minutkę po 22, więc młodych słuchaczy odsyłamy już do łóżek. Tu też dobra okazja, żeby przypomnieć, że Kosmę Króla będziecie mogli zobaczyć również na urodzinach Starówki w Warszawie. To dwa dni pełne bezpłatnych wydarzeń, od spacerów i warsztatów po koncerty, więc sprawdzajcie program tego wydarzenia. A teraz już nie przedłużam, przed wami retransmisja koncertu Kosmy Króla z Rap Sceny, tylko w radiowej czwórce.
1: Czwórka. Radio i podcast.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak wulgaryzmy i narkotyki. Siema ziomale, trigger alert dla nieletnich. Przez najbliższą godzinę będzie tu trochę bluzgów i treści przeznaczonych dla dorosłych. Jeśli nie masz osiemnastki w bio, to skipnij tę audycję.

0: Yo, o, siema. Witamy was wszystkich, którzy jesteście z nami tutaj w studio. Witamy was wszystkich, którzy nas słuchają gdzieś tam, kurde, w radio i uważajcie na te dzieci, tak? Bo będą te treści nieprzyzwoite. No i co? Jesteśmy dzisiaj w Radio Czwórka. Paradoksalnie nie jest tylko Kosma Król. Jest też? Ktoś wie, kto to jest? Dokładnie, dokładnie. Wielki hałas poproszę. Jesteśmy tutaj na koncercie. A za krzakiem jeszcze większa postać. Nie wiem, czy większa, ale po prostu wielka również. Młody Kania, wielki hałas poproszę. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy w takiej śmiesznej sytuacji, że niby jesteśmy na koncercie, jesteśmy w radiu. Niezłe paradoksy, ale mimo to proszę was, żebyście się spróbowali bawić. My będziemy się tak rozgrzewać, możecie się trochę bujać, tańczyć. No, ale bezwstydnie, tak?
1: Jest nas mało, ale nie bójcie się bawić.
0: Dokładnie, dokładnie. Jest i tutaj... też... Zrobiliśmy sobie już taką, żeby nie gadać dużo, zrobiliśmy taką małą formę. Generalnie dzisiaj nie wygraliśmy statuetki na odkrycie roku, ja nie wygrałem. No i trochę mi było przykro, ale tak naprawdę zadaliśmy sobie pytanie, czujemy się bardzo mocno odkryci i jesteśmy już szczęśliwi z tego, gdzie tu jesteśmy.
1: I ten koncert... hałas za to.
0: I ten koncert chcielibyśmy po prostu zadedykować osobom, które sprawiły, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Co numer, będziemy po prostu wymieniać jedną ksywę. Pierwszy z nich jest Piotrek Trudat. Zróbcie dla niego hałas, wielki hałas. To jest ziomek, dzięki któremu naprawdę jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Tak zaczynamy, jest. Zapraszamy na koncert. Elo. Można trochę mniej światła tutaj jakoś. Bła. A, yeah. A. Ja nie byłem z hip-hop branży, nie wiem z kim kto tańczy sam. Czy miałem wystarczająco ekspa, by skumać pościg sam? Sram, czy to skuma słuchacz, sram, czy to skuma mama. To nie kwestia szacunku, jestem odbiorcą ów nagrania. To też nie znaczy, że pierdolę promocje i sociale, bo są opcje na sos, ale wolę kosmę na flow w chwale, yo. Po to parę razy na rękę wychodzi dalej. I żeby palić, walić, freestyle dwa lata w pałę. Nocny Marek w końcu stanie na kończynach. Skończyła się młodość, jeśli tym

0: hałas.
1: Fajnie. No i co? Nie najgorzej w tym radiu. Można tańczyć, można, nie? Spoko. Słuchajcie, no i co? My trochę właśnie sobie tak poczilujemy trochę z numerami. Będziemy się rozgrzewać, iść do góry cały czas. No i to jest trochę mniej znany numer. To, co zagramy teraz, się nazywa Tom i Jerry. A, dobra reakcja. Tom i Jerry to jest nasz najbardziej komercyjny numer, ale również niewiarygodnie chillowy i przyjemny. Więc możecie też pomachać chłopami. Krzaku, weź tam ich tam, żeby klaskali.
0: Wiesz co, ja jeszcze powiem, że dziękujemy Marceliemu Buberowi i pozdrawiamy go serdecznie.
1: Wielki hałas dla niego. Dzięki niemu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
0: Tak jest.
1: I lecimy. Tom i Jerry, pła. O, i tutaj wiecie, można śpiewać, bujać się.
0: Bujać się w chuj.
1: Bez kitu można nawet filmik nagrać. Możecie nas nagrać, będzie nam miło, jak nas nagracie, albo nie wiem, czy na tym numerze, może następnym.

0: Kemeret.
1: Ja.
0: Yeah.
2: Kameralne koncerty. Dobra, nie będziemy nawet tutaj przedłużać. Znacie Miłego ATZ? On też jest tą osobą, więc zróbcie dla niego wielki hałas. Dzięki niemu jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Dobra, i co? Może w takim razie jakiś follow-up do ATZ-a, co on robi, jakieś te UK rzeczy, nie? On coś tam te grajemy, perki, UK. Dobra, to co? Greenpoint kojarzycie? Spoko, spoko. Ja w ogóle bardzo, czym starszy jest ten album, tym bardziej lubię Greenpoint. To jest...
3: Mam podobnie właśnie.
2: Fajnie. Hałas dla Greenpointu. Razem, pu. Ej, no ja wiem, więc kiedy jak jesteśmy tutaj w 30 osób, to nie ma takiej motywacji, żeby krzyczeć, ale musimy się postarać wszyscy razem.
3: Nie bójmy
2: Dobrze,
3: się.
2: Lecimy w takim razie. Greenpoint, nabicie, kto? Kania, jeszcze raz, Kania. No, pięknie, mamy miłość do niego. Ja, o. Pła. Ła, ale werbel. Pła. Ja.

0: tutaj nieświadomie, ale chyba to chciałem też zrobić. Krzaku jest kolejną osobą, która, dzięki której jestem tu, gdzie jestem. To...
1: Dziękuję bardzo.
0: Dokładnie, dokładnie, ale bez kitu. Kto nie będzie znał Krzaka po tym dniu, to jest...
1: Słabo.
0: Dobra, co wy tam lubicie? Macie jakieś ten, prośby?
2: Na wolno.
0: No wolno, weź. Stare płyty. Wychodzę? Kupuję to. Wychodzę, znacie git? Więcej hałasu dla Krzaka. Krzaku nawinął taką zwrotę tam. Pięknie, zaczynamy. Wychodzę. O.
1: Yo.

0: Ile jest?
1: Młody! Młody! Młody! Młody! Młody Krzaku to moja ekipa. W sumie wypada to i tak. To mój hype man, chociaż w sumie taki piękny, że miły, że biorę go na randkę. Czekasz, czekasz, w sumie było to homoseksualne, kurczę, stromo. Trochę niespoko, no wiesz, w radiu średnio fajnie, o. Sorry, mielibyśmy być poprawni politycznie, ale chuj w to nie kumam, nie raczej nie mówię brzydkich słów, bo to grów, który raczej to duma. Bo to Krzaku, moje osobiste własne serduszko, bo to Kania i to nie wszystko, wynik

0: własną głowę na rejs, weź to miej, ha. Choj, trochę rymy się poskładały, no bo brak mi weny. Wchodzę ze sceny, wchodzę na górę. Wchodzę na dół, już piszę maturę. Wchodzę na dół i w sumie to chuj, i w sumie to czuję, tak jak tych ziomków. I zobaczcie, jak gramy, freestyluję, no ale dzisiaj bez jointów. O. Dobry. Smutno, no nie, oczywiście to są tylko fikcja literacka.
1: Tak jest.
0: I takie tam...
1: Nie polecamy tego w żadnym przypadku.
0: Dokładnie. Co no, możemy coś tam, kurde, Wojtek Lak, on tutaj z nami siedzi. On też, gdyby nie on, to też by mnie tutaj nie było.
1: Zróbcie no to hałas, kurwa.
0: Ciekawostka, w ogóle wiecie, że Kosma Król chciał być w SBM Starter 5 lat temu i Gnojki go nie wybrali. Nie, słuchaj, myślę, że oni muszą zaakceptować, po prostu to już stracili straszną szansę, nie? I Wojtek właśnie mi nagrywał wtedy pierwsze wideo, jakie miałem wtedy i to jest tak, w ogóle Beskitu, kto dzisiaj zostaje na integrację, to pokażemy to wideo.
1: Ja go też nie widziałem chyba.
0: Tak, no to ciężko, no, dykcyjnie tam chyba nie da mi się zrozumieć, ale jest charyzma. Dobra, lecimy, co tam mamy dalej? Kasper Kania, powiedz nam.
2: W drodze na jaw.
0: Jeszcze raz to powtórzymy.
2: W drodze na jaw.
0: Mały zawód, ale na samej piosence oddacie, mam nadzieję. Dobra, zróbcie jeszcze hałas, żebym się nie speszył w chuj.
3: W drodze na rap, ja pozbierałem bandę. Po co mi bagdy, przemierzam świata,
1: jadę z ziomami.

0: W drodze na rap. W drodze na rap. Ja pozbierałem bandę, po co mi bagdy? Przemierzam świata, jadę z ziomalem pod nogami.
1: Jeszcze raz to.
0: W drodze na rap. W drodze na rap.
1: W drodze na rap,
2: ja pozbierałem bandę.
0: Po co mi bagdy? Przemierzam świata, jadę z ziomalem pod nogami tandem.
1: Pięknie.
3: Sztoser tak zwany.
1: Teraz zróbcie hałas dla samych siebie, bo gdyby nie wy, to też by nas tu nie było. Wielki kurwa hałas.
3: Tak, Beskitu, no cap, co nie?
1: No cap.
3: To wiecie, to jest to najbardziej, no wiecie, ci artyści mówią, gdyby nie wy, fani, to bym nie mógł tego robić.
1: Wiadomo.
3: I w ogóle jestem wdzięczność, ale też się cieszę, że wy możecie się jarać tym.
1: Tak
3: po prostu
1: jest.
3: Nie będziemy, kurwa, gadać z tego, co już było powiedziane 1000 razy. Dobra, lecimy w takim razie z utworem Na Osi. Tutaj on jest mniej popularny, ale jeśli go nie znacie, to po prostu się wsłuchajcie, bo to jest jeden z moich faworytów. To jest taki utwór, który jak skończyłem Polot, to powiedziałem sobie, że to jest mój ulubiony utwór z Polot. A się kurde, prosik, te wygibasy tam czy to krzesło, ale to jest radio.
1: Nie ma co.
0: Minimum czwarta na osi, a trochę mnie nosi. Za chwilę już sąsiad się zgłosi, poprosi o ciszę, no bo śpię. Ja próbuję wydłubać grosik przez głosik i głosić im prawdę. Kosmos jedzie na górę, nie wozi się, ale Max piątka ma skitraju jak my. Minimum piąta na osi, dostaję wiadomość od Tosi, że jest za mną w Stanach wysrany kosmama. Zapomniał, bo to zwykły Lesza. Minimum szósta na osi, na sen się nie zanosi, parze herbet.

0: Wow.
1: Wow.
0: Rokowe follow-upy. No dobra, fajnie. Coś macie, że wam się nie... O, dokładnie o tym myślałem.
1: Super.
0: Nasze hive mindy w tym momencie. Ja wierzę w coś takiego jak świadomość kolektywna. Mi się jakoś tam wydaje, że wszyscy coś tam...
1: Członek roju,
0: wychodzimy
1: dokładnie
0: z tego samego morza w różnych kropelkach. Wielki hałas do tego cytatu, halo. To jest ten ziomek, co sobie sam robi hałas na cytaty, dobra. W takim razie, co mieliśmy zagrać? Na łóżku, let's go. Puh. Oj, to są łapy, to są łapy, to są łapy. Ja. Yeah.

0: Sådan. Hey. Fajne. Tego w ogóle nie gramy, bez kitu, to co wy w ogóle dostajecie, to są rzeczy, których my nie gramy na koncertach trochę. Dlatego, bo teraz gramy te Hidden Gems, czy ktoś się z nami tam widział? Wow. Wielki hałas dla was. Ale w takim razie na tych Hidden Gemsach to wiecie, same mięso, ajajaj, funky, green pointy, co nie? Tutaj można trochę się tak wychillować bardziej. No, i co
1: to
0: tam,
1: może
0: co tam?
1: Szybki storytelling.
0: Celibat, ale dałeś smaka. Robimy to. To jest w ogóle ciekawostka, bo my naprawdę się staramy używać tego słowa freestyle, jak to jest freestyle, i to jest faktyczny freestyle. W ogóle to jest cały numer na wolno nawinięty. I to też jest taki faworyt z płyty. Mega vibe'erskie gówno. Jakbym tak miał powiedzieć, że coś jest najbliżej PFK, to właśnie ten numer. Tak się czuję z tym, no.
1: Dajmy troszeczkę mniej światła na scenę, jeśli możemy.
0: Yeah, yeah, obcina nas kurtyna.
1: Co?
0: Nurt w rymach.
1: Yeah.
0: Zapierdalam z burty na dziób bursztyna. Bada wariat niżej, a ja schodzę.

tę tezę, że nie zawsze chodzi o to treść w sztuce, bo czasami myślę, że bardziej każdy z was, mimo że ktoś może uważać inaczej, myślę, bardziej każdy z nas w ogóle wibruje do muzyki wibracjami, a nie tekstem. I wiersze to co można czytać, a to trzeba jeszcze czuć trochę. Więc różne są przeloty po prostu. I chyba z tego miejsca zagrajmy Poukładać wyraz.

O, młody Kania ma problem ze sprzętem, no bo życie jest zawsze niewdzięczne, no bo życie znów uczy jak sensei, znowu to robi Kania znów na prędce, a na MacBook miał być taki niezawodny, taki miał być wygodny, ham. Znowu jest do szkody, znowu ma odroby, znowu nie wyszło. Sam Kania daj mi bicik, no bo nic mi nie wchodzi na łeb. Masz parę zalet, ale ciągle wychodzi ci to z lapka. Ciągle

0: kipy. No, dobra, co tam mamy? Od razu. Co, Kanie, ty podziękuj komuś.
1: Ja dziękuję Saint Elmo.
0: Saint Elmo, wielki hałas dla niego. Saint Elmo to jest człowiek, który zrealizował nasz cały S1 mixtape i jest oprócz tego no, wielką encyklopedią. Po prostu, jakbyście chcieli na nagrywki, to piszcie do Saint Elmo. Dokładnie. Bardzo fajne studio, pozdrawiamy. Dobra, ajajaj, czy jesteście na to gotowi, czy za wcześnie?
2: Ajajaj, no i jak podoba się? To oczywiście retransmisja koncertu Kosmy Króla z cyklu Rap Scena w Radiowej Czwórce. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, to jesteście w samym środku tego występu, ale spokojnie, przed nami jeszcze sporo świetnej muzyki. Wczoraj mogliście usłyszeć retransmisję setu DJ-skiego duetu Folkness z festiwalu Carbon Silesia, a już jutro u Adama Smolarka powtórka koncertu zespołu Stany Pośrednie. Laureatów będzie głośno. A to też dopiero początek. Przez całe wakacje, w każdy weekend będziecie mogli usłyszeć u nas sety DJ-skie, koncerty i będziemy wam zdawać relacje z festiwali z całej Polski. Będzie na pewno mnóstwo dobrych wrażeń i muzyki. A teraz wracamy do Kosmy Króla.
0: Ja, yeah. O, możecie troszkę mi zgasić światło, wydajcie latareczki. Ja, yeah.
3: Jak możemy.

0: Dla tych wszystkich, co nie kumają, Polot, tak się nazywa nasza płyta. Jesteście na koncercie Kosmy i Kani i Krzaka. Zapraszamy. Kto dołączył, będzie jeszcze lepiej. F-16, słuchajcie, to, o czym mówiłem wcześniej, że to jest bardziej wibracja niż barsy. I tak też w sumie zapraszam, żeby to wasze biodro oraz ramię odczuło.
1: Dokładnie.
0: Ważne. Lecimy, po prostu się pasujemy, nie? Trap. Mówię wam, słuchacze radia, to wygląda na żywo dużo lepiej. O! To może potrzebuję pomocy, bo nie mam autotuna, ale wyjdzie dobrze.
1: Śpiewajcie razem.

0: 15.
1: To sunie jak chce, sunie co dzień w innym tempie. Chomik w klatce, którego dietą bity skrętem. To jak prywatna armia. W kaka dokupiony wariat, zapiony karmy. Chwyta za Majka, typowy barter, trochę na warty typ. Trochę na żarty typ, więc jest więcej warty typ. Tyle co spisze do skarby płyt, tyle co spisze, a później kima i na finał. Budzi się burzyciel, wraca i nawija.
0: Wypalam gras, 7 raz w jeden tydzień. Poukładać wyraz nad wyraz, lepiej piszę flow latte F16. Wypalam gras, 7 raz w jeden tydzień. Poukładać wyraz nad wyraz, lepiej piszę flow latte F16.
1: Hałas. Fajnie, fajnie. Ten numer, w sumie jak już mówisz o tej treści, no to jest jednak numer o uzależnieniu. No, to że tak, żeby tak. Skito. No, bardzo ważne dla nas być real i żeby to po prostu przekazywać tak, jak świat faktycznie dla nas w naszych oczach wygląda.
2: Tak jest.
1: Więc zlecimy z ajajaj.
2: We smoke with...
1: Nie musicie robić po... O, bez kitu, pomóżcie.

0: patrz na mnie krzaku, nie szczura, znowu to wiewióra ma. Jeden Mikołaj i ciągle to wchodzi, to nowa melodia, nowa zwrotka, nowy kosman, no bo ciągle mam więcej odczuć od doznań. A najlepszy polski hypeman, młody krzaku. Najlepszy polski ziomek,
1: młody krzaku.
0: Najlepszy polski hypeman.

0: Kasper bence. Kasper Kanya. Najlepszy młody, Kosma Król. Najlepszy młody, dobra, już koniec z tym mamblowaniem. Wielki hałas, zrób się dla siebie.
1: Komu przesyłamy
0: dobra,
1: miłość?
0: Dobra, czegoś zabrakło? Właśnie, komu przesyłamy tą miłość? WCK, a już WCK było pozdrowione.
1: Kurde.
0: Kotca, bez kitu. Nie wiem, czy Kotca, gdyby nie on tutaj byśmy nie byli, ale na pewno go pozdrawiamy. Wielki hałas dla niego. Jest. Pamiętniki, znacie taki utwór Pamiętniki Pigmejów? Tak? Kto nie zna, ten shame on you. A jeśli nie zna, nie shame on you, to poznaj, będzie fajnie. Dobra, lecimy. Nie no, nie można tutaj pogo robić, ale skaczemy. Ja będę skakał.
1: Tak
0: długo
1: jest.
0: Będę skakał. Let's go. Yo.
1: Tej.

0: Эй. Słuchajcie, no my nie bez powodu tutaj tak mówimy często Kacperkania, Młodych Szagów, Kosma Król. Chodzi o to, żebyście nas zapamiętali. I ogólnie, nie wiem, to może to tak ważne powiedzieć, bo my trochę robimy tej muzy, trochę w tym siedzimy i po prostu, kurde, wam powiem, że ci biedni producenci są wpyty niedoceniani.
1: Naprawdę.
0: I jakby to, jakbyśmy pogadali, kurde, no nie wiem, taki przeciętny fan Kosma Król, to pewnie zna Kosma Król, ale nie zna Kanye. Więc jakby to w naszym obowiązku i w waszym też, jako ludzi świadomych, i skajpować tych ludzi, no bo bez tych bi... O! Kanye, zróbcie dla niego hałas, bez niego bym tutaj nie był.
1: Wielka miłość.
0: Co tam? Co jesteś? Pułap. Powiedz coś miłego.
2: A, do was, no świetnie jesteście, absolutnie.
1: Wielka miłość.
2: Ja bym jeszcze chciał podziękować Janowi Wółkowi, bez którego absolutnie mnie by to nie było, zdecydowanie. Z nim zaczynałem robić bity i w ogóle, tak, no wkręciłem się w to, co teraz.
3: Jeszcze raz wielki hałas dla Jana, czwórka.
0: Dokładnie. A jeśli rzucimy na Janie, to jesteś taki DJ, który wcale już nie jest DJ-em, DJ Johnny. I on nam miksował płytę całą, wielki hałas dla niego. Okej, a no tutaj są mniejsze hałasy, widać, rozumiem, ale to jest ważne, te wszystkie ścieżki trzeba podogłaśniać, tak wyciszać, to on to robi. To jest brudna robota, ciężka robota.
3: Pyknięcia.
0: I Saint Elmo też, przepraszam, Saint Elmo również. Dwa wielkie, DJ Johnny i Saint Elmo, big up dla was. Tak. Lecimy jest z pułapem, znacie taki numer? Czasowo, to jest nasz ostatni numer, dwa ostatnie. Dokładnie. Super. Spojrzałem, miałem porozumiewawcze spojrzenie w tym momencie.
3: Zróbcie jeszcze raz wielki hałas dla Piotrka.
0: True. Piotrek ma taką fajną ksywę, bo ma true dat, więc ja powiem true, wy powiecie dat. True. Okej, lecimy z tym. To się kurwa aż tak prosisz, by wstać, po prostu, wiesz. Nie mogę.
3: Nie mogę.

0: Bruder, Bruder. Bruder. Ah.
1: Braus, raus, raus.
0: Fajne. Pułap, Pułap też w ogóle to jest taki numer, który na przykład jak wydałem, w ogóle tak kiedyś miałem taki wywiad, w ogóle w tym miejscu siedziałem i właśnie gadałem i powiedziałem wtedy, że jest jeden przekombinowany numer na Polocie i to jest Pułap, Pułap, no, prawda? I to jest ogólnie dlatego tak uważam, bo tam jak się wsłuchasz, tam jest tyle ścieżek dźwiękowych, tam się bardzo dużo zmienia w trakcie. Ale właśnie, chciałem powiedzieć a propos, że uważam, że to się świetnie starzejący numer, naprawdę bosko starzejący prawda. Numer. I to też jest dla mnie jakiś tam ważny numer i to też ma jakieś takie konkretne wersje. W ogóle myślę, że to się, w ogóle cały utwór się jakby o mnie jest po prostu w jakiś sposób i próba w ogóle jakiejś odpowiedzi na jakieś bardzo takie proste ocenianie tego wszystkiego. Więc w chuj lubię ten numer i w chuj dziękuję za ten pułap. To jest ważny numer, to jest ważny numer. Hałas.
1: Hałas.
0: Ja myślę, że tutaj zasługuje na pewno trzeba powiedzieć, jebaniotki Bartokat.
1: Tak jest.
0: Wielki hałas dla niego. Kto nie zna Barto, shame on you, ale poznajcie, haha. I, ale nie no, Barto wiecie, Barto to jak, my, jak on robił rapy, to my nie widzieliśmy ksiądz Zorro czy coś takiego. Wiecie co chodzi? Mega mali byliśmy, o to chodzi. Dobra, ostatni numer. Macie na coś ochotę? Tak? Stilo? O, mi się wydaje, że jest więcej.
1: Bardzo ładne wyjście.
0: Hej, szybki storytelling może też, ale nie wiem, może. Stilo, Mati, gdzie jest kapa? Zobaczcie, spójrzcie na niego, patrzcie, to
1: tam
0: on,
1: jest.
0: To on zrobił wielki chaos na niego! Let's go, Stilo. Ciepło? Yeah.

0: własny sound.
1: Się trochę zmieniło to stylo, co?
0: Ciągle na filu, błądzę po nilu. Opcji na własny sound.
1: Hałas, czwórka.
2: Stilo od Kosmy Króla kończy dzisiejsze pasmo muzyczne w radiowej czwórce. Ja dziękuję też Patrycji Bronce za wydanie tej audycji i Pawłowi Worobiejowi za realizację. Nazywam się Zuza Zielińska, dziękuję wam za te wspólne 3 godziny, a jutro o 20:04 przejmuje Damian Sikorski z kolejnym wydaniem pasma muzycznego. Miłego weekendu i do usłyszenia.
3: Czwórka. Czwórka. Rap gra.
4: Gra, rap gra, rap gra,
3: rap gra,
4: rap gra, rap gra.
5: Gramy.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

0: Hey Bruno!
1: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Niechanie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los.

zagrzej wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

0: dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Słuchasz Czwórki.
2: Gramy!

temat mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

0: Nie chcę być nice, ale inaczej nie umiem. Mówi, uderz mnie w twarz, a ja mówię, że poślubię. Lubi się ze mną kłócić, bo nigdy się nie kłócę. Lubi się ze mną kłócić, a ja udaję, że się smucę. Bo tak na co dzień to wszystko dobrze, wszystko jest okej. Mam gdzieś pieniądze i nie robię scen. Po co robić problem, skoro jest jak jest. A całą tę energię mogę przerobić na muzę. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki.
1: Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak winam. Uśmiech mam jak z Windowsa spina.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Odebrałem mamę ze szpitala, teraz już śpi. Nie wiem co robić z emocjami, no to wciera mnie w beat. Uratowali jej życie, uratowali też mi. Choć to inne lata, z

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Wiesz, co jest najgorsze, jak się nie nagrywa tyle lat? Że w zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa.

Dziewczyn na ulicy gorzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej

rozumiem skrywanie sumień, niczym głosu za autotunem w boomie. Strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunem. Nemesis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

dołem emocjonalnej biedy. Mocno, ostro, prosto do mety. Lecę w kosmos aż do Andromedy. Niestety niszcząc tam całe planety. Bombardowanie orbitalne, rakiety. Drony, roboty, mówię, nie wiem o czym. Śnie na jawie, wywracają się oczy. Ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej, dosyp, czuję w głębi trzewin. Gdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces Alfy, Bruto, Megi mówią mi. Fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manny, Messi, Steel.

myśl. Nie myśl, przecież oboje rozmawiać ze sobą jakoś umiemy. Umiemy, nie mamy tabu, kochamy na zabój, po prostu wiemy.

piekarka pyta, czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że z head name bios. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Siadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto.

dziennik, włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, na delocji bije w barśnie mążem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak żywiej zorienią, chyba nich obiech czyjąś żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

0: palen bakkie. Gewoon Sambra.
1: Czwórka. Polskie Radio.

zdjęcie i płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

Wam miechy, już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję.

0: Ten Dżegębę, że spotkał Sokoła i kręci na stories na żywo. Wypłaca mu liścia backhandem i grzecznie mu woła: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkasa, tu taszczysz i jeszcze te trzy powerbanki? Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie, a oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka, przemilczę szczegóły stosunku. Grunt, że skończyłem nie tam, zarazem skończyłem z tą farsą gatunku. I nagle wirują fraktale i mam

0: Słuchasz Czwórki.
1: Przepraszam, nie ma mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet.